0: Na 1,5 roku więzienia. W 2021 roku na drodze Barczewo-Jeziorane spowodował wypadek, w którym na miejscu zginęły dwie kobiety. Ich samochód nazwał potem trumną na kółkach. O szczegółach nasza reporterka Elżbieta Piotrowska.
1: Mężczyzna ma do odbycia wyrok 1,5 roku więzienia. Policja opublikowała komunikat o poszukiwanym.
2: Policjanci z 3. Komisariatu Policji w Łodzi na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzą poszukiwania za Pawłem Kozaneckim celem odbycia przez niego kary pozbawienia wolności w wymiarze 18 miesięcy.
1: Mówi podkomisarz Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Policja udostępniła także dane identyfikacyjne oraz kontakt dla osób mogących pomóc w ustaleniu miejsca pobytu poszukiwanego.
0: Sprawa ma też inny wątek. Obrońca mężczyzny złożył wniosek o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego. Sam wniosek nie wstrzymuje jednak wykonania kary, więc były adwokat nadal powinien rozpocząć jej odbywanie. W pierwszej kolejności należy rozważyć reset w zakresie Trybunału Konstytucyjnego. Ta instytucja straciła autorytet, ocenia w rozmowie z naszym dziennikarzem dr Antoni Rost z Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego. Chodzi o plany głowy państwa i powołane przez Karola Nawrockiego gremium, które ma opracować projekty zmian w ustawie zasadniczej. Tą sprawą zajmuje się Mateusz Chłystun. Powiedz, jakie jeszcze zmiany w Konstytucji są według twojego rozmówcy potrzebne?
3: Jedną z najważniejszych zmian, jakie rozważa dr Antoni Rost, jest likwidacja powszechnych wyborów prezydenckich.
4: Bo prezydent jest w naszym systemie reprezentantem państwa, a nie narodu.
3: Według mojego rozmówcy referendum w tej sprawie nie jest jednak dobrym pomysłem.
4: Jeżeli miałoby to być pytanie w rodzaju, czy jesteś za systemem prezydenckim, semiprezydenckim czy parlamentarno-gabinetowym, to znakomita większość obywateli nie ma pojęcia, czym się poszczególne systemy charakteryzują.
3: Doktor Antoni Rost jest także sceptyczny, jeśli chodzi o skład powołany niedawno przy prezydencie Rady. Jego zdaniem to grono jest zbyt mało różnorodne poglądowo.
4: Trudno tutaj mówić o stworzeniu projektu, który mógłby być akceptowany przez większość sił politycznych.
3: Usłyszałem od wykładowcy Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza.
0: Dodajmy, że zamiar opracowania nowej ustawy zasadniczej Karol Nawrocki sygnalizował w pierwszym wystąpieniu po zaprzysiężeniu. Projekt nowej konstytucji ma zostać przedstawiony do końca 2030 roku, czyli do końca kadencji Karola Nawrockiego. Sprawca został aresztowany, prokuratura wszczęła śledztwo i zapowiada sekcję zwłok ofiar. To po tym, jak samochód wjechał w tłum ludzi w centrum Lipska w niemieckiej Saksonii. Dwie osoby nie żyją, 3 są ciężko ranne. Według informacji Radia Lipsk poszkodowanych zostało nawet 25 osób. Sprawcą jest obywatel Niemiec, poinformował minister spraw wewnętrznych Saksonii Armin Schuster. Jesteśmy pewni, że był to akt przemocy. Dlatego zakładamy, że Lipsk jest już całkowicie bezpieczny. Sprawcą jest 33-letni obywatel Niemiec. Według doniesień dziennika Bild, podczas zatrzymania mężczyzna miał wykazywać objawy choroby psychicznej. Kierowca pojazdu został zatrzymany, gdy znajdował się jeszcze w pojeździe. Obecnie przebywa w areszcie policyjnym. Był w pojeździe, gdy przyjechała policja. Byliśmy na miejscu wkrótce po otrzymaniu zgłoszenia o tym wydarzeniu. Mówi rzecznik policji w Lipsku Zuzan Lipke. Do zdarzenia doszło po południu na deptaku w samym centrum Lipska. Fundusze szybko mają trafić do polskiej armii. Już w piątek ma dojść do podpisania umowy pożyczkowej z programu SAFE. Przedstawiciele polskiego rządu zatwierdzą dokument wraz z członkami Komisji Europejskiej. Potwierdził to minister finansów Andrzej Domański, który zaznaczył, że zaliczka z SAFE w najbliższym czasie będzie już na polskim koncie.
5: Myślę, że słowo natychmiast jest adekwatne. Myślę, że w piątek ta umowa zostanie podpisana i te potężne środki najpierw w formie zaliczki, później w formie już kolejnych transzy będą do nas sukcesywnie trafiały.
0: Zaliczka z SAFE to około 6,5 miliarda euro z ponad 43 miliardów przyznanych Polsce. Środki w prawie 90% mają zostać wydane w polskim przemyśle zbrojeniowym. A przypomnijmy, że w marcu prezydent zawetował ustawę wdrażającą SAFE. Odpowiedzi na to rząd przyjął specjalną uchwałę, która umożliwia podpisanie umowy z Komisją Europejską. Centralna Komisja Egzaminacyjna nie wyklucza zawiadomienia do prokuratury. To po ujawnieniu podczas matury z języka polskiego zdjęć z tego egzaminu właśnie. Jak przekazał dyrektor CKE Robert Zakrzewski, sprawa jest analizowana. Tematem zajmuje się nasz reporter Michał Rawa.
6: Dyrektor CKE podkreślił, że przed godziną 9, kiedy zaczął się egzamin, nie było wycieku. Doszło do niego po jego rozpoczęciu. Ktoś musiał wnieść na salę urządzenie z dostępem do internetu.
7: I to może być podstawą do tego, żeby unieważnić egzamin temu maturzyście.
6: Mówi Robert Zakrzewski. Maturzyści pisali dziś egzamin podstawowy z języka polskiego. Jak im poszło?
7: Celuję, że z 50% to będzie na pewno. I będzie okej.

0: Najważniejsze, żeby zdać.
1: Chciałabym 60.
2: Nie było dziadów w tym roku, więc to jest dziwna rzecz.
3: Bardzo przyjemne temaciki, fajnie można było wybrać do tego książki.
4: A jutro maturzyści podejdą do egzaminu z matematyki.
5: I to właśnie przed tym egzaminem maturzyści z Zielonej Góry dostali od studentów skarpetki na szczęście. Dzięki nim zdanie egzaminu ma być prostsze.
6: Chcielibyśmy też w ogóle wesprzeć maturzystów w tym trudnym dniu, więc żeby wyszli i zobaczyli też, że mają to wsparcie, że obchodzimy 25-lecie, no to też mamy trochę nowy design tych skarpetek, więc są bardzo ładne.
7: Ja nie stresowałam się w ogóle, przyszłam tu z czystą głową.
8: A dostałem od te skarpetki, ubiorę jutro, na szczęście.
5: Egzamin z matematyki startuje o 9 rano i pod

0: że obchodzimy 25-lecie, no to też mamy trochę nowy design tych skarpetek, więc są bardzo ładne. Ja nie stresowałam się w ogóle, przyszłam tu z czystą głową.
1: A dostałem od te skarpetki, ubiorę jutro, na szczęście.
2: Egzamin z matematyki startuje o 9 rano i pod

0: zostanie przesłuchany.
1: Relacjonował Paweł Adamczewski. Dziękuję. Małopolscy sadownicy liczą straty i załamują ręce. Wszystko przez kilka ostatnich wyjątkowo zimnych nocy. Mróz uszkodził wiele drzew owocowych, głównie jabłoni i czereśni, mówią sadownicy z okolicy Nowego Sącza.
2: Czereśnia w tym roku ucierpiała praktycznie 100%. Owoce się wykształtowały, jest wszystko przemarznięte, to wszystko będzie opadało.
3: Wiele kwiatów i pąków jest po prostu uszkodzonych. Będzie się wiązało z dużym spadkiem.

0: minister energii nie chce dać jasnej deklaracji.
1: Za wcześnie jest na takie deklaracje. Będziemy decydowali o tym, widząc, jak wygląda sytuacja w ciśnieniu Ormuz. Nam zależało na tym, by ten mechanizm był maksymalnie elastyczny, żebyśmy mogli szybko wrócić do sytuacji rynkowej, która gwarantuje nam niskie ceny na stacjach bez interwencji państwa.
0: Mówi Miłosz Motyka. Program ceny paliw niżej, obniżający VAT i akcyzę na paliwa, został przedłużony na razie do 15 maja.
2: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Dziękuję. Już ponad 30 milionów złotych długu mają wobec transportu zbiorowego małopolscy podróżni. Chodzi m.in. o brak biletu czy nieopłacenie tzw. opłat dodatkowych. Wielu z nich to osoby bezdomne, mówi Sebastian Kowal z krakowskiego zarządu transportu publicznego.
3: Tak, zgodnie tutaj z wszystkimi obowiązkami będziemy dalej utrzymywać, że są to osoby, które no, powinny swoje zadłużenie spłacać. No niemniej doskonale wiemy, że najprawdopodobniej nigdy tego nie zrobią.
2: Rekordzista zadłużył się na ponad 130 tysięcy złotych. A przypomnę, że za brak biletu w krakowskim MPK grozi kara w wysokości do 200 zł, a jeżeli będziemy zwlekać z zapłatą, to kwota wzrośnie nawet do 400 zł. Przenoszony przez gryzoni wirus na pokładzie wieczyczkowca, płynący nim Polacy czują się dobrze, przekazał rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. To potem jak Światowa Organizacja Zdrowia przekazała informację o śmierci 3 pasażerów statku. Według południowoafrykańskich mediów chodzi o wycieczkowiec płynący z Argentyny na Wyspy Zielonego Przylądka. O szczegółach nasz reporter Michał Rawa.
4: Za śmierć tych osób prawdopodobnie odpowiada hantawirus. Można się nim zarazić przez kontakt z odchodami, moczem lub śliną gryzoni. WHO przekazało, że potwierdzono jeden przypadek zakażenia. U 5 osób stwierdzono podejrzenie zachorowania. Jedna z zakażonych osób przebywa na szpitalnym oddziale intensywnej terapii w Republice Południowej Afryki. Rzecznik polskiego MSZ-u Maciej Wewiór potwierdził, że na statku byli Polacy, ale nie zgłaszali potrzeby wsparcia medycznego ani konsularnego.
2: Według informacji Sky News, który powołuje się na resort zdrowia RPA, pierwszą zakażoną osobą był 70-latek, który zmarł na pokładzie statku. Później zachorowała jego żona, która zmarła w szpitalu. 4 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Strażaka. Choć kojarzymy ich przede wszystkim z gaszeniem pożarów, rzeczywistość Marcina Bajura ze Świętokrzyskiej Straży to o wiele szerszy wachlarz wyzwań.
5: Wypadki drogowe, katastrofy budowlane. Mamy również do czynienia z wiatrołomami, z sytuacjami niebezpiecznymi. Ostatnio również dysponowani jesteśmy bardzo często do izolowanych zdarzeń medycznych w sytuacji, kiedy karetki systemu mają wydłużony czas dojazdu.
2: Wszystkim strażakom życzymy bezpiecznych powrotów z każdej akcji. Na koniec w wiadomościach jeszcze co najmniej 3 bobry, które żyją nam w morskim oku. Przyrodnicy mają już pewność, że zwierzę, które zadomowiło się w tej części Tatr 5 lat temu, założyło rodzinę, tłumaczy leśniczy Grzegorz Bryniarski.
6: Myśmy zawsze widzieli jednego osobnika gdzieś tam płynącego przez jezioro, wlekącego gałąź. Natomiast wydawało się nam, że musi być tego więcej, bo skala w cudzysłowie zniszczeń. Praktycznie wzdłuż szlaków koło morskiego oka wszystkie drzewa liściaste mamy już jakby wycięte. No, wchodzi coraz dalej, już nawet ponad 100 metrów od jeziora.
2: Od kilku lat bobry występują też niżej, w rejonie Palenicy Białczańskiej.

Lektury szkolne to duże wyzwanie? Czasami wystarczy dobrze posłuchać. Macbeth. William Shakespeare. Słuchając tego streszczenia poznasz niezbędne minimum wiedzy na temat lektury. Przybliżymy właściwe streszczenie utworu, a potem wszystko dokładnie podsumujemy. Twórczość i życie Szekspira są fascynujące, jeżeli podejdziesz do tematu z pozytywnym nastawieniem. Trudność sprawia zapamiętanie imion bohaterów i nazw miejsc. Szekspir to w końcu Angol. Jeżeli znajdziesz sposób na opanowanie tych elementów, cała reszta to zbiór emocji, uczuć, fascynacji i wydarzeń, które odnajdziesz w swoim świecie, w swoim życiu i w popkulturze. Działaj na zasadzie skojarzeń i porównań. Przede wszystkim spróbuj zapamiętać podstawowe informacje, aby łatwiej przyswoić treść. Niezbędne minimum. Czas i miejsce akcji. Przenosimy się do XI wieku. Średniowiecze, Szkocja, chwilami Anglia. Czas po walkach szkocko-norweskich. Jeżeli jesteś wielbicielem Gry o Tron, słuchając tego streszczenia, wprowadź się w klimat tego serialu. Wyobraź sobie, że bohaterowie Macbetha wyglądają i zachowują się jak bohaterowie Martina. Nie używaj tego porównania w szkole, ale na pewno będzie ci łatwiej odnaleźć się w świecie Szekspira, mając przed oczami krajobraz serialu. Bohaterowie Macbetha. Duncan, król Szkocji. Duncan miał dwóch synów. Byli to Malcolm i Donalbain. Malcolm i Donalbain. Synowie Duncana, króla Szkocji. Dwaj następni ważni bohaterowie to wodzowie wojsk królewskich. Tytułowy bohater Macbeth i Banquo, jego przyjaciel. Macbeth i Banquo, wodzowie wojsk Duncana. Najważniejsze kobiety w dramacie to Lady Macbeth, żona Macbetha, i Hekate. W mitologii greckiej Hekate była boginią czarów i magii. Oraz trzy wiedźmy, czarownice przepowiadające przyszłość. W dramacie będą pojawiać się jeszcze inne osoby. Wprowadzimy je stopniowo, w razie potrzeby. Tych bohaterów zapamiętaj koniecznie. Duncan, Malcolm, Donalbain, Macbeth, Banquo, Lady Macbeth, Hekate i trzy wiedźmy. A teraz

właściwe streszczenie utworu. Akt pierwszy. Macbeth i Banquo wracają z wojny z Norwegami. Szkoci wygrali, są w świetnym nastroju. W lesie spotykają trzy czarownice. Wiedźmy zwracają się do nich, używając tytułów, których nie posiadają. Tylko jeden się zgadza. Macbeth jest władcą zamku Glamis. Jedna z czarownic jednak odezwała się do niego jako do władcy zamku

Okej, jeżeli nie, nie przejmuj się. Którzy zapraszają ich do króla Duncana i oznajmiają Macbethowi, że zostanie władcą Kawdoru. Spełniła się więc przepowiednia wiedźm. Poprzedni władca zamku okazał się zdrajcą i tytuł przypadł Macbethowi. Zgadzają się więc dwie z trzech przepowiedni spotkanych czarownic. Macbeth zaczyna mieć apetyt na trzecią. Myśli o zostaniu królem Szkocji. Banquo go stopuje. Hola, uważaj facet na swoje zachcianki. Przyjaciele spotykają się z królem Duncanem. Ten potwierdza nowy tytuł Macbetha, dziękuje im za wierność i walkę i zapowiada swoją wizytę w zamku Macbetha. Macbeth więc szybko jedzie do siebie. Z drogi wysyła list żonie, w którym opowiada, co mu się przydarzyło. Lady Macbeth jest zaaferowana przepowiednią wiedźm. Bycie królową bardzo jej pasuje. Układa w głowie plan, jak pozbyć się króla i boi się tylko, aby jej mąż Macbeth nie okazał się zbyt słaby na jego przeprowadzenie. Macbeth ulega namowom żony na przeprowadzenie zamachu na króla. Chyba nawet nie musiała go szczególnie namawiać. Oboje myślą już o władzy nad Szkocją. Akt drugi. Zamek Macbetha. Król śpi. Zasnęli również pilnujący go strażnicy. Lady Macbeth wsypała im do napoju usypiający proszek. I przyszła pora na działanie Macbetha. Droga wolna, aby zabić króla. Zasztyletował go i zrozpaczony wrócił wypłakać się do żony. Zirytowana mazgajeniem się małżonka Lady Macbeth dokończyła to, co on zaczął. Wykorzystała krew Duncana do wysmarowania nią strażników. Zostawiła sztylet i w ten sposób zrzuciła winę na nich. Do zamku Macbetha przychodzą panowie szkoccy. Macduff i Lennox. Zostaje odkryte morderstwo króla. Przerażeni sytuacją są synowie Duncana, którzy z nim przyjechali w odwiedziny. Malcolm i Donalbain. Boją się o swoje życie i uciekają szybko z domu Macbetha. Jeden wyjeżdża do Anglii, drugi do Szkocji. W ten sposób nieświadomie pomogli Macbethowi i jego żonie. Uciekli, więc pewnie oni są winni śmierci ojca. I w ten sposób naturalnym następcą tronu Szkocji staje się Macbeth. Duncan nie żyje, jego synowie podejrzani o zdradę uciekli. Spełniła się trzecia przepowiednia wiedźm. Akt trzeci. Na zamku Macbetha trwają przygotowania do jego koronacji. Przybywa wraz z synem jego przyjaciel i świadek spotkania z wiedźmami, Banquo. Banquo głupi nie jest.

Spełniła się trzecia przepowiednia wiedźm. Akt trzeci. Na zamku Macbetha trwają przygotowania do jego koronacji. Przybywa wraz z synem jego przyjaciel i świadek spotkania z wiedźmami, Banko. Banko głupi nie jest.

akty. Spełniły się wszystkie trzy przepowiednie, ale nie wierzy w przypadek. Podejrzewa, że Macbeth zabił Duncana. W głowie ma również przepowiednię dotyczącą jego dzieci. Mają być królami. Spełniły się przepowiednie dotyczące Macbetha, może spełnić się też przeznaczenie jego synów. Banco wraz z synem udaje się na przejażdżkę. Nie chce brać udziału w uroczystej kolacji z okazji nadchodzącej koronacji Macbetha. W tym czasie Macbeth wynajmuje morderców. Nie ufa Banco. Wie, że zna wróżby. Chce władzy dla siebie. Postanawia więc zabić przyjaciela i jego syna. Plany jednak się nie powiodły. Zabójcom uciekł syn Banco. W czasie kolacji przerażonemu Macbethowi ukazuje się duch Banco. Siada na jego miejscu, uczestniczy w spotkaniu. Zaproszeni goście są zdziwieni zachowaniem Macbetha, jego szaleństwem. Lady Macbeth tłumaczy to zmęczeniem męża. Udaje, że to nic takiego, zabawia gości.

Hekate jest wściekła, że pominęły ją w swoich planach i wplątały Macbetha w tę całą sytuację, nie konsultując tego z nią. Hekate, jako bogini czarów i magii, jest przełożoną czarownic, ich szefową. Nie mogą plątać ludzkich losów bez konsultacji z nią i jej rozkazów. Tymczasem gdzieś w Szkocji, miejsce nie jest bliżej określone, rozmawiają ze sobą dwaj lordowie. Analizują sytuację i są zdziwieni śmiercią Banco, ucieczką jego syna, tak jakby znowu syn zabił ojca. Ponownie rozmawiają o śmierci króla Duncana i ucieczce jego synów. Zaczynają podejrzewać Macbetha o zdradę. Akt czwarty. Macbeth, niepewny swojej sytuacji, zestresowany tym, co zrobił, a jeszcze dopadły go zwidy i omamy, postanawia ponownie spotkać się z wiedźmami. Przychodzi do domu, w którym czarownice gotują w kotle jakieś czary-mary i pyta o swoją przyszłość. Przepowiednie czarownic uspokoiły go. Usłyszał, że nie zostanie zabity przez nikogo, kogo urodziła kobieta i że nic nie zagraża jego władzy, dopóki do bram zamku nie dojdzie Las Birnam. Dziwaczne opowieści nie zrobiły więc na nim wrażenia. Bez strachu rządzi despotycznie. Zabija rodzinę lorda Macduffa, bo nie ma do niego zaufania. Sam Macduff wcześniej uciekł do Anglii. Tam spotyka się z synem Duncana, któremu opowiada o despotycznych, krwawych rządach Macbetha. Po długich rozmowach, po tym jak Malcolm, syn Duncana, sprawdził, czy może mieć zaufanie do lorda, postanawiają zebrać wojska i rozprawić się z Macbethem. Akt piąty. Tymczasem Lady Macbeth po prostu zwariowała. Dopadła ją choroba psychiczna. Nie udźwignęła odpowiedzialności za morderstwa, zachłanności, żądzy władzy. Wszędzie widzi krew. Próbuje zmywać nieprawdziwe plamy, przypomina sobie morderstwa, ma urojenia. Syn Duncana, Malcolm, zebrał wojska i ze swoimi sojusznikami angielskimi wyruszył w stronę Macbetha. Macbeth z tego kpi. Powtarza sobie, że las do niego nie przyjdzie, a syn Duncana to przecież człowiek i urodziła go kobieta. Wreszcie Lady Macbeth

I tyle w temacie nieśmiertelności Macbetha i przepowiedni. Pojawił się chodzący las i człowiek, którego nie urodziła kobieta. Nie żyje Macbeth, nie żyje jego zaborcza żona. Tron wrócił do prawowitego władcy, Malcolma, syna Duncana. Co się stało z drugim synem Duncana? Szekspir o nim zapomniał. No dobra, czas na podsumowanie. Jeżeli chcesz czegoś więcej, oto skrót podstawowych informacji o dramacie. Motywy występujące w Macbethie. Jest ich wiele, ale łatwo je zapamiętać i wykorzystywać na różne sposoby. Motyw zbrodni, motyw władzy, motyw winy i kary, motyw małżeństwa, motyw kobiety fatalnej, motyw przemocy, motyw cierpienia, motyw zdrady, motyw przepowiedni, motyw halucynacji, motyw choroby psychicznej, motyw wyboru, motyw przeznaczenia, a wolnej woli, motywy mitologiczne. Symbole w Macbethie. Wrzosowisko. Tajemnicze miejsce, w którym schronienia szukają osoby obdarzone jakąś mocą. Wiedźmy. Ucieleśnienie demonicznych sił zła. Pogoda. Grzmoty i błyskawice symbolizujące złe, trudne wydarzenia. Pojawiają się w sytuacjach tragicznych i strasznych. Krew. Symbol winy. I sztylet. Symbol zbrodni. Pojawia się Macbethowi jako halucynacja przed zabójstwem Duncana. Cechy głównych bohaterów. Macbeth. Postać tragiczna, cyniczna, żądny władzy, zdrajca. Pozornie pewny siebie, w rzeczywistości słaby. Zbrodniarz. Waha się między poczuciem obowiązku rycerza a żądzy władzy, a i tak ostatecznie ponosi klęskę. Lady Macbeth. Silna, żądna władzy, okrutna, wyrachowana, zaborcza, opanowana. Ale nie oszukujmy się, nie jest główną przyczyną macbethowskiego zła. Ona tylko wydobywa na zewnątrz to, czego i tak chciał Macbeth. Macbeth nie jest jej niewinną ofiarą. Ostatecznie pod wpływem wydarzeń oszalała i destrukcyjna.

Nie każdy dramat to tragedia, komedia też jest dramatem, Macbeth to tragedia. Teraz kilka słów dla bardziej ambitnych. Nawiązań w kulturze do Macbetha jest wiele, tak jak do większości popularnych dzieł Szekspira. Co może być bardziej interesujące niż władza, pieniądze i miłość? Widziałeś chociaż jeden sezon House of Cards? Czyż Frank Underwood nie przypomina ci Macbetha? A jego żona, Lady Macbeth? Żądza władzy, uzależnienie od niej, pokonywanie kolejnych przeszkód, żeby ciągle ją mieć, ambicja. Tajemnice małżonków, morderstwa. Mamy XXI wiek, a emocje jak w Macbethie. Bohaterowie szekspirowscy. Jeżeli znajdziesz jeszcze czas, obejrzyj film Macbeth z 2015 roku z Michaelem Fassbenderem i Marion Cotillard. Świetna, współczesna ekranizacja dramatu, która swoim rozmachem wciągnie cię jak gra o tron. Jesteś ambitniejszy, może trochę zaciekawiony? Zobacz Tron we krwi, Akiry Kurosawy lub tragedię Macbetha Romana Polańskiego. Polański zdecydował się nakręcić scenę zamordowania Duncana, która rzekomo jest wzorowana na zbrodni, którą słynny psychopata Charles Manson popełnił na małżonce reżysera. Chcesz się zabawić? Pośmiać z formy? Nawet Bollywood sięgnęło do Macbetha. Indyjska wersja dramatu to Macbull. A może jesteś wielbicielem anime? Japończycy czerpią z Szekspira pełnymi garściami Otello i ulubiony ich dramat Hamlet. Nie bój się Szekspira. Macbeth to jedna z lepszych lektur, która może ci się trafić na maturze. Ilość wątków, nawiązań i możliwości jest ogromna. Zapamiętaj główne hasła i zawsze coś na ich podstawie wymyślisz. I jak? Spodobało ci się to streszczenie? Jeśli masz ochotę, poleć je swoim znajomym ze szkoły. Pamiętaj też, że ta praca jest pomocą w nauce, dlatego korzystając z okazji zachęcamy cię do przeczytania lektury w całości. A tymczasem powodzenia na zajęciach. Dziękujemy, że wysłuchałeś tego nagrania. Opracowanie tej lektury zostało przygotowane w ramach projektu Dobrze posłuchać.

0: co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Mamy do czynienia z ciekawym zjawiskiem demograficznym. W polskich domach żyje już więcej psów niż dzieci. I to nie takich małych, ale wszystkich dzieci, takich do 17 roku życia. Jest już w Polsce mniej niż psów.
2: Dlaczego młodzi ludzie wolą mieć psy niż dzieci teraz?
3: Ludziom się poprzestawiało w głowach, no. Bardzo kocham swoich dzieci psów.
2: A, że psów, że tak. te tutaj.
4: Jak dla mnie, mój psiak jest dla mnie trochę jak dziecko. Faktycznie też potrzebuje tej opieki, też potrzebuje tej miłości, zaopiekowania i w ogóle, więc psiecko.
5: Tak. Ja bym z tym 800 na psiecko wprowadził, no przynajmniej 400.
2: A, że 400?
5: No.
2: A bo na małego 400,
5: na dużego 400, karta dużej psiej rodziny.
6: Ja byłem za granicą, w Belgii na przykład, i to jest normalne, że tam chodzą kobiety z wózkami, a w wózku jest pies, a nie dziecko.
7: Ja na przykład chciałbym mieć to dziecko, tylko trafiam na nieodpowiednie, no, kobiety. Zamiast mieć tą odpowiedzialność, to wolą sobie latać, no, po klubach i...
2: Dyskoteki, tak. Chłopaki.

0: w Belgii na przykład i to jest normalne, że tam chodzą kobiety z wózkami, a w wózku jest pies, a nie dziecko.
1: Ja na przykład chciałbym mieć to dziecko, tylko trafiam na nieodpowiednie kobiety. Zamiast mieć tą odpowiedzialność, to wolę sobie latać po klubach i...
2: Dyskoteki, chłopaki.
1: Trafiam na nieodpowiednie kobiety. Zamiast mieć tą odpowiedzialność, to wolę sobie latać po klubach i...
2: Dyskoteki, chłopaki.

0: zamiast robić dzieci. O tym dzisiaj w Co ludzie powiedzą. Adam Feder, zapraszam.
1: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
0: No, wystarczy przejść się gdzieś między blokami i to widać, że place zabaw dla dzieci puste i zaraz trzeba będzie te place zabaw poprzerabiać na wybiegi dla psów.
2: Sama mam psa. Nie wiem, chyba wygodniej. Hmm? Chyba dlatego głównie.
3: Ale wiesz, kiedyś to 20 lat miała dziewczyna i już tam dwójkę dzieci często.
2: No tak, nie, mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach jest troszkę ciężej i młodzi ludzie bardziej chcą karierę najpierw zdobyć, a dopiero potem się zacząć przejmować dziećmi. Podróżować po świecie, zwiedzić wiele, dowiedzieć się, może się czegoś nauczyć i w ogóle.
3: No ale to z dzieckiem też można, wiesz, to są takie te nosidełka się.
2: No tak.
3: Co, a z psem mówisz, że łatwiej, tak?
2: Masz łatwiej i podróżować i w razie co, jak się chce gdzieś wyjechać, to ludzie chętnie się zaopiekują raczej psem czyimś niż no to, dzieckiem.
3: A to masz rację, tak, no. To trudno. A myślisz w ogóle o dzieciach?
2: Nie, ja na razie nie.
3: Na razie nie myślisz w
2: nie.
3: ogóle.
2: Ale mam psa i to mi wystarczy na razie.
3: Ale to rzeczywiście tak się przelewa trochę, ten instynkt, wiesz, na psa, że tak tę miłość.
2: Tak, jak dla mnie, mój psiak jest dla mnie trochę jak dziecko. Faktycznie też potrzebuje tej opieki, też potrzebuje tej miłości, zaopiekowania i w ogóle, więc dziecko.
4: Tak. Teraz kobieta chce pracować, chce być wolna i chce podróżować, a nie mieć dzieci, kiedy ma 20 lat.
3: No ale to wiesz, to nie będzie przykro kiedyś tam później, wiesz, kiedy już
4: a dlaczego ja
3: psów
4: będę
3: nie będzie.
4: A pan myśli, że będzie kiedyś bez włos na przykład?
3: A nie, to ja już jestem bez
4: włos. No a
3: bez
4: jeżeli w ogóle nic prawie nie będzie, to co?
3: Aha, no to
4: pan nie żyje od 20 lat i nie myśli, co będzie po 50, tak? Trzeba żyć tu, a my żyjemy albo tym, co było, albo tym, co będzie.
3: Aha.
4: A tu gdzie?
3: A można właśnie tak przelać taką miłość, emocje właśnie tak,
4: tak
3: na...
4: Tak, proszę bardzo.
3: Ale...
4: może
3: a,
4: pan,
3: że ja mogę to przelać.
4: Ja codziennie to robię. No, no właśnie, bardzo kocham swoich dzieci psów.
3: A, że psów, że tak. te tutaj. No ale aż tak bardzo, jak właśnie dziecko mogłabyś kochać?
4: Ja nie wiem, bo ja nie mam jeszcze dzieci.
3: No ale to wyginiemy, podstawę. Wyginiemy wszyscy i Polska wyginie.
4: Jeżeli tak Bóg powie i tak a. muszę być, to tak i będzie.
3: To w końcu już tylko psy będą i koty.
4: Mogą
3: i...
4: być.
3: A ludzi nie
4: być,
3: będzie.
4: Może być. A może będą dinozaury, nie wiem.
0: Teraz trochę statystyk. W całym 2025 roku urodziło się w Polsce 238 tysięcy dzieci. To o 14 tysięcy mniej niż rok wcześniej, ale o grubo ponad 100 tysięcy mniej niż 5 lat temu, kiedy urodziło się 350 tysięcy dzieci. No i efekt jest taki, że na każdego obywatela przypadają dziś 22 setne dziecka, 26 setnych psa, no i 23 setne kota. No bo kotów jest już w Polsce 7,5 miliona, czyli to też więcej niż dzieci.
5: U nas w domu jest zachowana proporcja czwórka dzieci, jeden pies. Na pewno łatwiejszy jest pies w utrzymaniu, bo pies kocha miłością bezwarunkową. Wystarczy dać mu jeść i pogłaskać, dać mu miejsce i on jest przeszczęśliwy na świecie. Z dziećmi to nie wystarcza.
3: Szczególnie z nastolatkami, nie? Bo to...
5: Nastolatki też dzieci, tylko tak w najgorszym stadium.
3: Skąd się to bierze, że ta dzisiejsza młodzież już tak właśnie bardziej ku psom się skłania?
5: No, brutalna prawda chyba jest taka, że właśnie z wygodnictwa. Z dziećmi, jak to... No sobie mówimy, w domu nie ma podręcznika wychowania dziecka. Każde dziecko jest inne. W dodatku w poniedziałek może być inne niż w środę i trzeba być na to wszystko czujnym i gotowym. I to jest wyzwanie, z którym młodzi ludzie pewnie sobie kiepsko radzą.
3: A pan jak sobie radzi z tą czwórką?
5: Różnie. Różnie.
3: I pies taki nie za duży, rzeczywiście to też mniej je, bo dziecko jak tak rośnie, to coraz więcej i to jest...
5: Myślę, że koszty utrzymania dzieci to jest najmniejszy problem, z tym zmagają się rodzice.
6: Też mam syna i też nie chcę mieć dzieci, absolutnie.
3: A psa ma?
6: Nie.
3: Kota
6: nie,
3: może?
6: Nie ma, nie. Dzieci powiedział, że nie będzie miał na pewno.
3: No, no i właśnie z czego to się bierze?
6: Nie wiem. Powiedział, że nie chce i koniec. I jego partnerka też nie chce.
3: Co, tak podróże,
6: o,
3: życie...
6: Raczej tak.
3: 7,5 miliona kotów jest w Polsce, a dzieci tylko 6,5 miliona, więc koty też już...
6: No ja za kotami nie przepadam za bardzo.
3: Psy bardziej.
6: Psy, tak.
3: Ubrany w taki sweterek.
6: U fryzjera był, dlatego.
3: Właśnie, bo to fryzjer ubrać trzeba, nakarmić trzeba.
6: Tak.
3: No to tak trochę jak z dzieckiem. No,
6: no tak.
3: Okay. Dlaczego Polacy wolą psa mieć niż dziecka? Co to się porobiło?

0: znaczy mniejszy, więc się zmieści w małych mieszkaniach.
1: Nie no, to zależy jaki pies, wie pan, bo są też takie duże psy, że to...
0: Krócej żyje, mniej je.
1: No właśnie.
0: I nie ma 800+.
1: To może powinno być.
0: Na psa, na dziecko, no. Tak powinno być.
1: Jak to u pana w ogóle?
0: U mnie nie ma. Ani dzieci, ani psów.
1: Ani dzieci, ani...
0: Ani 800 na dziecko, ani na psiecko. Mm-hmm. Stara bida.
1: Rodzi się dwa razy mniej dzieci niż jeszcze 10 lat temu.
0: No to może się ludzie otrząsną po prostu, może.
1: Wybrzemy jako naród, wie pan, i nie będzie nas już niedługo, jak
0: to
1: tak dalej.
0: Same psy. No może tak być, no, może tak być, no.
1: Ale to po to, wie pan, nasi przodkowie tu
0: nasi
1: przelewali.
0: Nasi przodkowie dokładnie przelewali krew za psy, no to by się rzeczywiście trochę nie zgadzało, to prawda.
1: No właśnie.
0: No, co pozostaje, no, co pozostaje czekać, kupować tą karmę, no nie wiem. Ale ja bym z tym 800 na psiecko wprowadził, no przynajmniej 400.
1: A, że 400?
0: No.
1: A bo na małego 400,
0: na małego 400,
1: duże
0: na dużego 400, karta dużej psiej rodziny. Jak się nie da w jedną stronę, zatrzyma w drugą, no to też zależy, co kto lubi.
2: Biorąc pod uwagę fakt, że więcej rodzin w Polsce ma psa niż dziecko, no to taki program 800+ na psa to jest bardzo ciekawy pomysł, który mógłby przynieść wprowadzającej go partii wymierne polityczne korzyści. Po prostu byłby to program adresowany do szerszego grona wyborców. No, oni na pewno odwdzięczyliby się przy urnie wyborczej. A jeżeli chodzi o 800+ na dziecko, no to i tak ten program właściwie nie działa. Statystyczna Polka rodzi pierwsze dziecko, jak ma 29 lat, no i często jest to jedyne dziecko.
3: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
1: Dlaczego młodzi ludzie dzieci nie chcą już mieć, że wolą mieć psy niż dzieci?
4: Się boją tej odpowiedzialności po prostu.
1: No.
4: Tyle mogę powiedzieć, bo boję się odpowiedzialności, a przy zwierzętach no nie ma tej takiej odpowiedzialności jak przy dziecku. Trzeba się umieć tym zajmować, czy to jest dziecko, czy to jest zwierzę.
1: No.
4: Bo niektórzy to traktują ten no dziecko i zwierzę tak przedmiot jakiś, więc...
1: A jak to u ciebie właśnie? Masz jakieś dzieci?
4: Nie, czy... nie mam.
1: A psy, koty?
4: Nie, na razie nie posiadam jeszcze.
1: No ale to co, i właśnie o tę odpowiedzialność chodzi, myślisz,
4: nie,
1: tak?
4: Nie. Ja na przykład chciałbym mieć ten no dziecko, tylko... Trafiam na nieodpowiednie no, kobiety.
1: A, nie no, to tak, to, tak. To rozumiem. No, ale wiesz, kiedyś dziewczyna 20 lat to już miała dzieci, a dzisiaj?
4: A dzisiaj wolą się bawić. Tyle mogę powiedzieć. Natomiast mieć tą no, odpowiedzialność, to wolą sobie latać no, po klubach i...
1: A, no. Dyskoteki, tak, chłopaki, takie, tak, takie.
4: Tak. Szybkie życie tak zwane.
1: No to co to będzie, wiesz, to nie będą się dzieci rodzić, taki świat bez dzieci to taki smutny będzie, wiesz.
4: Tak właśnie.
1: Dlaczego młodzi ludzie wolą mieć psy niż dzieci teraz?
5: Ludziom się poprzestawiało w głowach, no.
1: No ale...
5: A poza tym ludzi nie stać na dzieci, no. Żyjemy w takich czasach, że to 800+, to co to jest?
1: No ale to na psy stać, a 800+ nie ma na psa.
5: Niedługo zaczną dawać na psy 300+. Utrzymanie psa mniej kosztuje niż dzieci, sama mam trójkę.
1: Dzieci.
5: No, trójkę dzieci i trzy psy mam. Więc...
6: A. Dwa koty ma jeszcze,
5: no. I dwa koty, tak.
1: Z kim łatwiej, powiedz? Z psem czy z dzieckiem?
5: Z kotami i z psami.
6: Teraz się doszukują chorób wrodzonych we wszystkich dzieciach, jakieś autyzmy, nie autyzmy, kiedyś tego w ogóle nie było, było mniej problemów, mniej chodzenia, załatwiania. Mi się wydaje, że to ludzi przerasta. Ja na przykład mam dwójkę dzieci już odchowaną, 17-18 lat, no. I więcej nie zamierzam. Ja już wyczerpałam limit. Kiedyś inne były czasy, nie było takich możliwości, to też my tak serio, to moim zdaniem też to ma wpływ na to, nie?
1: A, że człowiek woli sobie pojechać
6: po prostu
1: gdzieś.
6: Spełniać się w innych kwestiach, nie tylko w rodzicielstwie. Kiedyś jak kobieta urodziła dziecko, to już czekało się, nie wiem, do 30 to już był koniec, nie? Już po 30 nie rodziły, a teraz ten przyrost naturalny jest powyżej 30. Roku życia,
1: tak, około 29.
6: Dopiero się zaczynają myśleć o tym, prawda? Zają, no, spełniają swoje marzenia. Łatwiej wziąć psa ze sobą na wakacje niż dziecko, za którym trzeba biegać. Psa zamkniesz w pokoju hotelowym i siedzi. No, ja się z tym osobiście nie zgadzam, nie? Bo ja mam dzieci wychowane. Ale no, mi się wydaje, że tak ludzie myślą.
2: Ten trend nie pojawił się znikąd. Przyszedł do nas z bogatych państw, z zachodu, gdzie dzieci owszem rodzą się, często te statystyki są nawet lepsze niż w Polsce, ale wynika to głównie ze starań imigrantek. No, w Polsce też coraz częściej to cudzoziemki biorą na siebie trud rodzenia dzieci. No, one odpowiadają już za niemal 6% urodzeń. Tu prym nieprzerwanie wiodą Ukrainki, ale coraz więcej dzieci mają też Białorusinki, Hinduski, a także Kolumbijki. To jest nowy trend w Polsce, ta imigracja z Ameryki Południowej. No i to pozytywnie wpływa także na liczbę urodzeń.
3: Co ludzie powiedzą?
7: Ja byłem za granicą, w Belgii na przykład, i to jest normalne, że tam chodzą kobiety z wózkami, a w wózku jest pies, a nie dziecko. I tam już jest taka, mi się wydaje, że to jest moda z zachodu przychodzi może do nas.

0: może są tak zabiegani, że już im dzieci są niepotrzebne.
1: No ale przy takim psie to też trzeba, wie pan, biegać, bo to niewybiegane, no, to takie...
0: No tak, tak, ale no, no nie wiem, jak to określić, nie? Nigdy nie miałem psa ani kota, chociaż lubię zwierzęta, ale wolę bardziej dzieci, nie? Bo dzieci są śmieszne, nie?
1: Zależy, wie pan, bo to czasem potrafi złośliwy być taki, wie pan, albo...
0: Nie, takie te małe w żłobku to są najsłodsze, słodsze niż chyba pies i kot. Mam nadzieję, że będzie więcej dzieci tylko. Populacja spada, z tego co słyszałem. Ksiądz nawet mówił w kościele, że populacja spada i trzeba chyba o to walczyć.
1: A pan ma psy, dzieci?
0: No nie, nie, właśnie też nie mam dzieci, psa też nie mam.
1: To kota może, jest 7,5 miliona kotów, też więcej niż dzieci.
0: Bardzo chcę mieć dzieci, ale im bardziej chcę, to właśnie nie mam.
2: A, to najpierw trzeba
0: taka
2: jeszcze...
0: tendencja, mi się wydaje, że to jest taka tendencja w Europie, im bardziej czegoś chcesz, pragniesz, to tego nie dostaniesz, nie? A jak ma się na to wyrypane, no to się otrzyma to.
1: Ja życzę panu, żeby się udało wreszcie. Zajemnie. I wszystkiego dobrego.
3: Dzięki. No to na koniec jeszcze kilka argumentów, które przemawiają za tym, że jednak Polacy częściej decydują się na psa niż na dziecko.
4: Pies ma niższe koszty utrzymania, jednak można go zostawić od prawie małego samego w domu. A. Można użyć kamerki, zobaczyć, jak się zachowuje, jak nie ma jakichś lęków separacyjnych i tak dalej. No jest po prostu łatwiej i taniej, myślę, a, że w polskim państwie jest po prostu dosyć ciężko mieć dzieci, bo jest to dosyć droga sprawa. No. Jak słuchałem od kolegi, co ma czwórkę dzieci i musi przez to, że przedszkole nie przyjęło całej czwórki do jednego i musi je rozwozić po trzech przedszkolach, no to pogodzić to z pracą, no nie będę siedział na tacierzyńskim przez całe życie, tam przez 6 lat, nie? No jakby no, to jest niewykonalne. No i też sytuacja mieszkaniowa, no na przykład jesteśmy w Warszawie, no wie pan, dosyć ciężko kupić większe mieszkanie, tak? A rodzice też myślą o tym, żeby dziecko miało przestrzeń, też są jakieś przestrzeń dla siebie, a nie zamknąć się z dzieckiem na 30 metrach kwadratowych za 800 tysięcy, no.
1: 8,5 miliona psów jest w Polsce. I 6,5 miliona dzieci. Dlaczego tak się dzieje?
5: Dlatego tak się dzieje, bo ludzie się boją robić dzieci, bo wszystko idzie w górę, nie ma pomocy od rządu i po prostu ludzie się boją. No, sami wiecie, jakie ceny były 8 lat temu, a jakie są teraz. Teraz idzie para do restauracji, dzielą rachunek, no. A, czy tak, to normalne? No.
1: Ale ci bogaci też nie mają dzieci właśnie, wiesz. Mają pieniądze, a nie
5: ale
1: mają
5: bo
1: dzieci,
5: oni bo... kochają pieniądze i kochają sławę, stary. Ja znam ten system i jestem Radziu RSG. Jestem jednym z lepszych polskich raperów, także wiem, co mówię. Teraz spójrz, gdyby ludzie na wsi nie bali się o to, co będzie za rok, powróciłaby stara wiejska tradycja. Nie ma co robić, robimy dzieci. Ja w 2012 roku złamałem dolny odcinek kręgosłupa. Jeździłem na wózku inwalidzkim i powiedziałem sobie, że gdy wstanę z wózka, to będę naprawiał ludzi. I od tamtej pory za swoje pieniądze, bez fundacji, bez niczego, stworzyłem swoją markę i wyciągnąłem więcej ludzi z narkotyków i z depresji niż nie jedna fundacja. Rapu Stara Gwardia.
1: Rapu Stara Gwardia.
5: Tak, wiesz, ja nawijam...
1: A właśnie jak tam Stara Gwardia rapu, wiesz, mają jakieś dzieci, coś? Czy...
5: Jest to ci, co zarobili na przysłowiejową stabilizację, no to mogą się czuć kurczę, pewnie tak, i zakładać rodziny, wszystko. No ja na przykład chciałem kilka razy, ale mi się nie udało. Wyciągam z tego lekcję, stary, mam 39 lat i skupiam się już tylko na sobie, na pomocy innym i na ciszy i na spokoju.
1: Trzymaj się.
5: Szacun.
1: Wszystkiego dobrego.
3: Takie też ciekawe postaci ze świata sztuki, muzyki, rapu można, no, całkiem przypadkiem spotkać gdzieś tam w okolicy Ronda Wiatraczna w Warszawie. Co człowiek, to historia. Więcej takich historii już za tydzień. W Co ludzie powiedzą? Adam Feder, do usłyszenia.
6: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.

0: Reklama.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak. ProAce Verso, przestronny minibus.

0: oraz ProAce City Verso rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Reklama.
2: Sprawcą jest obywatel Niemiec. Na początek najnowsze informacje po tragedii w Lipsku. Auto wjechało w ludzi. Sprawa może trafić do prokuratury, to po maturalnych przeciekach. Dołączył do Krakowa i wielu innych miast. Bełchatów ma własny hejnał.
3: Jest wtorek, 5 dzień maja, godzina 6, czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Sprawca został aresztowany, prokuratura wszczęła śledztwo i zapowiada sekcję zwłok. To po tym, jak samochód wjechał w tłum ludzi w centrum Lipska, to w niemieckiej Saksonii. Dwie osoby nie żyją, trzy są ciężko ranne, a według informacji Radia Lipsk poszkodowanych zostało nawet 25 osób. Sprawcą jest obywatel Niemiec, poinformował minister spraw wewnętrznych Saksonii Armin Schuster. Jesteśmy pewni, że był to akt przemocy, dlatego zakładamy, że Lipsk jest już całkowicie bezpieczny. Sprawcą jest 33-letni obywatel Niemiec.
4: Absolut sicher ist. Der Täter ist 33-jähriger deutscher Staatsangehöriger.
2: Według doniesień dziennika Bild podczas zatrzymania mężczyzna miał wykazywać objawy choroby psychicznej. Kierowca pojazdu został zatrzymany, gdy znajdował się jeszcze w pojeździe. Obecnie przebywa w areszcie policyjnym. Był w pojeździe, gdy przyjechała policja. Byliśmy na miejscu wkrótce po otrzymaniu zgłoszenia. Mówiła Zuzanna Lubke, rzeczniczka policji w Lipsku. Do zdarzenia doszło na deptaku w samym centrum miasta. Centralna Komisja Egzaminacyjna nie wyklucza zawiadomienia do prokuratury. To po ujawnieniu podczas matury z języka polskiego zdjęć egzaminu. Jak przekazał dyrektor CKE Robert Zakrzewski, sprawa jest analizowana. Z tym tematem nasz reporter Michał Rawa.
5: Dyrektor CKE podkreślił, że przed godziną 9, kiedy zaczął się egzamin, nie było wycieku. Doszło do niego po jego rozpoczęciu. Ktoś musiał wnieść na salę urządzenie z dostępem do internetu.
6: I to może być podstawą do tego, żeby unieważnić egzamin temu maturzyście.
5: Mówi Robert Zakrzewski. Maturzyści pisali egzamin podstawowy z języka polskiego. Jak im poszło?
7: Celuję, że z 50% to będzie na pewno. I będzie okej. Okay. Najważniejsze, żeby zdać.
8: Chciałabym 60.
9: Nie było dziadów w tym roku, więc to jest dziwna rzecz.
10: Bardzo przyjemne temaciki. Fajnie można było wybrać do tego książki.
5: A już dziś maturzyści podejdą do egzaminu z matematyki.
2: Start punktualnie o 9. Maturę w tym roku zdaje ponad 340 tysięcy osób. Część pisemna potrwa do 21 maja, egzamin ustny do 30 maja. Teraz województwo opolskie i problem mieszkańców Komorzna z wodą pitną. Z tamtejszych kranów popłynęła woda ze środkami ochrony roślin. Policja pod nadzorem prokuratury od ponad tygodnia szuka osoby, która ją zanieczyściła.
11: Mieszkańcy się zgłaszali, że woda z kranu ma zmienioną barwę, zapach i smak. Niezwłocznie podjęto działania celem zabezpieczenia procesowego dowodów związanych z tą sprawą. Między innymi przysłuchując mieszkańców wsi i
2: 340 tysięcy osób. Część pisemna potrwa do 21 maja, egzamin ustny do 30 maja. Teraz województwo opolskie i problem mieszkańców Komorzna z wodą pitną. Z tamtejszych kranów popłynęła woda ze środkami ochrony roślin. Policja pod nadzorem prokuratury od ponad tygodnia szuka osoby, która ją zanieczyściła.
11: Mieszkańcy się zgłaszali, że woda z kranu ma zmienioną barwę, zapach i smak. Niezwłocznie podjęto działania celem zabezpieczenia procesowego dowodów związanych z tą sprawą. Między innymi przysłuchując mieszkańców wsi i

0: Specjalny hejnał miasta.
1: Wpada w ucho. Coś nowego.
2: Historyczny moment dla właśnie naszego miasta.
3: No i z tego powodu jestem bardzo szczęśliwy, bo mam nadzieję, że to mieszkańcom Bełchatowa ten sygnał zapadnie w pamięć, tak jak wszystkim innym w Krakowie na przykład.
0: Z mieszkańcami i kompozytorem hejnału Bełchatowa Sławomirem Bartkiewiczem rozmawiał Rafał Różycki. Melodia rozbrzmiewa w centrum miasta codziennie o 17.37. Godzina nie jest przypadkowa. Nawiązuje do daty nadania Bełchatowowi praw miejskich.
4: Tak wczoraj straszyliśmy, że będzie zimno, a dzisiaj znowu kolejny upalny dzień.
5: Ale taki chłodny wiatr jest trochę, nie?
4: Ojejku, ale jak jest 27 stopni na termometrze, to nie obchodzi cię wiatr, bo ty na niego czekasz.
5: 29 stopni nawet w Łodzi dzisiaj mogą pokazać termometry, w Krakowie 28, za to w Gdańsku maksymalnie 15 stopni.
4: Czyli jak zwykle, jak jest ciepło, to w Gdańsku jest zimno.
5: Ale opady deszczu, one będą się dzisiaj pojawiały, głównie na północy i zachodzie kraju.
6: Słuchacie Vox FM Poznań na 107.4. Czas na magazyn naszych reporterów. Paweł Adamczewski. Minął prawie miesiąc od wprowadzenia w Szpitalu Uniwersyteckim w Poznaniu programu Skryba AI. Model sztucznej inteligencji pomaga lekarzom w wywiadach z pacjentami na SOR-ze. System sprawdzała Ari Habir w rozmowie z kierownikiem SOR Patrykiem Konieczką.
7: Połowa naszych pracowników, naszych lekarzy faktycznie z tego systemu korzysta, natomiast jest wciąż duża grupa osób, które uważają, że same napiszą lepiej, szybciej, sprawniej i oczywiście mają takie prawo i mają taką swobodę wyboru systemu, który może im pomagać, ale do niczego nie zmuszamy.
8: A sami pacjenci są informowani, że będzie im się przysłuchiwał ten program?
7: No, po ostatnich doniesieniach medialnych to już cała Polska wie, że w Poznaniu mamy taki system, natomiast od samego początku, zgodnie z ustaleniami z działem prawnym i dyrekcją, informujemy, właściwie w każdym pomieszczeniu jest wywieszona informacja o tym, że naszej rozmowie może się przysłuchiwać Skryba AI, natomiast, co jest bardzo istotne, ten system nie otrzymuje żadnych danych osobowych, ani żadnych danych, które można powiązać stricte z danym pacjentem i nawet jeżeli rozmawiamy o rzeczach, które są medycznie bardzo istotne, one nie są w żaden sposób sparowane z danymi pacjenta.
8: Czyli w zasadzie nie ma zupełnie połączenia między pacjentem, jego danymi, a systemem, to zostaje już tylko dla lekarza?
7: Dokładnie, to się odbywa w dwóch odrębnych systemach i w dwóch odrębnych sieciach, z wyjątkiem ekranu komputera, gdzie następuje zwykłe przekopiowanie do schowka i wklejenie do systemu medycznego. Ten system Skryby AI nie uzyskuje żadnego dostępu do danych medycznych ani danych osobowych. Badania prowadzone na świecie w różnych jednostkach pokazały, że od 40 do 60% można skrócić czas obsługi administracyjnej pacjenta. Jest duże, wieloośrodkowe badanie, które wykazało, że w warunkach szpitalnego oddziału ratunkowego używanie Skryby AI skraca obsługę pacjenta o minutę i 5 sekund. Wydaje się niedużo, że to jest minuta i 5 sekund. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że przez nasz SOR przewija się codziennie 280 pacjentów, w związku z tym ta minuta i 5 sekund przekłada się na 300 minut dziennie, no to znaczy, że mamy 5 godzin pracy lekarzy, które możemy zaoszczędzić. To jest 5 godzin, które może być wykorzystane do obsługi kolejnych pacjentów albo po prostu do przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, do odpoczynku, to co jest istotne. My w tej chwili rozmawiamy, prawda? I nasza rozmowa jest nagrywana na dyktafon, a nie notowana długopisem czy klawiaturą. Dzięki temu możemy patrzeć sobie w oczy. Dokładnie tak samo jest z prowadzeniem wywiadu lekarskiego. Pacjent chciałby, żebyśmy patrzyli mu w oczy, żebyśmy okazywali zainteresowanie i słuchali, a nie jednocześnie notowali na klawiaturze czy długopisem. I właśnie temu służy to narzędzie, tak samo jak tutaj w czasie naszej rozmowy dyktafon. Włączam nagrywanie. Proszę powiedzieć, w czym mogę pomóc, co się wydarzyło.
8: Dzień dobry, szłam tutaj do szpitala chodnikiem i tak zahaczyłam dziwnie o jeden z tych i bardzo boli mnie tutaj gdzieś w okolicach kostki. Chyba tak, prawa kostka. To
7: dobra.
8: Jest.
7: Okej, proszę mi powiedzieć, kiedyś był już jakiś uraz tej kostki?
8: Nie przypominam sobie.
7: Okej, a to jakoś pani skakała, czy to był jakiś normalny chód?
8: Nie, po prostu szłam ulicą i normalnie coś wystawało i zahaczyło.
7: Nie, tak pytam, wie pani, bo ładna pogoda, teraz dużo ludzi jeździ na hulajnogach, fajnie wyjść w sumie. Kurczę, fajnie by było wyjść na spacer.
8: Ja osobiście też sama gram w tenisa, to tam też łatwo taką kontuzję.
7: No tak, ale wcześniej nie było żadnych takich kontuzji.
8: Nie zdarzyło się.
7: Dobra, okej. No dobra, to proszę zdjąć but, skarpetkę. Okej, widzę, że jest lekki

0: obrzęk tutaj w okolicy kostki bocznej, to jest takie w sumie typowe, ale widzę, że też nie ma bolesności na samej kostce i 6 cm nad nią. Widzę, że kostka przyśrodkowa też jest niebolesna. Widzę, że staw jest stabilny i teraz ja robię stop. I czekamy, no w zależności od tego, ile trwała nasza rozmowa, tyle będzie trwała też analiza tego. Natomiast system nam analizuje, co powiedzieliśmy oboje. Celowo oczywiście poruszaliśmy tematy zupełnie nieistotne, jak pogoda. Skryba powinien te elementy wyciąć jako nieistotne medycznie. Się pojawiło, że w badaniu przedmiotowym stwierdzono niewielki obrzęk w okolicy kostki bocznej prawej, palpacyjnie kostka boczna i przyśrodkowa bezbolesna, również na wysokości 6 cm. Proksymalnie. Nie ma nic o pogodzie, nie ma nic o grze w tenisa, która nie miała tutaj miejsca, tylko że jest w zainteresowaniach. Nie ma żadnych też szumów tu, bo tu warto zauważyć, że w czasie, kiedy rozmawialiśmy, wiele też się działo wokół nas. Wchodząc na zalogowane to samo konto z ekranu komputera, jestem w stanie zobaczyć dokładnie ten sam tekst, zrobić kopiuj, wklej i wkleić go do systemu medycznego w naszym szpitalu. Żadnej interakcji z danymi wrażliwymi tutaj nie było i mamy gotową notatkę, a ja mogłem się skupić wyłącznie na rozmowie i badaniu.
1: A to troszeczkę zmienia właśnie przeprowadzanie tej samej rozmowy i badania z tym systemem?
0: Troszeczkę trzeba się dostosować, to znaczy nasza rozmowa zaczęła się od tego, że musiałem zaznaczyć, że mówimy o prawej kostce, bo ja to widzę i pani to widzi, ale nasłuchujący nas skryba AI nie wie, czy mówimy o prawej czy lewej, dlatego wszystko trzeba wyartykułować. Dlatego pracując ze skrybą trzeba się troszeczkę nauczyć korzystania z tego i zwrócić uwagę na to, że pewne rzeczy po prostu muszą być wypowiedziane na głos.
2: Dane w systemie skryba AI przechowywane są przez maksymalnie 4 godziny. A teraz u nas nasza rozmowa dnia. Gościem Ari Habir jest nowy wiceprezes Poznańskich Inwestycji Miejskich, Konrad Zaradny.
1: Dzień dobry. To może zacznijmy od takiej krótkiej notki biograficznej. Wcześniej był pan radnym Koalicji Obywatelskiej, zarządzał pan też Poznańskim Ośrodkiem Specjalistycznych Usług Medycznych. No i bardzo szerokie wykształcenie ekonomiczne z zarządzaniem w opiece zdrowotnej. Pan tutaj też się wcześniej chwalił dyplomem MBA. No to zatem skąd ten PIM się tutaj pojawił?
3: No rzeczywiście wyzwań nie brakowało i ten rozdział, jeżeli chodzi o POSOM, bo to też warto wspomnieć, że to jest największa publiczna tego typu przychodnia w Polsce. A jak wiemy, no, zarządzanie w polskiej ochronie zdrowia to jest naprawdę szkoła życia. Można powiedzieć, że taki kurs przetrwania o najwyższym stopniu trudności i doświadczeń to dało bez liku, jeżeli chodzi o rzeczywiście wyzwania w zakresie negocjacji, zarządzania i współpracy z interesariuszami, kwestii zarządzania publicznymi pieniędzmi, zamówieniami publicznymi, a dodatkowo wszystkie te aspekty, które wiążą się z samą ochroną, z ochroną zdrowia. No i rzeczywiście doświadczeń sporo zebranych. Etap związany z POSUM-em zakończony, tam przeprowadziliśmy jedną z bardziej spektakularnych transformacji w ochronie zdrowia wielkopolskiej. No i w tej chwili rzeczywiście nowe wyzwanie, czyli Poznańskie Inwestycje Miejskie. I tutaj chciałbym wykorzystać swoje umiejętności, wiedzę i doświadczenie, żeby przysłużyć się poznaniakom.
1: A jaka jest kondycja PIM-u tak po tym miesiącu pracy?
3: Jest bardzo intensywnie i na wysokich obrotach. Czyli tak jak lubię.

0: I rzeczywiście nowe wyzwanie, czyli poznańskie inwestycje miejskie. I tutaj chciałbym wykorzystać swoje umiejętności, wiedzę i doświadczenie, żeby przysłużyć się poznaniakom. Mhm.
1: A jaka jest kondycja PIM-u tak po tym miesiącu pracy?
0: Jest bardzo intensywnie i na wysokich obrotach, czyli tak jak lubię.

0: mogłeś w Poznaniu się rozwijać, żeby sport mógł kwitnąć. To jest moje zdanie. Mhm.
1: No to jeszcze koniecznie muszę zapytać o remont Mostu Chrobrego i budowy tramwajów ulicy Ratajczaka. Ostatnio miasto chwaliło się zresztą tym, że udało się ten węzeł na skrzyżowaniu Wierzbienicy Królowej Jadwigi wykonać 3 miesiące przed terminem. W terminie zmieszczą się obie inwestycje, bardzo ważne dla miasta?
0: No jeżeli chodzi o, zacznijmy od tramwaju na Ratajczaka, jak pani redaktor zaczęła. Jesteśmy przed harmonogramem i rzeczywiście szereg prac jest wykonywany, zresztą widać, że tam jest intensywny front robót. Bo nie mówimy o samym tramwaju, co też jest bardzo istotne. Ale mówimy w ogóle o kwestii nawierzchni dla samochodów. Mówimy o chodnikach, drogach rowerowych, mówimy o nowych zasadzeniach zieleni czy wymianie infrastruktury podziemnej. I to jest niejednokrotnie ogromne wyzwanie, a ono jest na pierwszy rzut oka niewidoczne. Jesteśmy przed harmonogramem i wszystko wskazuje, że terminy będą dotrzymane.
1: Remont Mostu Chrobrego podobnie. Wiem, że już część jest rozebrana.
0: Tak, północna nitka, bo tam mówimy tak naprawdę, oczywiście jak na to patrzymy kompleksowo, mówimy o jednym moście, ale tak naprawdę to są trzy konstrukcje, tak? Czyli dwa przejazdy dla samochodów z funkcją też drogi rowerowej i pieszych i dla pieszych oraz część środkowa dla tramwajów. Tam jesteśmy na etapie rzeczywiście wyburzenia tej nitki północnej. Rozpoczęło się palowanie. Następnie jeszcze w maju będą prace związane z wylewaniem fundamentów, tak zwanych podpór, które będą wspierać tą konstrukcję. No i działamy w ten sposób, żeby oczywiście terminów dochować. Wiemy też, że tego typu remonty wiążą się z uciążliwościami dla poznaniaków, więc zależy nam, żeby działać sprawnie i mieścić się w terminach.
1: Uciążliwości dla poznaniaków chyba już nieodzownie się kojarzą od paru lat z PIM-em, który, no, mogę spokojnie powiedzieć, wśród mieszkańców raczej nie ma najlepszej prasy. Jak to zmienić i czy będą działania w tym kierunku, żeby jakoś może też te komunikacje, na co często rzekali radni osiedlowi, poprawić?
0: To jest opinia, natomiast opinie mające do siebie, że są zawsze subiektywne. Oczywiście ja bym postawił troszeczkę inną tezę, że poznaniacy są trochę zmęczeni remontami, do czego mają prawo. Ponieważ jak sobie spojrzymy na lata wstecz i obecnie na to, ile inwestycji jest realizowanych w Poznaniu, no to mamy po prostu niesamowity front budowlany. I rozumiem poznaniaków i też, chociaż od miesiąca jestem na tym stanowisku, to też przepraszam, że te uciążliwości, z którymi muszą się mierzyć. Jednak inwestycje

0: Tok FM. Reklama.
1: 3,17,41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8,11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
1: Jest godzina 6.30. To czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
9: I na początek, Stany Zjednoczone. Dwie osoby zostały ranne w wyniku strzelaniny niedaleko Białego Domu. Do incydentu doszło około godziny 15.30 czasu lokalnego. Jeden z funkcjonariuszy Secret Service zauważył mężczyznę z bronią. Zaczął go ścigać, wtedy padły strzały. Ranny został napastnik, ucierpiał też przypadkowy nastolatek, który przechodził w tym miejscu. Obaj zostali przewiezieni do szpitala. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Nie wiadomo, dlaczego mężczyzna otworzył ogień. Wszyscy podróżni z Polski czują się dobrze. Taki komunikat odnośnie osób płynących na wycieczkowcu przekazał rzecznik resortu spraw zagranicznych Maciej Wewiór. Przypomnijmy, na jednostce płynącej przez Atlantyk potwierdzono przypadek zarażenia hantawirusem. U 4 kolejnych osób podejrzewano zakażenie. 3 z nich zmarły, jedna w stanie krytycznym przebywa w szpitalu. Trwają dalsze badania. Hantawirusy przenoszą się przez kontakt z odchodami lub śliną gryzoni. Mogą wywoływać ciężkie choroby układu oddechowego. Więcej za benzynę, diesel bez zmian. Znamy maksymalne ceny paliw. Dziś litr benzyny 95 będzie kosztował 6 zł 49 groszy. Za 98 zapłacimy 6 zł 99 groszy. Cena diesla pozostaje bez zmian, to 7 zł 31 groszy za litr.
0: Pierwsza zmiana.
10: Pierwsza zmiana. Odmiana. Z Vox FM.
1: Dzień dobry.
11: Cześć.

0: i nasz Harris, trzeba się tym chwalić. Drugie miejsce w bestliście Zocharia w Oxfm.pl, tam możecie wchodzić i głosować.
1: A jeżeli chodzi o chwalenie się, to możemy się wam pochwalić, że posłuchaliście nas. Posłuchała się nas Centralna Komisja Egzaminacyjna.
0: I co? Zajęli się Podlasiem?
1: Nie zajęli się. No jak gdzie zajęli się Podlasiem? Chodzi o to, że my mówiliśmy, że skoro to jest egzamin dojrzałości, to te tematy tam na egzaminie dojrzałości powinny być bardziej życiowe. Mhm. I co? Jaki był jeden z tematów rozprawki do wyboru? Wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość.
0: Ujacie. I teraz boję się sama siebie.
1: Dlaczego?
0: Czy to znaczy, że my przewidzieliśmy przyszłość?
1: Nie, no po prostu oni posłuchali nas.
0: I na szybciutko zmienili.
1: I na szybko zmienili. I bardzo mi się podoba ten temat, bo tam można wiele rzeczy napisać o niewyspaniu porannym, o oczekiwaniu na weekend można.
0: Ale weź do tego lekturę dopasuj.
1: Poczekaj.
0: O niewyspaniu porannym.
1: Dziady. Ciemno wszędzie, tak, głucho wszędzie. Co to będzie? No kto się tak nie obudził z taką myślą o poranku?
0: No właśnie, wczoraj matura była, bo my o tej godzinie zazwyczaj spoglądamy do tego, co się działo i często jak czytam w Super Ekspresie różne informacje, wydaje mi się, że to nie jest prawda. Mhm. Ale no, to chyba jest prawda. Mhm. Na policję została zgłoszona kradzież roweru. I do tego roweru...
1: Ryszard, tutaj rower.
0: To nie był Ryszard, to była kobieta. Ukradła, uwaga, dziecięcy rowerek i tym rowerkiem ukradła spod sklepu pani i pojechała nim do domu.
2: Pierwsza zmiana.
3: Od rana z XFM.
1: My nic tu śmieszniejszego nie wymyślimy. Ale jak na dziecięcym rowerku?
0: No pojechała i ludzie później, a rzeczywiście widzieliśmy taką panią, która...
1: Może się dopiero uczy jeździć.
0: Może potrzebowała 4

0: wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: Dzień dobry, chciałbym zgłosić żonę do pobudki telefonem z komisariatu.
3: Okazuje się, że to Andrzej zgłasza swoją żonę Ulę. Ula, no niestety miała ostatnio pewną sytuację drogową. Ktoś przytarł jej drzwi. Mhm. No i niestety są pewne problemy, bo okazuje się, że tam był zły kolor na tych drzwiach.
2: Ajajaj, no. Czyli to nie ta osoba,
3: był zły kolor niebieskiego, a czerwone przetarcie, ale tam były czerwone elementy, to bardzo skomplikowana sprawa. Mhm. Ja tutaj ekspertów do spraw kolorów musiałem zatrudnić, ale wszystko udało się na szczęście wyjaśnić, dzwonimy do Uli.
4: Halo?
3: Dzień dobry, Wojciech Suchodolski, posterunek policji w Tykocinie. Czy ja rozmawiam z panią Urszulą?
4: Tak.
3: Pani Urszula, ja dzwonię w sprawie z tej stłuczki, tego obtarcia.
4: Tak.
3: Wie pani co, no bo my przeprowadziliśmy ekspertyzę koloroznawcy i wie pani, no tam jest ślad na samochodzie, ma kolor czerwony, a koloroznawca powiedział, że ten bus to ma kolor amarantowy. Ja nie wiem, proszę pani, jaki to jest, no ale no że to jednak nie ten bus.
4: A czy ktoś spojrzał z drugiej strony właśnie, bo on z jednej strony, proszę pana, ma właśnie taki ten kolor jakiś tam, nie wiem, no niebieski, tak jak widziałam, ale z drugiej strony, z tej strony, z której właśnie stał z strony mojego auta, on tam ma więcej tego właśnie czerwonego.
3: No wie pani, tylko że ten czerwony, to znaczy ten amarantowy to jest czerwony, no dla mnie to jest jedno i to samo, ale koloroznawca to mówi, że to jest w ogóle, że to nie jest czerwień, tylko amarant i że to są inne kolory.
4: No to nie wiem, ale wiem, że tak jakby no, to było w nocy, na stacji, w nocy jest mam

0: ruch, no i no bardzo innej opcji nie było, tak?
1: Aha. No ale wie pani, ja tutaj nie mam chyba żadnych innych możliwości niż umorzyć sprawy z powodu małej szkodliwości i nieustalenia sprawcy.
0: Aha, rozumiem.
1: Wie pani, ja nie widzę, nic mi nie przychodzi do głowy, jak to inaczej rozumieć, bo tam żadnego monitoringu, prawda, nic nie ma.
0: No z tamtej strony akurat właśnie tak nie łapie, nie?
1: No właśnie.
0: Tak jakby tego, widać, czy tego momentu, tak jakby tego uderzenia nie widać, no widać, że te drzwi gdzieś tam w tym samochodzie są otwarte, tak aż tak mocno, szeroko, no ale nie widać tak, że stricte tak jakby tego samochodu dotyka, aha, nie? Aha. Tylko właśnie tak jak widziałam, no to właśnie z tej strony, z której to był ten bus, tak, od strony mojego auta, tam ma dużo więcej właśnie tego koloru, tej czerwieni, no nie?
1: Aha. No, amarantowego.
0: Amarantowego, no. Dla mnie to tak jak pan mówi, dla mnie tak samo czerwień to czerwień, nie?
1: Znaczy, to właśnie to Jula mi powiedziała, że jest... Co to jest za kolor amarantowy?
2: No to taka czerwień bardziej wpadająca w fiolet.
1: Czerwień wpadająca w fiolet? Co to jest?
2: No, czyli taka nie bardzo intensywna, ale trochę idąca w takie ciemniejsze tony.
1: Jak słyszysz, na kolorach się nie znamy. Pierwsza zmiana budzi ludzi, Radio Vox FM.
3: Jesteś? Aha.
1: Ula, jesteś? Spokojnie.
0: Tak, jestem.
1: Sprawa jest dalej w toku, nie jesteśmy policją.
2: Nie mamy niestety żadnych informacji na temat tej stłuczki. Tak.
0: Okej, okay, a skąd o tej stłuczce wiecie?
1: Od Andrzeja.
0: Aha.
2: Andrzej ma przechlapane.
1: Ja już sobie z nim porozmawiam.
0: Nawet bardzo tak.
2: 500 na prezent marzeń mamy dla ciebie, więc nie bądź na niego zła.
0: Dobra.
1: Miłego dnia życzymy, cześć.
0: Dzięki wzajemnie.
4: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
5: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.

0: 609-886-9. Ten numer do waszej dyspozycji, możecie pisać i dzwonić. Dobra, dobra, ten wyciąg wczorajszy na maturze, to wasza sprawka, prokuratura się tym już zajmuje, mimo było was poznać.
1: Krzysiek!
2: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
0: Przepraszamy i zapraszamy po godzinie 7, w takim razie zajmiemy się matematyką.
3: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
4: Reklama.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
6: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
11: Cześć, tu Michał Mitrut, komentator Kanal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a jutro Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowy meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
12: Skoczysz do Carrefoura?
13: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
14: Castorama!
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
14: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
15: Tak?
14: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.
16: Duże zadymienie, ewakuowane noworodki, na początek nocna akcja strażaków w szpitalu w Łodzi. Wstrzymanie ognia ma rozpocząć się dziś w nocy. Wołodymyr Zełenski ogłosił zawieszenie broni z Rosją. Co dalej z programem CPN? Rząd nie wyklucza przedłużenia go do wakacji.
0: Jest godzina 7, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
16: 27 noworodków ewakuowanych w środku nocy, to w Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Dwie osoby są poszkodowane. W budynku doszło do dużego zadymienia. Tym tematem wiadomości o 7 otwiera Andrzej Pinkowski.
17: Jak poinformowali mnie strażacy, największym wyzwaniem było ustalenie źródła gęstego dymu, który pojawił się między piętrami budynku. 27 niemowląt zostało przeniesionych z drugiego piętra na niższe kondygnacje. Dzieciom nic się nie stało. Dwie osoby z personelu medycznego wymagały jednak pomocy lekarza ze względu na zawroty głowy. Okazało się, że doszło najprawdopodobniej do zwarcia instalacji elektrycznej w wentylatorowni. Co pół godziny robione były specjalistyczne pomiary jakości powietrza. W końcu noworodki wróciły na swoje sale.
16: W akcji ratowniczej uczestniczyło 11 zastępów Straży Pożarnej. Akcja zakończyła się po 3 w nocy. Prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją. Cisza na froncie ma nastąpić o północy z wtorku na środę. Ta decyzja to odpowiedź na działanie Moskwy. Zawieszenie broni miał wcześniej wprowadzić rosyjski przywódca Władimir Putin. I z tymi informacjami już teraz Michał Rawa.
18: Wołodymyr Zełenski podkreślił, że dotychczas nikt nie zwrócił się do Kijowa z prośbą o przerwanie ataków, ale jak napisał w mediach społecznościowych, życie ludzkie ma nieporównywalnie większą wartość niż obchody jakiejkolwiek rocznicy. W związku z tym ogłosił reżim ciszy. Zapowiedział, że Ukraina od tego momentu będzie działała na zasadzie wzajemności, czyli na ewentualne ataki ze strony Rosji odpowie analogicznie. Wcześniej Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni, które ma obowiązywać 8 i 9 maja w związku z obchodami zakończenia II wojny światowej.
16: Jeśli do zawieszenia broni faktycznie dojdzie, będzie to drugi taki przypadek od początku rosyjsko-ukraińskiej wojny. Pierwszy miał miejsce w kwietniu tego roku w związku z prawosławnymi świętami wielkanocnymi. Wtedy według ukraińskiej armii rozejm został naruszony ponad 10 tysięcy razy. Więcej za benzynę, diesel bez zmian. Znamy już maksymalne ceny paliw na dzisiaj, czyli tuż po majówce. Litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 6,40 zł.

0: 49 grosze, 98, 6,99. Zaś za diesla zapłacimy wciąż 7,31. Według ekspertów program CPN z wyznaczaniem maksymalnych cen paliw będzie konieczny również w czasie wakacji. Rząd rozważa takie rozwiązanie, ale decyzje będą podejmowane na bieżąco, tłumaczy minister energii Miłosz Motyka.
1: Za wcześnie jest na takie deklaracje. Będziemy recydowali o tym, widząc, jak wygląda sytuacja w ciśnieniu Ormuz. Nam zależało na tym, by ten mechanizm był maksymalnie elastyczny, żebyśmy mogli szybko wrócić do sytuacji rynkowej, która gwarantuje nam niskie ceny na stacjach bez interwencji państwa.
0: W obecnym kształcie program ceny paliw niżej ma obowiązywać do 15 maja. W wiadomościach zaproszenie na poranną rozmowę Vox FM. Gościem Jana Wróbla będzie dziś aktywista Jan Śpiewak. Początek rozmowy minutę po 8 w Vox FM na VoxFM.pl i na kanale Superlink na YouTubie. Ruszyła jedna z największych w Polsce kampanii prozdrowotnych, to Rowerowy Maj. Organizatorzy podkreślają, że akcja ma pomóc ograniczyć ruch samochodowy i poprawić bezpieczeństwo dzieci, tłumaczy przewodnicząca Rady Rodziców w jednej z łódzkich podstawówek, Jagoda Kondratowska-Muszyńska.
2: Staramy się rodziców informować, żeby

0: Ruszyła jedna z największych w Polsce kampanii prozdrowotnych to rowerowy maj. Organizatorzy podkreślają, że akcja ma pomóc ograniczyć ruch samochodowy i poprawić bezpieczeństwo dzieci. Tłumaczy przewodnicząca Rady Rodziców w jednej z łódzkich podstawówek Jagoda Kondratowska-Muszyńska.
1: Staramy się rodziców informować, żeby

0: wspierania samodzielnie furtek. Tutaj zawsze każdy rodzic zwraca uwagę, że te rowery stoją. Każdy dba, żeby było bezpiecznie.
1: Biorące udział w akcji mogą liczyć na nagrody. Dzieci za każdy dojazd do szkoły na jednośladzie dostaną punkty, które później wymienią na prezenty.
2: Łódź, Skierniewice, Kalisz i Szczecin. Tam o poranku opady deszczu, a po południu ten deszcz pojawi się w większej części kraju. Na całej północy oraz wschodzie tego deszczu będzie sporo.
3: Polska, góra, dół, prawo, lewo, tam wszędzie dziś gorąco. No dobra, może oprócz Pomorza. Tam nie liczcie na temperatury powyżej 20 stopni, ale w pozostałej części Polski 20.
2: Powyżej 20, 15 maksymalnie dzisiaj w Gdańsku.
4: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
2: Ale ja już widzę, że niektórzy narzekają na upały, także zapraszamy na...
3: Mamy to!
2: Pomorze.
3: Julia Chren.
2: Konrad Piwowarski.
3: Dzień dobry.
2: 5 minut po godzinie 7.

0: 11 minut po godzinie 7. Życzę wszystkim maturzystom, żeby nie zdali.
1: Dlaczego?
0: Bo być może jak nie zdacie w tym roku z matematyki, to za rok już matematyki nie będzie.
1: Ale to chyba, ale to jak już jest niezdane, to chyba i tak trzeba zdać, ja nie wiem.
0: Tak, to tak nie działa.
1: Tak.
0: Dobra,
1: mi się
0: to cofam swoje słowa, trzymam kciuki.
1: Słuchajcie, bo my się tutaj próbujemy trochę o tej matematyce dowiedzieć. Ja się już zgubiłem na tym, ile punktów trzeba do zaliczenia. Posłuchajcie tego.
2: Czyli 38%, a zamkniętych będzie 62%. Czyli jeżeli musimy zdać 14 punktów, najlepszą taktyką prawdopodobnie będzie zrobić, nie wiem, z 6 zamkniętych zdobyć 2 punkty z jednego zadania i 2 punkty z drugiego zadania z otwartych, też daje nam 10. No, no i teraz potem na końcu będziemy mieli tak zwane strzelanie.
1: O, to akurat znam.
0: To strzelanie jest najlepszą częścią tak naprawdę tak matury z matematyki.
1: Tak mi się wydaje. Zwłaszcza, że nie oszukujmy się, to tak jak z tym językiem polskim. One są mało życiowe, te matury z matematyki.
0: Tak uważasz?
1: No powinny być bardziej życiowe. Nie wiem, powinno być coś odnoszącego się do rzeczywistości.
0: Wczoraj na przykład ile kosztuje kilogram cukinii?
1: Na przykład. Albo wczoraj słuchacz proponował, jak dotrwać do 10 z wypłatą.
0: Tak? Oblicz ile masz dziennej racji.
1: Tak. Oblicz stopę procentową i wpływ jej na kredyt na przykład. To kolejna rzecz, którą można by było.
0: Czy ty chcesz, żeby ci maturzyści już się załamali?
1: Albo na przykład to proszę obliczyć.
3: Taki pęk mi... Jeden z dwóch paznokci, jeden z pięciu paznokci, bo jest ich pięć. Jeden pęka, tylko trzy są długie, a dwa pękły. To czyli dwa są nierówne z tego powodu, że popękały mi paznokcie, taki pęk mi...
4: Pierwsza zmiana.
1: Pytanie na maturze, ile paznokci pękło cesarzowej?
0: Wezmę te drugie, żeby zdobyć dwa punkty, a tu strzelę.

0: Cześć, witam serdecznie. Słuchajcie, podstawowe pytanie na maturze w tym roku to jest, ile to jest 6 razy 7? Nie zadawajcie tego pytania sportowcom.
1: Nie wiem,
0: pozdrawiam, Jarek z Lublina.
1: Jarek, musisz nam wyjaśnić, dlaczego sportowca mamy nie zadawać tego pytania.
2: Żebym znała jakiegoś sportowca, to bym mu zadała to pytanie, ale nie znam.
1: Ja jestem sportowcem.
2: Mhm, ile to jest 6 razy 7?
1: 42.
2: No i dalej nie wiem, o co chodzi. No nic! Ale czemu powiedziałeś, że jesteś sportowcem?
1: Bo tydzień temu byłem na koszykówce.
2: A, dobra, to, nie, no to wszystko jasne, to poza się
1: tym,
2: zgadza.
1: Poza tym planuję iść znowu, jak się matury skończą.
2: A, czyli teraz przerwa, taki urlop to, można by było
1: urlop
2: powiedzieć.
1: Przez maturę mam bazarem i zamknęli do kosza.
2: 19 minut po godzinie 7, my dziś o maturze z matematyki rozmawiamy, której cieszymy się, że już nie musimy zdawać, bo jest to jednak duży plus.
1: Monika do nas napisała z propozycją zadania z matmy na maturę. Tak. Ile zębów potrzebuje wróżka zębuszka, aby w końcu wybudować sobie zamek?
2: Ale po co wróżce zębuszce zamek?
1: No, żeby mogła w nim mieszkać, no.
2: A to ona jest bezdomna?
1: No,
2: ona nie ma domu, żeby... No, to ona po to zbiera zęby, żeby... Ja myślałam, że ona to robi bezinteresownie, a nie, żeby sobie na dom
1: nie, no,
2: zbierać.
1: Dla zarobku, ale przepraszam, bo potrzebuję odpowiedzi.
2: Ale chwila.
1: Bo ja znam odpowiedź.
2: No. Poczekaj, wróżka zębuszka nie zbiera pieniędzy, tylko daje. No. Co w ogóle za poplątanie? Nie psujcie mi wróżki zębuszki.
3: Pierwsza zmiana.
1: Odpowiedź brzmi wszystkie.

0: me. Klaudia, dzisiaj też cicho.
1: Dobrze.
2: Bo dzisiaj też piszą.
1: Tak, stan na wtorek, na 5 maja, na 26 minut przed godziną 10.
2: Nie przeszkadzajcie
1: maturzystom. Maturzyści piszą maturę z matmy.
2: Trzymajcie kciuki, bo tam ojej ciu.
1: Do tego jest ciepło bardzo, ponad 20 stopni już w większości w miastach Polski.
2: I ile? Naprawdę?
1: Ponad 20.
2: Poczekaj, bo ja jechałem, to było 19.
1: No to teraz no, już mogło
2: to już
1: tam
2: może
1: troszeczkę
2: być 20 w sumie. No tak.
1: Drygnąć.
2: Piękny dzień przed nami. Klaudia Wasiluk.
1: Jarek Sikora, dzień dobry. Dzisiaj mamy 5 maja, więc no, to będzie dzień na piątkę. Jak nie?
2: Ładnie powiedziałaś. No, z matury.
1: Do tego wszystkim życzymy. Arek Sikora.
2: Klaudia Wasiluk.
1: Dzień dobry.
2: Maturzyści, bądźcie dzielni.
3: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszone.

0: Rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
5: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
6: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
5: To okna PCV z fabryki Bros?
6: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
7: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
8: Kiedy w 1991 roku otwieraliśmy pierwsze drzwi przy Garbarach, nie śniło nam się, że kiedyś będziemy świętować 35-lecie. Że będziemy mieć 3 restauracje w Poznaniu, Suchym Lesie i Baranowie. Że catering Estelli pojawi się na weselach, jubileuszach i firmowych kolacjach w całej Polsce. Dziękujemy Wam za te 35 lat. Estella Ristorante. 3 pokolenia przy stole.
9: Jesteś pasjonatem klasycznej motoryzacji? Nie przegap pikniku motoryzacyjnego Volkswagen Fest! Już 9 maja od godziny 20.

0: naszych. Masz klasyka i chcesz się nim pochwalić? Zapisz się przez naszą stronę www.vw.poznan.pl. Zapraszamy 9 maja na piknik motoryzacyjny. Volkswagen Poznań, ulica Krańcowa 40/42.
1: Na plaży, w góry czy na City Break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Plaza Poznanie, King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Lugoniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
2: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
3: Co to sąsiadowi tak ładnie kiełkuje?
4: To pomysł.
3: Pomysł?
4: Tak. Zgłaszam go do poznańskiego budżetu obywatelskiego.
3: Ale jak?
4: Opisuję swój pomysł i składam projekt na www.poznań.pl/PBO do 29 maja. Może pani też spróbuje?
3: Oczywiście.
5: Zmieniajmy razem Poznań.
6: Kiedy? Teraz! 12 maja startuje trzeci i ostatni etap inwestycji Wieża Jeżyce od Archicom. Nowoczesne mieszkania od 25 do 113 metrów kwadratowych z ogródkami, tarasami lub balkonami. Przestrzeń, której szukasz. Lokalizacja, której zazdrości miasto. To nie jest kolejna oferta. To ostatnia szansa, by zamieszkać w jednej z najlepiej sprzedających się inwestycji na Jeżycach. Nie czekaj! Spotkajmy się pod wieżą! Wejdź na archicom.pl i wybierz mieszkanie, które będzie twoje.
7: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: Reklama.
9: Mamy wtorek, 5 dzień maja. Czas na pierwsze dziś wydanie wiadomości Vox FM Poznań. Dominik Rutkowski. Zapraszam. A na początek wracamy do dramatycznej akcji służb na poznańskich Jeżycach. Wczoraj późnym wieczorem na ulicy Mickiewicza policjanci reanimowali mężczyznę, wobec którego użyli wcześniej gazu pieprzowego. To po kłosie wcześniejszej interwencji wobec innego rannego mężczyzny. Szczegóły zna Natalia Krystek. Powiedz proszę, co dokładnie się stało?
10: Jak powiedział mi rzecznik Wielkopolskiej Komendy, interwencja policji i ratowników medycznych dotyczyła mężczyzny z rozciętym gardłem. Służby udzielały mu pomocy, kiedy na miejscu pojawił się postronny mężczyzna. Ten miał wdać się z policjantami w awanturę i uniemożliwiać pomoc rannemu. Funkcjonariusze użyli wobec niego gazu pieprzowego. Mężczyzna miał stracić przytomność, której nie udało się już przywrócić.
9: Policja na razie nie zdradza więcej szczegółów. Do sprawy będziemy wracać. Centrum Nauki w hali Arena, chcą społecznicy. Mogłoby być ono podobne do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, powiedziała nam Agnieszka Michalak ze Stowarzyszenia Sąsiedzki Łazarz.
11: Żeby miał swój efekt wow, który może być arena, bo inne miasta mają właśnie, a my nie. I dlaczego nie mamy my takiej właśnie swojej super atrakcji? Uważamy, że arena tym właśnie obiektem może być, takim centrum nauki, które tutaj będzie w skali regionu właśnie przyciągało.
9: Społecznicy arenę uważają za najlepszą lokalizację, także ze względu na pobliski park, który mógłby być rozszerzeniem dla Centrum Nauki. Wiceprezes Poznańskich Inwestycji Miejskich, Konrad Zaradny, woli pozostać jednak przy obecnej koncepcji remontu areny.
12: Pomysł jest ciekawy, natomiast dzisiaj chyba wszyscy sobie zdajemy sprawę, że bardziej Poznań potrzebuje dzisiaj hali sportowej, żeby te rozgrywki mogły w Poznaniu się rozwijać, żeby sport mógł kwitnąć.
9: Remont areny ma zakończyć się do 2029 roku. 33,5 miliona złotych czeka na pomysły mieszkańców Poznania w ramach nowej edycji budżetu obywatelskiego. Wnioski można składać do 29 maja przez internet lub osobiście w Urzędzie Miasta. Każdy, bez względu na wiek i zameldowanie, może zgłosić maksymalnie 3 projekty, o ile zbierze pod nimi podpisy minimum 10 mieszkańców. W tej edycji pula pieniędzy jest o 2 miliony większa niż w ubiegłym roku. Jeśli macie pomysł, ale nie wiecie, jak oszacować koszty, pomogą urzędnicy na infolinii Poznań Kontakt. Głosowanie na najlepsze propozycje zaplanowane jest na październik, a zwycięskie projekty poznamy pod koniec listopada. Dzisiaj na niebie w Poznaniu królować będą chmury, choć niewykluczone, że w drugiej części dnia wyjrzy zza nich słońce. Możliwe są też przelotne opady deszczu, a nawet i burze. Na termometrach maksymalnie 20 stopni.

stopni, teraz 16 kresek na plusie. Ciśnienie jest obniżone i niestety spada, co może wpływać na nasze samopoczucie. Wyjedźmy jeszcze na drogi. Poranny szczyt komunikacyjny za nami, korków gigantów nie notujemy, ale w kilku miejscach pracują drogowcy. Łatać dziury będą oni dzisiaj m.in. na Wojska Polskiego, Koszalińskiej, na ulicy Michałowo, Kobyle Pole, Arciszewskiego na odcinku od skrzyżowania z Grochowską do Ściegiennego, Jugosłowiańskiej, Kościuszki czy na Niepodległości. W tych miejscach zachowajcie szczególną ostrożność.

0: autopromocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Może poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką złoty 99. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
11: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
10: To okna PCV z fabryki Bros?
11: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
12: Szamotuby. Tego nie można przegapić. Już 6 maja Milwaukee Tour w Partner Narzędzia. Tego dnia specjalne ceny, wyjątkowe oferty i sprzęt, który sprawdzisz na żywo i kupisz od ręki. Nie trać pieniędzy na przypadkowe zakupy. Wybierz sprzęt, który naprawdę zarabia. Przyjedź, przetestuj i zgarnij najlepsze okazje. Milwaukee Tour, 6 maja, Partner Narzędzia. Szamotuły Sportowa 5. partner-narzędzia.pl.
13: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, złoty

0: Rocky Tour 6 maja, partner narzędzia. Szamotuły Sportowa 5. partner-narzędzia.pl.
1: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, złoty

0: darmowy układ Steer-by-Wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonu na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-poznań.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Wyobraź sobie podróż, która zaczyna się w Poznaniu, a kończy na drugim końcu świata. Nowe połączenie z Ławicy do Curichu już wystartowało. Na pokładach samolotów linii lotniczych Swiss to wygodny dostęp do globalnych kierunków Nowy Jork, Singapur, Hongkong i wiele więcej. 3 razy w tygodniu. Szybko, komfortowo, bez komplikacji. Poznań Curich. Poznań Airport. Podróż zaczyna się blisko.
2: Kiedy? Teraz! 12 maja startuje trzeci i ostatni etap inwestycji Wieża Jeżyce od Archicom. Nowoczesne mieszkania od 25 do 113 metrów kwadratowych z ogródkami, tarasami lub balkonami. Przestrzeń, której szukasz. Lokalizacja, której zazdrości miasto. To nie jest kolejna oferta. To ostatnia szansa, by zamieszkać w jednej z najlepiej sprzedających się inwestycji na Jeżycach. Nie czekaj! Spotkajmy się pod wieżą! Wejdź na archicom.pl i wybierz mieszkanie, które będzie twoje.
3: Jesteś pasjonatem klasycznej motoryzacji? Nie przegap pikniku motoryzacyjnego Volkswagen Fest. Już 9 maja od godziny 12 zapraszamy do Volkswagen Porsche Krańcowa. Wstęp bezpłatny. Volkswagen Fest to zlot klasyków Volkswagena. To interesujące stoiska partnerskie, strefa gastronomiczna oraz animacje dla najmłodszych. Masz klasyka i chcesz się nim pochwalić? Zapisz się przez naszą stronę www.vw.poznan.pl. Zapraszamy 9 maja na piknik motoryzacyjny. Volkswagen Poznań, ulica Krańcowa 40/42.
4: Pozbądź się wilgoci Rasa Dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604-389-683. Hydrotama.pl.
5: Reklama.
6: 107.4. Vox FM. FM. Poznań. Poznań.
7: Tragiczny finał policyjnej interwencji w Warszawie. Mężczyzna wypadł z okna. Polacy czują się dobrze. Płyną wycieczkowcem, na którym wykryto niebezpiecznego wirusa. Aktywnie i ekologicznie ruszył kolejny rowerowy maj.
8: A my ruszamy z serwisem informacyjnym o godzinie 10 na wiadomości Radia Vox FM. Zaprasza już teraz Marta Kiermasz. Słuchamy uważnie.
7: Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności dramatu. To na warszawskim Żoliborzu. Jak wiecie z Vox FM, w trakcie policyjnej interwencji zginął mężczyzna. W jego mieszkaniu znaleziono zwłoki. Mundurowi przyjechali na miejsce po tym, jak dostali zgłoszenie od innych lokatorów w sprawie nieprzyjemnego zapachu.
9: Nikt nie odpowiadał na pukanie do drzwi, więc wezwano straż pożarną z wysięgnikiem. I w trakcie wjazdu wysięgnikiem na wysokość 3. piętra z innego okna znajdującego się po drugiej stronie mieszkania wyskoczył mężczyzna. Policjanci jak byli na wysokości, to usłyszeli hałas. Jak weszli do mieszkania, to wyjrzeli przez to drugie okno i wtedy zauważyli, że leży tam mężczyzna.
7: Mówiła Elwira Kozłowska z Komendy Miejskiej Policji na Żoliborzu. 68-latek mimo reanimacji zmarł. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, mężczyzna celowo wyskoczył przez okno, nie próbował uciekać.
9: W mieszkaniu ujawnili zwłoki znajdujące się w stanie znacznego rozkładu oraz list.
7: Wiele wskazuje na tak zwane rozszerzone samobójstwo. Przenoszony przez gryzoni wirus na pokładzie wycieczkowca są tam też Polacy. Czują się dobrze, przekazał MSZ. To po tym, jak Światowa Organizacja Zdrowia przekazała informację o śmierci 3 pasażerów statku. To wycieczkowiec płynący z Argentyny na Wyspy Zielonego Przylądka. Najnowsze informacje w tej sprawie ma Michał Rawa.
10: Za śmierć tych osób prawdopodobnie odpowiada hantawirus. Można się nim zarazić przez kontakt z odchodami, moczem lub śliną gryzoni. WHO przekazało, że potwierdzono jeden przypadek zakażenia. U 5 osób stwierdzono podejrzenie zachorowania. Jedna z zakażonych osób przebywa na szpitalnym oddziale intensywnej terapii w Republice Południowej Afryki. Rzecznik polskiego MSZ-u Maciej Wewiór potwierdził, że na statku byli Polacy, ale nie zgłaszali potrzeby wsparcia medycznego ani konsularnego.
7: Według informacji Sky News, które powołuje się na resort zdrowia RPA, pierwszą zakażoną osobą był 70-latek, który zmarł na pokładzie statku. Później zachorowała też jego żona, zmarła w szpitalu. W pierwszej kolejności rozważyć reset w zakresie Trybunału Konstytucyjnego. Ta instytucja straciła autorytet, ocenia w rozmowie z naszym dziennikarzem dr Antoni Rost z Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego. Chodzi o plany głowy państwa i powołane przez Karola Nawrockiego gremium, które ma opracować projekty zmian w ustawie zasadniczej. O szczegóły dopytywał Mateusz Chłystun. Mateuszu, opowiedz, jakie jeszcze zmiany w Konstytucji są według twojego rozmówcy potrzebne?
11: Jedną z najważniejszych zmian, jakie rozważa dr Antoni Rost, jest likwidacja powszechnych wyborów prezydenckich.
12: Bo prezydent jest w naszym systemie reprezentacyjnym.

0: Gdańskiego magistratu w nagrodę wyjścia do kina i teatru, warsztaty oraz zajęcia sportowe. Akcja potrwa do 29 maja.
1: Pogoda sprzyja takim rowerowym wycieczkom. Dzisiaj prognozę pogody wygrywa Kraków. 28 stopni, brawo.
2: Ale ja widzę tam jakieś deszcze, słuchaj, na północy kraju.
1: Ale to też dobrze. Trochę popada, podleje, oczyści atmosferę.
2: Bo jedziesz rowerem i nie wiadomo, czy się spociłeś, czy zmokłeś od deszczu.

0: Tak się umówiliśmy z Klaudią, że nie przeszkadzamy dzisiaj maturzystom.
1: To po cichutku
0: pomagamy.
1: Mówimy. Dokładnie.
0: Ale to wiesz, bo nawet jeżeli nie słuchają maturzyści, no to fale radiowe i tak falują, nie? I rezonują i idą i może
1: i to
0: pomogą.
1: Działa. I to może jakoś wspomoże. A mówimy o maturzystach, bo trwa cały czas matura z matematyki. Mamy 18 minut po godzinie 10.
0: Dajecie tam, łobuzy,
1: dokładnie,
0: lecicie.
1: Tak, wiecie, kto jeszcze pisze maturę?
0: Kto pisze?
1: Oskar Pietuszewski. A sportu i reprezentacji Polski.
0: Ten piłkarz młody.
1: Ten 18-letni. 18 lat tutaj doczytałam, skończy 20
0: 17 maja. 17-letni, no bo to tak, właśnie. Tak. No to już niebawem będzie świętował urodziny.
1: Wczoraj pisał maturę z polskiego i powiedział, matura raczej poszła mi pozytywnie, trafił mi się fajny temat.
0: Okej. No, znając życie, to po prostu nastrzelał. Teraz my strzelimy hitem.
1: Oj, to jakim?
0: Wilki Urkę.
1: Robert Gawliński na czele, super numer. A za moment Save Me Tonight od J-Lo i Davida Getty. 19 minut po 10.
0: Tu Vox FM, tu gramy w rytmie hitów.

0: A on mówi Dust
1: i Harris.
0: Harris, nasz Harris.
1: Zokaria.
0: Miejsce drugie ostatniego notowania Best Listy.
1: Bardzo dobry numer.
0: Właśnie. I bardzo dobry wynik. Czy w przyszły piątek ten wynik będzie jeszcze lepszy?
1: W najbliższy piątek.
0: Właśnie.
1: To ten piątek, co już będzie, to już ten piątek.
0: To już tak.
1: To już ten piątek.
0: Jak mamy dzisiaj wtorek.
1: To ten piątek, to co najbliższy.
0: Jutro środa, pojutrze czwartek, a po pojutrze piątek.
1: Wytłumaczyliśmy wam właśnie
0: matematyka, poziom matura.
1: Bo to
0: właśnie, no. Vox.fm.pl, zakładka Best Lista. A propos matematyki, no to tam plusy i minusy w zakładce Best Lista. Klikajcie, symbole dobrze wam znane.
1: A potem słuchajcie, tak. Po 17 w piątek Best Listy w wydaniu Krzyśka Skrzypkowskiego. A propos cyferek i numerków, to jeszcze chcieliśmy jedną rzecz powiedzieć.
0: Co chcieliśmy?
1: Że Skolim zarobi 15 razy więcej niż Maryla.
0: A no, na Sylwestrze.
1: No, słuchaj, ja tutaj sprawdzam w dzisiejszym Super Ekspresie. Są takie kalkulacje. No. Trwa matura z matmy, więc też przy okazji
0: policzymy. Podawek, no.
1: Skoro Maryla zarobi w rok 3 miliony nawet, a Skolim zarobi w rok nawet 37 milionów,
0: no,
1: to ile razy więcej zarobi Skolim?
0: No 15, powiedziałaś. No. Ale to wiesz, czego to wynika? To są koszty prowadzenia działalności gospodarczej.
1: Można by było powiedzieć tak.
0: Tak, bo Maryla ma przecież zamrażalnik i ile to prądu musi ciągnąć, a to nie są tanie rzeczy. To nie są tanie rzeczy.
1: Myślę, że zdaliśmy. Na piątkę z plusem.
0: Tam w procentach się liczy, wiesz, te wyniki z matmy.
1: No to przelicz sobie.
0: 40 wystarczy, żeby zdać. Od 30 się zdaje.
1: Ale ja na piątkę zdałam.
0: Dobra, poczekaj, bo tu trzeba pieniądze zarabiać.
1: Tak. Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Zakupy tylko w Połem. Winiary, pomysł na zapiekankę, spaghetti lub garnek chłopski za 3,19. Wspieraj polski handel. Wybierz z Połem.
2: Kiedy w 1991 roku otwieraliśmy pierwsze drzwi przy Garbarach, nie śniło nam się, że kiedyś będziemy świętować że będziemy mieć trzy restauracje w Poznaniu, Suchym Lesie i Baranowie. Że catering Estelli pojawi się na weselach, jubileuszach i firmowych kolacjach w całej Polsce. Dziękujemy Wam za te 35 lat. Estella Ristorante. Trzy pokolenia przy stole.
3: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
4: Teraz w grupie PSB i PSB Profi znajdziesz drzwi i okna marki Polskone, które zachwycają jakością i stylem.
3: Z PSB zawsze się da!
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Kiedy? Teraz! 12 maja startuje trzeci i ostatni etap inwestycji Wieża Jeżyce od Archicom. Nowoczesne mieszkania od 25 do 113 metrów kwadratowych z ogródkami, tarasami lub balkonami. Przestrzeń, której szukasz. Lokalizacja, której zazdrości miasto. To nie jest kolejna oferta. To ostatnia szansa, by zamieszkać w jednej z najlepiej sprzedających się inwestycji na Jeżycach. Nie czekaj! Spotkajmy się pod wieżą. Wejdź na archicom.pl i wybierz mieszkanie, które będzie twoje.
9: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
10: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Fraga Out.
11: Reklama.
12: Z Wami niezmiennie Vox FM Poznań na 107,4. Czas na kolejne wydanie wiadomości z miasta i okolic. Dominik Rutkowski. Potrącona przez samochód 9-letnia rowerzystka trafiła do szpitala ze stłuczeniami. Do zdarzenia doszło wczoraj przy szkole podstawowej w Kościanie. Dziewczynka przejeżdżała przez przejście dla pieszych. Za kierownicą osobówki siedziała 23-letnia mieszkanka gminy Czempiń. Według przepisów dzieci do 10 roku życia nie muszą zsiadać z rowerów na przejściach, choć jest to zalecane. Sprawdzili prawie 60 tysięcy kierowców, 111 osób było pod wpływem alkoholu, w tym jedna już z sądowym zakazem. To wynik przeprowadzonej wczoraj w Wielkopolsce policyjnej akcji Trzeźwy Poranek. Na drogach regionu rozstawiło się ponad 280 funkcjonariuszy drogówki i 185 z innych wydziałów. Majowy wypoczynek w lasach należy planować z głową, wszystko przez suszę, mówi Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
13: Mamy najwyższy stopień zagrożenia pożarowego, jest bardzo sucho i każda iskra, niedopałek powoduje później bardzo duże straty i może doprowadzić do katastrofy.
12: Należy uważać z ogniem w okolicach lasów, a ogniska można rozpalać tylko w wyznaczonych miejscach. Nie można także wjeżdżać autem do gaju, ponieważ rozgrzane elementy pojazdu mogą wywołać pożar. ważne też, by nie pozostawiać po sobie śmieci.
13: To jest zmora, te przenośne grille marketowe, które zostawione w lesie po jakiejś imprezie, no później się okazuje, że były bezpośrednią przyczyną ognia przez nasze niedbalstwo i głupotę.
12: Około 60% zgłoszeń dotyczących pożarów lasów w regionie pochodzi od samych mieszkańców Poznania i okolic. Święty Marcin nieprzyjazny dla osób słabowidzących. Te skarżą się na brak żółtych, wypukłych oznaczeń na ziemi. Przypadkowo przeszłam z chodnika na ruchliwą ulicę z torowiskiem, mówi nam niedowidząca pani Natalia.
11: Koniec tego chodnika, żeby byli taki sygnalizacyjni pole uwagi. I słabowidzący może zobaczyć, mogą wyczuć i nie wiadomo.

0: I kiedy idzie, laską może wyczuć. Mhm. Oni muszą być żółtego koloru.
1: Nad ulicą pieczę sprawuje Zarząd Dróg Miejskich. Rzeczniczka spółki Agata Kaniewska tłumaczy, że w centrum nie można zamontować żółtych oznaczeń.
2: W sytuacji, kiedy mamy teren, który podlega ochronie zabytkowej, w takiej przestrzeni należy zrezygnować ze stosowania kontrastów barwnych i można stosować takie rozwiązania, które różnicują tą przestrzeń pod względem faktury.
1: Na ulicy Święty Marcin obowiązuje strefa ruchu i ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Chmury królują na niebie w Poznaniu. Może z nich przelotnie popadać deszcz. To po południu. Co więcej, mogą pojawić się burze. I to chyba byłyby pierwsze burze tej wiosny, nie? Ja tak nie kojarzę, żeby wcześniej takie zjawiska się pojawiały. Przynajmniej w tym roku. Jeżeli...

0: Reklama.
1: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w galeriach Plaza Poznanie, King Cross w Poznaniu oraz Faktory Outlet w Lugoniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
4: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
5: Szamotuby. Tego nie można przegapić. Już 6 maja Milwaukee Tour w Partner Narzędzia. Tego dnia specjalne ceny, wyjątkowe oferty i sprzęt, który sprawdzisz na żywo i kupisz od ręki. Nie trać pieniędzy na przypadkowe zakupy. Wybierz sprzęt, który naprawdę zarabia. Przyjedź, przetestuj i zgarnij najlepsze okazje. Milwaukee Tour, 6 maja, Partner Narzędzia. Szamotuły Sportowa 5. partner-narzędzia.pl.
6: Chcesz poznać historię kolejorza? Koniecznie zajrzyj do Multimedialnego Muzeum Lecha na Enea Stadionie. Zobacz kontrakt Lewandowskiego, trofea czy Jupiter ze starego stadionu. Sprawdź pomiar swojego dopingu i wydrukuj pamiątkowy bilet z kasy zdępca. Poznaj ciekawostki na temat klubu i zawodników. Zwiedzających zapraszamy od poniedziałku do soboty. Szczegóły na biletylechpoznań.pl.
7: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc, nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonu na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-poznań.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
8: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Twoje biuro w otoczeniu, które inspiruje. Młyńska 12. Prestiżowy adres w sercu Poznania. Od 20 do kilkuset metrów nowoczesnej przestrzeni. Całodobowa recepcja, garaż podziemny, sale konferencyjne i restauracje. Wszystko w jednym miejscu. Młyńska12.pl.
11: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety. Dziewczyny, która w wieku 20

0: 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
1: Reklama.
2: 107.4.
3: Vox FM.
1: Vox FM.
3: Poznań.
4: Zwarcie instalacji to prawdopodobna przyczyna zadymienia w łódzkim szpitalu. Od tego zaczynamy. 180 tysięcy papierosów z białoruską akcyzą znajdowały się w balonach przemytniczych w Małopolsce. W Piotrkowie Trybunalskim chcą walczyć z wandalizmem. Posłuchajcie jak.
5: A więc słuchamy wiadomości radia Vox FM punktualnie o 11, które do studia przynosi Marta Kiermasz.
4: Zwarcie instalacji wentylatorowni to prawdopodobna przyczyna zadymienia w szpitalu Matki Polki w Łodzi. Ewakuowano noworodki i dzieciom nic się nie stało. Dwie osoby z personelu miały zawroty głowy i potrzebowały pomocy lekarza, mówi Łukasz Górczyński z Miejskiej Straży Pożarnej w Łodzi.
6: W związku z tym, że zadymienie pojawiło się na drugim piętrze, była konieczność przeniesienia 16 noworodków z tego oddziału na inne kondygnacje. Kolejnych 11, które pozostawały na tym oddziale, nie wymagało ewakuacji.
4: Po sprawdzeniu powietrza maluchy wróciły już na swoje sale. Na miejscu pracowało ponad 30 strażaków. Balony przemytnicze w Małopolsce. 180 tysięcy papierosów z białoruską akcyzą zabezpieczyli funkcjonariusze Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Iwkowej w powiecie brzeskim. Kontrabanda została przemycona do Polski przy użyciu balonów, zaznacza Robert Szewczyk z Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie.
7: Do transportu wykorzystywano 3 połączone balony, do których przymocowano 6 paczek zawierających wyroby tytoniowe. Przeprowadzone oględziny potwierdziły, że zabezpieczone papierosy różnych marek posiadały białoruskie znaki akcyzy. Wśród nich były również papierosy mentolowe. Łącznie zatrzymano 180 tysięcy sztuk papierosów z białoruską akcyzą. W ładunku tym ujawniono również nadajniki GPS, co wskazuje na zorganizowany charakter operacji.
4: W sprowadzeniu ładunków na ziemię pomogli strażacy. Zabezpieczony towar trafił do magazynu Izby Administracji Skarbowej w Krakowie. Region Płocki zmaga się z dramatyczną sytuacją hydrologiczną. Od grudnia 2025 roku jest tam głęboka susza opadowa, a deficyt wody w glebie staje się coraz bardziej dotkliwy. Sytuacja jest na tyle poważna, że władze gminy Bielsk apelują o ograniczenie korzystania z wody.
8: Ogólny problem wody, braku wody. Dlatego poprosiliśmy mieszkańców, żeby przestali podlewać ogródki, żeby nie wykorzystywali wody do zupełnie innych celów. Ta susza powoduje to, że właśnie ludzie nie zwracają uwagi, tej wody zaczyna brakować.
4: Powiedział nam wójt Józef Jerzy Rozkosz. Susza hydrologiczna najbardziej dotkliwa jest na Mazowszu oraz w zachodniej części kraju. Już ponad 30 milionów złotych długu mają wobec transportu zbiorowego małopolscy podróżni. Chodzi m.in. o brak biletu czy niepłacenie tzw. opłat dodatkowych. A wielu z nich to osoby bezdomne, mówi Sebastian Kowal z krakowskiego Zarządu Transportu Publicznego.
9: Tak, zgodnie tutaj z wszystkimi obowiązkami będziemy dalej utrzymywać, że są to osoby, które powinny swoje zadłużenie spłacać. Niemniej doskonale wiemy,

0: Miejskiego Zarządu Transportu Publicznego.
1: Tak, zgodnie tutaj z wszystkimi obowiązkami będziemy dalej utrzymywać, że są to osoby, które powinny swoje zadłużenie spłacać. No niemniej doskonale wiemy,

0: No i co tam na tych termometrach widać?
1: No maksymalnie od 14 stopni na północy, tak około 20 na zachodzie, do maksymalnie, słuchajcie, 28 na południowym wschodzie. Chłodniej tylko nad morzem od 10 do 12, wiatr słaby, umiarkowany, na południu okresami porywisty, na obszarach podgórskich, w Karpatach miejscami dość silny. Czy jeszcze chcesz wiedzieć?
0: Nie, pięknie to powiedziałaś. W nocy, tak jak patrzę, 7 stopni w najzimniejszych miejscach w kraju, to też jest sporo.
1: I popada, do tego popada.
0: Jutro deszczowo praktycznie w całym kraju. Wszędzie. Patrzę, deszcze, burze.
1: Dobrze. Ajej.
0: Dobrze, niech popada.
1: To będzie letni i wiosenny deszcz. Na horyzoncie jeszcze letni wiatr, to do Amadeo, ale wcześniej Ava Max i Sweet Bicycle w Vox FM na 4 minuty po 11.
0: Tak wam zagramy, a ja jeszcze tak przeklikałem sobie przyszły tydzień.
1: No co?
0: Poniedziałek 27 stopni.
1: Pięknie.
0: Najzimniej 21, tekst.
1: To mi już się podoba.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
0: To my będzie powiemy, tak, co?
1: Naprawdę dzień dobry, chciałam
0: powiedzieć.
1: Dzień dobry.
0: Tak. Klaudia Wasiłek.
1: Jarek Sikora, dzień dobry.

0: Dwa kolory?
1: Dwa.
0: Matma się skończyła już?
1: Już?
0: Do dwóch może... No tak, no 16 po 11 to myślę, że już raczej powychodzili z tych sal.
1: Ale
0: tak
1: jeszcze mają czas chyba. Ile się
0: A
1: pisze?
0: A nie 2 godziny przypadkiem?
1: Polski były 4 godziny.
0: 4 godziny były na Polski?
1: To na matmę też myślę coś około tego.
0: To musimy to sprawdzić, ale na pewno sprawdziliśmy to, żeby nie wnosić telefonów absolutnie na salę egzaminacyjną. Słuchajcie, kilkanaście osób w całym kraju ma unieważniony wczorajszy egzamin z polskiego. Co? Bo przez gapiostwo na przykład.
1: Wzięli telefon.
0: Wiesz, jak to przyzwyczajenie, jeszcze w tym stresie całym pakujesz do kieszeni, do torebki, coś tam. No.

0: Ale to w ogóle nawet wyłączone nie można mieć?
1: Nie można, absolutnie.
0: Uważajcie, jak macie, to chowajcie gdzieś tam w gacie głębiej, żeby nikt nie znalazł.
1: Nie, absolutnie nie chowajcie, nie zabierajcie tego absolutnie pod żadnym
0: pozorem. Ale jak już zabrali, to niech chowają, wiesz.
1: Niech wywalają, zostawiają przed salą, nie wnoszą.
0: A jak już weźli na salę, no to tam gdzieś, nie?
1: No, a tak o tej maturze mówimy cały czas, no bo wiecie, one trwają. Wczoraj Polski, dzisiaj matma. A
0: wiesz, ile lat ma najstarszy maturzysta w Polsce?
1: Obstawiam 80.
0: O, 87.
1: Wow.
0: Józef Peruga, jak czytam, po raz kolejny, po raz trzeci podszedł do egzaminu dojrzałości. Powiedział, jak mu poszło z języka polskiego. Cytuję, mam nadzieję, że tym razem się uda.
1: Trzymamy kciuki bardzo mocno.
0: Panie Józef, jak pan nie wniósł telefonu, to jest duża szansa.

0: to już można gadać, proszę
1: tam
0: bardzo.
1: Tam jest niby bla, bla, bla.
0: Bla, bla, bla. No, to maturzyści bla, bla, bla pisali na tym, na maturze wczoraj
1: z
0: polskiego.
1: Kto nie pisał bla, bla, bla?
0: Właśnie.
1: Też pisałeś bla, bla, bla.
0: Też napisałem bla, bla, bla.
1: Przecież tam się wleje wodę, a potem...
0: Ale pykło. Słuchaj, no, czasami wystarczy właśnie polać wody troszeczkę i ten... Ale...
1: Woda generalnie jest mega zdrowa.
0: Jest zdrowa, to właśnie...
1: Ja dzisiaj przyszłam,
0: ile ty dzisiaj masz wypić? 3
1: mam
0: litry?
1: Dzisiaj wypić 3 litry, mam butelkę, litrową, ale wiesz, że tutaj jest nawet podział godzinowy. Na przykład rano między 7 a 13 pijesz wodę, słuchaj, no to najpierw rozbudzasz w sobie taki power.
0: Żeby
1: nie?
0: Łatwiej było policzyć.
1: Tak, musisz wzbudzić więcej energii w swoim ciele i żeby sfokusować swój
0: umysł. A taki bidon można na maturę zabrać, żeby tam pod ten...
1: Lepiej nie, że zero bidonów, zero telefonów, dajcie spokój, tam idziesz z długopisem i z głową pełną wody.
0: W głowie niech coś będzie. Olej, nie woda. Dobrze. W głowie musi być olej. No, właśnie, maturzyści, może już ktoś z was wyszedł z matury. Może jesteście niezadowoleni. Właśnie takich maturzystów potrzebujemy, którzy wyszli i mówią, kurczę, nie poszło.
1: No, bo mamy coś, co naprawdę poprawi wam humor. No, żeby,
0: chcemy wam poprawić humor, właśnie. 609-86-9869. Zgłaszajcie się, maturzyści, którzy już wyszli z sali maturalnej.
1: Mogę?
0: Możesz.
1: No, wejściówki do Energy Landii czekają. 609-869-869 albo nasz voxowy messenger. Czekamy na was.
0: Napiszcie, jak wam tam poszło na maturze.
2: Reklama.
3: Wow, pani burnejka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, media ekspert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
6: Czy wiesz, dlaczego od 22 lat kierowcy w Wielkopolsce wybierają serwis Toyota Ukleja? Bo autoryzowany nie znaczy drogi, a daje pewność, bezpieczeństwo i komfort. Pełna obsługa, przeglądy, naprawy mechaniczne oraz certyfikowany przez TIF serwis blacharsko-lakierniczy. 3 lokalizacje dla twojej wygody. Poznań, Zawady, Suchy Las i Złotkowo przy ulicy Obornickiej. Toyota Ukleja. Twoja Toyota w najlepszych rękach.
7: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tzw. kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna. Jakość powietrza to jakość życia.
8: Cześć, tu Michał Micut, komentator Kanal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a jutro Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
9: Szamotuby. Tego nie można przegapić. Już 6 maja Milwaukee Tour w Partner Narzędzia. Tego dnia specjalne ceny, wyjątkowe oferty i sprzęt, który sprawdzisz na żywo i kupisz od ręki. Nie trać pieniędzy na przypadkowe zakupy. Wybierz sprzęt, który naprawdę zarabia. Przyjedź, przetestuj i zgarnij najlepsze okazje. Milwaukee Tour, 6 maja, Partner Narzędzia. Szamotuły Sportowa 5. partner-narzędzia.pl.
10: Fundacja 1 Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grubson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenaliapoznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio SK.
11: Yeah.
2: Lordzie, witamy na salonach.
11: Oj, daj spokój z tym Lordem. Dla ciebie Nowak.
2: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem? Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą? Nie szastając przy tym kasą.
12: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznanie Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.com.pl.
13: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
14: Reklama.
15: Czas na kolejne i nie ostatnie dziś wydanie wiadomości z Poznania w Vox FM na 107.4. Dominik Rutkowski. Jutro odbędzie się sekcja zwłok 40-latka, który zmarł podczas policyjnej interwencji na poznańskich Jeżycach. Śledczy sprawdzą, dlaczego stracił on przytomność po użyciu gazu. Do zdarzenia doszło podczas udzielania pomocy innemu mężczyźnie z przeciętym gardłem, mówi nam Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
16: Mężczyzna przeszkadzał w udzielaniu tej pomocy rannemu, dlatego też jeden z policjantów użył miotacza gazu pieprzowego. W jakimś czasie ten mężczyzna zaczął tracić przytomność, a pomimo udzielonej mu pomocy i reanimacji nie przywrócono funkcji życiowych.
15: Sprawę bada prokuratura, a także policyjne biuro spraw wewnętrznych. Wiadomo, że funkcjonariusze mieli na sobie kamery, które nagrały całe zdarzenie.
16: Wszystkie kwestie dotyczące przyczyny zgonu oraz kwestia taka, czy ten człowiek mógł być pod wpływem alkoholu, czy też chociażby narkotyków, będą zbadane podczas sekcji zwłok. To jest standardowe działanie podczas ustalenia przyczyny zgonu w tego typu sytuacjach.
15: Mężczyzna z przeciętym gardłem trafił do szpitala, jest pod opieką lekarzy. Czas surferów się skończył, po Hiszpance nie ma śladu. Mimo to przemysł filmowy w Poznaniu dalej jest, twierdzi autorka raportu o lokalnym środowisku filmowców Zofia Małkowicz.
17: Ta branża tutaj jest. Wiecie, jest takie przekonanie o tym, że w Poznaniu to się nic nie dzieje. Nie, ona jest i ona bardzo aktywnie działa. Faktycznie koncentruje się bardziej na produkcjach reklamowych, natomiast to są właśnie ci sami ludzie, którzy chętnie też będą realizowali produkcje fabularne, serialowe i dokumentalne.
15: W mieście funkcjonuje Poznań Film Commission, odpowiedzialna za ułatwianie produkcji filmowych w mieście. Mimo to odpowiedzialność za wspieranie twórców jest rozbita pomiędzy kilka różnych podmiotów.
18: Jeżeli chodzi o architekturę, historię, zasoby ludzkie, to jest przyjazne. A jeżeli chodzi o organizację pracy naszej, czy o stosunek władz miasta, no to jest to pustynia.
15: Mówi reżyserka i scenografka Dorota Latur. Miasto przygotowuje pilotaż zwiększenia budżetu dla Poznań Film Commission. Słynna fontanna na zielonych ogródkach w Poznaniu wreszcie będzie tryskać wodą. Po 6 latach przerwy finiszuje remont instalacji u zbiegu Strzeleckiej i Zielonej. Wykonawca wymienił już pompy i czyści granitową nieckę. Fontanna ma zacząć działać jeszcze tego lata. Szaro, buro i ponuro jest w Poznaniu, ale dość ciepło, nie ma co ukrywać, bo dwie dyszki na termometrach teraz do 21 na pewno dobijemy. Niewykluczone, że trochę dzisiaj popada, a tym opadom deszczu może towarzyszyć burza. To około godziny 14, ale wiecie jak to jest z prognozami. Mają to do siebie, że lubią się nie sprawdzać. Jeżeli chodzi o sytuację na drogach, to w Poznaniu nie ma większych korków, ale pamiętajcie, że drogowcy pracują w kilku miejscach. Dzisiaj spotkacie ich m.in. na Wojska Polskiego, Koszalińskiej, Arciszewskiego czy na Niepodległości.
14: 107,4 Vox FM Poznań.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezją.
1: Autopromocja.
2: To jest w dużym korku, ale co tam słucham po stefem.
1: To jest dzień.
3: Nie chcę się pracować, ale jak słyszę waszą muzykę, to jest fajna.
4: To jest człowiek, który ma życie
5: nadal. Poniedziałek, super, wtorek też, środa też, czwartek, piątek też.
4: Dziękuję, więcej nic nie trzeba.
5: Tak, właśnie.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Pozbądź się wilgoci raz a dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604-389-683. Hydrotama.pl.
3: Kiedy w 1991 roku otwieraliśmy pierwsze drzwi przy Garbarach, nie śniło nam się, że kiedyś będziemy świętować 35-lecie. Że będziemy mieć 3 restauracje w Poznaniu, Suchym Lesie i Baranowie. Że catering Estelli pojawi się na weselach, jubileuszach i firmowych kolacjach w całej Polsce. Dziękujemy Wam za te 35 lat. Estella Ristorante. 3 pokolenia przy stole.
4: Co to sąsiadowi tak ładnie kiełkuje?
5: To pomysł.
4: Pomysł?
5: Tak. Zgłaszam go do poznańskiego obywatelskiego.
4: Ale jak?
5: Opisuję swój pomysł i składam projekt na www.poznań.pl/PBO do 29 maja. Może pani też spróbuje?
4: Oczywiście.
6: Zmieniajmy razem Poznań.
7: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
8: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
9: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami. Yeah.

0: W mojej Biedronce.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Reklama.
5: 107.4 Vox FM. Poznań.
6: Miał przeszkadzać w policyjnej interwencji. Sekcja zwłok wyjaśni przyczynę śmierci 40-latka w Poznaniu. Na jej napisanie mieli 3 godziny. Niektórzy z maturą z matematyki poradzili sobie szybciej i dzielą się wrażeniami. Będzie miała stałe połączenie z lądem. Chodzi o wielką żuławę, wyspę na jeziorze Jeziorak.
7: W studiu Vox FM witamy Dawida Osysko.
6: Dzień dobry.
7: Jest 12:00, czas na wiadomości Vox FM.
6: Wyniki będą kluczowe dla śledczych. Na jutro zaplanował na sekcję 40-latka, który zmarł podczas policyjnej interwencji na poznańskich Jeżycach. Eksperci sprawdzą, dlaczego stracił przytomność po użyciu gazu przez mundurowego. Do dramatycznych wydarzeń doszło podczas udzielania pomocy innemu mężczyźnie z przeciętym gardłem. Relacjonuje Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
8: Mężczyzna przeszkadzał w udzielaniu tej pomocy rannemu, dlatego też jeden z policjantów użył miotacza gazu pieprzowego. W jakimś czasie ten mężczyzna zaczął tracić przytomność, a pomimo udzielonej mu pomocy i reanimacji nie przywrócono funkcji życiowych.
6: Sprawę badają prokuratura i Policyjne Biuro Spraw Wewnętrznych. Funkcjonariusze mieli na sobie kamery, które wszystko nagrały. Mężczyzna z przeciętym gardłem trafił do szpitala, jest pod opieką lekarzy. Kolejne zdjęcie arkusza maturalnego mogło pojawić się w sieci. Zaraz po początku egzaminu z matematyki w mediach społecznościowych opublikowano fotografie z zadaniami. Centralna Komisja Egzaminacyjna na razie sprawy nie komentuje, ale przypomnijmy, że wczoraj w sieci pojawiło się zdjęcie arkusza z polskiego. Maturzyści właśnie odłożyli długopisy. Jak poszła matematyka?
9: Ogólnie zadanie

0: One były bardzo powtarzalne, jakby podobne do tych, co były w poprzednich latach. Dla mnie najtrudniejsze było zadanie z funkcją.
1: Myślę, że tak powyżej 90.
2: Moim zdaniem była na pewno prostsza niż wszystkie próbne i też nie zajęło mi jakoś dużo czasu.
1: Mi też raczej bardzo dobrze poszło, wydaje mi się, tak.
3: Jutro maturzyści podejdą do egzaminu z języka obcego. Skarb Państwa mógł ponieść straty w wysokości 640 milionów złotych. Krajowa Administracja Skarbowa wspólnie z nadodrzańskim oddziałem Straży Granicznej rozbiły zorganizowaną grupę przestępczą. Zajmowała się handlem nielegalnymi wyrobami tytoniowymi, działała od 2022 roku. Funkcjonariusze przeszukali łącznie 40 lokalizacji, mówi Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek z Dolnośląskiej KAS.
4: Funkcjonariusze w jednej z lokalizacji wykryli działającą fabrykę, w której zabezpieczono ponad 13 milionów sztuk wyrobów tytoniowych, maszyny do nielegalnej produkcji oraz prekursory do wytwarzania narkotyków. W akcji zatrzymano 18 osób.
3: Wszyscy usłyszeli zarzuty, grozi im do 8 lat za kratami. Największa wyspa śródlądowa w Polsce będzie miała stałe połączenie z brzegiem. Za nami wstępne spotkanie dotyczące budowy mostu na wyspę Wielka Żuława na jeziorze Jeziorak w Iławie. Przedstawiono pierwsze pomysły i kierunki działań, mówi Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy.
5: Wybudujemy parking ogólnodostępny. Most będzie miał około 300-310 metrów długości od strony drogi wylotowej na susz w okolicach Ronda.
3: Kolejnym etapem będzie przetarg na opracowanie projektu.
6: Wiadomości sportowe Vox FM.
3: Za nami komplet meczów 31. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. W ostatnim meczu Radomiak nie dał szans Lechii, z którą wygrał 3-1. Na czele tabeli Lech Poznań. Pewna spadku do pierwszej ligi jest Termalika. W strefie spadkowej znajdują się Arka Gdynia i Widzew Łódź. Wieczorem poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Będzie to wygrany z pary Arsenal-Atletico. W pierwszym meczu padł remis 1-1. Początek rewanżu w Londynie o 21:00. Jutro rewanż w Monachium, gdzie Bayern podejmie PSG. Zawodnicy z Bawarii spróbują odrobić jednobramkową stratę z pierwszego pojedynku, kiedy przegrali 4-5. Stefan Horngacher wraca do polskich skoków. Austriacki szkoleniowiec będzie koordynatorem systemu szkolenia w reprezentacji skoczków narciarskich. W ostatnich latach pracował z niemiecką kadrą, a wcześniej przez 3 lata sukcesami prowadził Polaków. Koszykarze New York Knicks rozbili u siebie ekipę Philadelphia 76ers 137-98 w pierwszym meczu półfinału konferencji wschodniej ligi NBA. Cały mecz na ławce rezerwowych gospodarzy przesiedział Jeremy Sochan.
7: To się stęsknił za deszczem.
8: Ja.
9: A ja nie.
8: No to... Zdania są podzielone.
9: Ale deszcz jest potrzebny. Podobno tak. Bardzo sucho jest.
8: Tak, podleje wszystko, słuchajcie. I popada. Kiedy, gdzie, jak? Areczek ma informację.
7: Wszędzie. Jutro w całym kraju ma padać deszcz, mają być też burze.
8: No.
7: Padać ma też w nocy ze środy na czwartek. W czwartek deszczowo też praktycznie w całej Polsce, tylko na wybrzeżu bez opadów deszczu. No i tak sobie można przeklikiwać, bo piątek też deszczowy.
8: Ale to są dobre informacje też, bo jeżeli ktoś na przykład nie lubi deszczu, ale będzie, to będzie ciepło, słuchajcie.
7: Sobota i niedziela taka. Troszeczkę da nam odpocząć od deszczu, ale w poniedziałek znów deszczowo, ale gorąco, 27-28
8: no
7: stopni.
8: Właśnie, nawet 28 dzisiaj w Krakowie, jak patrzę. 27 w Warszawie, 26 w Lublinie, 25 w Białymstoku, a najchłodniej 14 stopni w Koszalinie.
7: No, także tak.
8: Także tak, no. Słuchajcie, mamy 5 minut po godzinie 12, to jest już pora jak bardzo obiadowa. No bardzo.
7: Bardzo, ale ja jeszcze chciałbym wrócić do tego deszczu. Niech deszcz leje, a maturzyści niech nie oblewają.

0: W Warszawie 26, w Lublinie 25, w Białymstoku, a najchłodniej 14 stopni w Koszalinie.
1: No, także tak.
0: Także tak, no. Słuchajcie, mamy 5 minut po godzinie 12, to jest już pora jak bardzo obiadowa. No bardzo.
1: Bardzo, ale ja jeszcze chciałbym wrócić do tego deszczu. Niech deszcz leje, a maturzyści niech nie oblewają.
0: No bardzo.
1: Bardzo, ale ja jeszcze chciałbym wrócić do tego deszczu. Niech deszcz leje, a maturzyści niech nie oblewają.

0: No tak zrobiła Sharon den Andel.
1: Tak zrobiła. A do tego Armin van Buuren.
0: Ja już nie, nie wyję już tak, bo przecież za te wycie to my wczoraj byliśmy na dywaniku. Za te krzyki.
2: Już cicho, bo znowu nas zaproszą. 19 minut po godzinie 12.
0: My teraz my zaprośmy na dywanik. Właśnie, na dywanik.
2: Oj, tam na dywanik od razu. My chcemy tutaj, wiesz, atmosferę przyjacielską zrobić. Jak kumplowi trzeba opowiedzieć, jak tam maturka poszła, bo wiadomo, dzisiaj matma.
0: Halo!
3: Halo!
2: Siemano!
0: Czy Aleksander po drugiej stronie?
3: Tak.
2: Cześć, Woksik dzwoni.
3: Cześć.
2: Klaudia i Arek.
0: Vox FM. A ty słuchasz.
2: Trochę radio.
0: Właśnie, przycisz, żebyśmy się dobrze słyszeli. Aleks, jesteś już po maturze, tak? Zadzwoniłeś, powiedziałeś.

0: tobą, jak poszło? Mów.
1: Ciężkie to było.
0: Ale to...
1: Najgorzej z matematyki tylko poszło.
0: Ale to kurczę. Co tam obstawiasz, że nie poszło? Co nie pykło? Masz jakieś takie zadanie, które będzie ci się śniło po nocach?
1: Aż tak to chyba nie.
0: Okay.
2: A było gdzieś jakieś zadanie, w którym była odpowiedź, że x równa się 2?
1: Bo podobno... tak nie wyszło.
0: No, ale zaznaczyłeś.
2: To najważniejsze, może akurat się uda.
0: Aleksander, a ta, wiesz co, mamy coś na pocieszenie, ale to musisz rozwiązać zadanie maturalne. Jeden dodać dwa. Ile to jest?
1: 4.
0: No właśnie. I takie poczwórne zaproszenie do Energylandii w twoją stronę leci. Co ty na to?
1: Dziękuję.
2: Na poprawę humoru, na otarcie łez.
0: Bierz koleżanki, kolegów, którym też źle poszło i po prostu idźcie, jedźcie wypocić ten strach, ten stres, to wszystko, dobra?
1: Dobra.
0: Wszystkiego dobrego, by wyniki były zaskakujące. Pozdrawiamy.
1: Dzięki.
2: Pozdrawiamy.
1: Do widzenia.
2: Ależ
0: zestresowani ci maturzyści, nie?
2: Mamy jeszcze trochę tej Energylandii, też rozdamy, nie martwcie się. Nie?
0: Słuchajcie nas uważnie.
2: Dokładnie.
0: To jak słuchacie, to usłyszycie kiedy?
2: Tak.
0: I wtedy do ataku.
2: Do ataku.
0: No, i wtedy do ataku.
2: A teraz głęboki oddech.
0: DJ Bobo, everybody.
2: Jesteśmy z wami.
0: Gramy.
2: Tak.
0: W Vox FM.
2: 20 po 12.
0: W rytmie hitów, drodzy państwo.

0: Devolaj musi być jest. I obowiązkowo czerwony barszcz z krokietem, to pisze ale Marcin.
1: A propos Devolaja, to jest afera.
0: No. Od kiedy w prawdziwym Devolaju jest ogórek, tylko szynka i ser, pisze Grzesiek. 6098 69
1: inni piszą, gdzie Devolaj z serem? Tam masło zamiast sera jest. No okazuje się, że każdy Devolaja widzi inaczej.
0: Dokładnie.
1: Ale to jest idealna właśnie sprawa, bo tak jak powiedzieliśmy, Devolaj jest jak życie. Każdy z nas ma inne.
0: Dokładnie. Ale jak zaczniemy wchodzić w to wszystkie, w to całe nazewnictwo i w to jak każdy, no to zaczniemy się różnić, bo wiecie, jedni wychodzą na pole, drudzy wychodzą na dwór, a trzeci na zewnątrz. A czym jest pazłotko, jeszcze mi powiedz.
1: Pazłotko?
0: No, folia.
1: Folia aluminiowa.
0: Właśnie.
1: No, tak.
0: Jeszcze, a czym wlewasz zupę?
1: Chochlą.
0: A niektórzy czym innym. A właśnie.
1: Czym?
0: 6098 69 69. Jak afera, to afera!
1: Szklanką nalewają! Nie, to przestańcie, to będziemy się kłócić o jakieś duperele.
2: Reklama.

0: TV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Czy wiesz, dlaczego od 22 lat kierowcy w Wielkopolsce wybierają serwis Toyota u Kleja? Bo autoryzowany nie znaczy drogi, a daje pewność, bezpieczeństwo i komfort. Pełna obsługa, przeglądy, naprawy mechaniczne oraz certyfikowany przez TIF serwis blacharsko-lakierniczy. Trzy lokalizacje dla Twojej wygody. Poznań, Zawady, Suchy Las i Złotkowo przy ulicy Obornickiej. Toyota u Kleja. Twoja Toyota w najlepszych rękach.
2: Kiedy w 1991 roku otwieraliśmy pierwsze drzwi przy Garbarach, nie śniło nam się, że kiedyś będziemy świętować 35-lecie. Że będziemy mieć 3 restauracje w Poznaniu, Suchym Lesie i Baranowie. Że catering Estelli pojawi się na weselach, jubileuszach i firmowych kolacjach w całej Polsce. Dziękujemy Wam za te 35 lat. Estella Ristorante. 3 pokolenia przy stole.
3: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
4: Teraz w grupie PSB i PSB Profi znajdziesz drzwi i okna marki Polskone, które zachwycają jakością i stylem.
3: Z PSB zawsze się da.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
6: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, 1,59 zł przy zakupie 2 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
7: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
8: Fundacja Jeden Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grupson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenalia.poznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio SK.
9: Kiedy? Teraz! 12 maja startuje trzeci i ostatni etap inwestycji Wieża Jeżyce od Archicom. Nowoczesne mieszkania od 25 do 113 metrów kwadratowych z ogródkami, tarasami lub balkonami. Przestrzeń, której szukasz. Lokalizacja, której zazdrości miasto. To nie jest kolejna oferta. To ostatnia szansa, by zamieszkać w jednej z najlepiej sprzedających się inwestycji na Jeżycach. Nie czekaj! Spotkajmy się pod wieżą! Wejdź na archicom.pl i wybierz mieszkanie, które będzie Twoje.
10: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko z

0: złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Castorama!
3: Teoria
1: i praktyka.
3: I po majówce, to co dobre szybko się kończy.
1: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
9: Można poinformować po prostu.
10: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
11: No w sumie.
12: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Reklama.
15: Co dzieje się w Poznaniu? Sprawdzamy to już teraz w Vox FM na 107.4. Czas na wiadomości. Dominik Rutkowski. Wyniki będą kluczowe dla śledczych. Na jutro zaplanowano sekcję 40-latka, który zmarł podczas policyjnej interwencji na poznańskich Jeżycach. Eksperci sprawdzą, dlaczego stracił on przytomność po użyciu gazu przez mundurowego. Do tych dramatycznych wydarzeń doszło podczas udzielania pomocy innemu mężczyźnie z przeciętym gardłem, relacjonuje Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
16: Mężczyzna przeszkadzał w udzielaniu tej pomocy rannemu, dlatego też jeden z policjantów użył miotacza gazu pieprzowego. W jakimś czasie ten mężczyzna zaczął tracić przytomność, a pomimo udzielonej mu pomocy i reanimacji nie przywrócono funkcji życiowych.
15: Sprawę badają prokuratura i policyjne biuro spraw wewnętrznych. Wiadomo, że funkcjonariusze mieli na sobie kamery, które wszystko nagrały.
16: Wszystkie kwestie dotyczące przyczyny zgonu oraz kwestia taka, czy ten człowiek mógł być pod wpływem alkoholu, czy też chociażby narkotyków, będą zbadane podczas sekcji zwłok. To jest standardowe działanie podczas ustalenia przyczyny zgonu w tego typu sytuacjach.
15: Mężczyzna z przeciętym gardłem trafił do szpitala, jest pod opieką lekarzy. Trwa sezon na szparagi. Wielkopolska jest uznawana za lidera produkcji tego warzywa, a plantacje w naszym województwie są największe w kraju. Początek sezonu jak na razie wiązał się z wysokimi cenami.
17: Większe mrozy powiązane z wiatrami, one głębiej jak gdyby ziemia przemarzła, powodując częściowe też schłodzenie kar. Przez to te wypustki szparagowe wychodzą nam później. No i stąd te ceny takie horyzontalne się zaczęły.
15: Jednak te powinny powoli spadać, przewiduje prezes Polskiego Związku Producentów Szparaga Marian Jakobrze. Zdaniem profesora Mikołaja Knaflewskiego z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, produkcję szparaga da się zwiększyć, ale wymaga to inwestycji.
18: Teraz by trzeba też myśleć o takiej uprawie przyspieszonej pod osłonami, żeby ten sezon wcześniej zaczynać. Bo w przeciwnym razie tę lukę wypełniają od razu eksporterzy z Meksyku, z Hiszpanii, z Włoch.
15: Większość plantacji szparagów jest w północnej części Wielkopolski. Zielona Wyspa pomoże oczyścić wodę w jeziorze Strzeszyńskim w Poznaniu. Specjalna konstrukcja z roślinami wyłapie szkodliwe związki i zablokuje rozwój glonów. Pływająca instalacja dla kąpiących się jest bezpieczna. Dwie dyszki na termometrach teraz w Poznaniu mamy, 21 w najcieplejszym momencie dnia. Przelotne opady deszczu, momentami intensywne, a może nawet i burze, chociaż tutaj prawdopodobieństwo spada, mogą dzisiaj pojawić się w Poznaniu. Jutro chłodniej, bo na termometrach 17 stopni, w czwartek 16 kresek na plusie. Maksymalnie będzie trochę mokro. Jeżeli chodzi o sytuację na drogach, no to coraz większy ruch, oczywiście klasycznie w okolicach Ratajskich Rond. W okolicach Ronda Jana Nowaka Jeziorańskiego też chwilę stracicie. Tak samo na Obornickiej na wyjeździe z miasta i na Królowej Jadwigi w kierunku Ronda Rataje przed drogą dębińską, a także w okolicach Wierzbięcic, Niepodległości, no bo tutaj cały czas trwają prace drogowców, są zwężenia i spore korki. Ale to nikogo nie dziwi.
14: 107,4
19: Vox FM Poznań.

sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: projektu na budowę lub remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Reklama.
6: 107.4 Vox FM. Poznań.
7: Wniosły telefon albo ściągały kilkanaście osób marzenia o zdanej maturze, muszą odłożyć na przyszły rok. Polska będzie pierwsza, w piątek podpisze umowę pożyczkową z programu SAFE. Do końca roku kwiaciarki z Krakowa mają spokój, później sprzedaż kwiatów na rynku na nowych zasadach.
8: 14 na zegarach, to czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza już teraz Dawid Osysko, a my słuchamy.
7: A na początek matury i najnowszy komunikat Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Kilkunastu osobom unieważniono egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Powodem jest wniesienie na egzamin telefon albo niesamodzielne rozwiązywanie zadań. Te osoby do matury będą mogły przystąpić dopiero za rok. A jak maturzystom poszła matematyka? Abiturienci z Grudziądza mówią, że łatwo nie było.
9: No, dość była na wysokim poziomie.
10: Przeraziłem jej na zadaniach, zobaczyłam.
11: A co takiego przerażającego było?
10: No, pierwszy raz niektóre zadania na oczy widziałam, ale to nic, może się uda.
12: Była bardzo łatwa, uważam. Celuję w takie 80-70%, myślę. W sumie zaskoczyło mnie jedno zadanie, ale już nawet nie pamiętam, które.
13: Troszeczkę coś musiałem strzelić, ale wydaje mi się, że nie było najgorzej.
14: Tak na oko zdana będzie?
13: Na oko ciężko mi powiedzieć.
7: Z grudziąckimi maturzystami rozmawiał nasz reporter Łukasz Piekarski. Jutro pora na języki obce. Polska będzie pierwszym krajem, z którym Komisja Europejska podpisze umowę pożyczkową w ramach programu SAFE. W piątek rano w Warszawie parafują ją dwaj unijni komisarze, Piotr Serafin i Andrius Kubilius, a także polscy ministrowie. Z polskiej strony umowę podpiszą wicepremier ministra obrony Władysław Kosiniak-Kamysz i minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Kolejnym krajem, w którym zostanie podpisana umowa, będzie Litwa. Łącznie na podpisanie umowy pożyczkowej w ramach SAFE czeka 19 krajów Unii Europejskiej. Stołeczni policjanci zatrzymali 9 członków grupy przestępczej zajmującej się handlem ludźmi. To 2 Polaków i 7 Bułgarów. Szczegóły tej operacji zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, jak policjantom udało się trafić na trop tych przestępców?
15: No, funkcjonariusze już od pewnego czasu rozpracowywali tę grupę. W ostatnich dniach otrzymali jednak informację, która pozwoliła na natychmiastowe działanie i zatrzymanie bandytów w Mińsku Mazowieckim.
16: Ich przestępczy proceder polegał na werbowaniu kobiet narodowości bułgarskiej do pracy w rolnictwie. Po przyjeździe do Polski kobietom były zabierane paszporty, a one same były zmuszane do świadczenia usług seksualnych.
15: Tłumaczy młodszy aspirant Jakub Filipiak z Komendy Stołecznej Policji. Wcześniej grupa działała na Pomorzu. Zarobione na przestępstwach w Polsce pieniądze jej członkowie inwestowali w nieruchomości w Bułgarii. Zatrzymani usłyszeli zarzuty m.in. działania w zorganizowanej grupie przestępczej i handlu ludźmi, a także sutenerstwa i rozboju. 7 zatrzymanych, w tym 36-letnia Polka, zostało tymczasowo aresztowanych.
7: Mateusz Chłystun, dziękuję za relację. Kwiaciarki zostaną na rynku głównym w Krakowie przynajmniej do końca przyszłego roku. Później o tym, kto będzie korzystał ze stoisk na rynku, decydować będzie przetarg. Jak mówią przedstawiciele osób handlujących kwiatami, nowe zasady będą oznaczały koniec długoletniej tradycji.
17: Przedłużono nam możliwość kontynuacji naszej działalności i później koniec. Nie ma żadnych wytycznych co dalej. Nie wiemy, czy przetrwamy, czy ta tradycja przetrwa.
7: Mówi Rafał Duda, sprzedający kwiaty na rynku głównym w Krakowie. Na władze miasta mówią, że nagła zmiana spowodowana jest rozmowami o wyglądzie i charakterze stoisk.
18: W chwili obecnej czekamy na uzgodnienia z Małopolskim Konserwatorem Zabytków. Bez tych uzgodnień i bez ustalonego kształtu stanowisk nie jesteśmy w stanie wypracować ostatecznego kształtu udostępniania tych stanowisk. I to jest powód, dla którego przedłużone zostały zasady udostępniania tej formy stanowisk.
7: Tłumaczy Paulina Typel-Walczykiewicz, dyrektorka Departamentu Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta.

jeszcze zostaje z mieszkańcami Gdańska, Olsztyna, Suwałk, Bydgoszczy, Poznania, Zielonej Góry, Rozgorzewa Wielkopolskiego. Trochę serdecznie gratulujemy, bo będzie jeszcze bardziej zielono niż jest, proszę Państwa. Ciepła noc, bo od 13-14 nawet stopni w centrum kraju, do 7 gdzie? Nad samym morzem. Norma! 4 minuty mamy po godzinie 14, wtorek 5 maja. Jeśli macie zły dzień, to pomyślcie sobie, że dzisiaj byli ludzie, którzy pół dnia spędzili z matematyką, sam na sam. Także zawsze można mieć gorzej. Pozdrawiam serdecznie księgowych i innej rodzaju, innej maści tego rodzaju ludzi. Moim zdaniem to trzeba mieć inaczej pobrużdżone mózgi, absolutnie. Dono Marulczęco, Danca Kuduro na początek naszego wtorkowego spotkania. Ja nazywam się Kamil Rutkowski, a to jest program To Jest Dzień.

To Swedish House Mafia, Wait So Long. Jeszcze raz wielkie powitania we wtorkowe popołudnie. Mamy 10:11, już nawet minut po godzinie 14. No to czas na program. To jest dzień, to jest wtorek. Mam nadzieję, że to jest dobry wtorek, bo dzisiaj będziemy sprawdzać, czy wtorek na tak, czy na nie. Ale niech się jeszcze na razie rozwija. Jeszcze jak jest na nie, to może coś się dzisiaj jeszcze uda. Życzę, żeby udało się tym wszystkim, którym udać się dzisiaj musi. Maturzyści dzisiaj podeszli do egzaminu z Królowej Nauk. No to nie wiem, jak to powiedzieć. Nie lubię tego mówić. Nie lubię, no. Jako absolwent klasy matematycznej dawno temu, no kochałem matematykę, uwielbiałem, tak. Pojawiły się, proszę Państwa, mowa oczywiście o tegorocznych maturzystach, pojawiły się arkusze z poziomu podstawowego z matematyki matura 2026. Przejrzałem i dochodzę tylko do jednego wniosku jako tenże absolwent. Nie wiem w tym wypadku, co jest trudniejsze. Zadanie czy odpowiedzi? I czego bardziej nie rozumiem? Dede Negra, kawałek podłogi. Do tego matematyka by się przydała. Roxette, Listen to Your Heart, ale w remiksie, ale Farben. Za chwilę na dobre popołudnie, maturzyści. Najgorsze chyba za wami, co? Dajcie sobie trochę luzu. Wiem, że jutro języki obce, ale po matematyce może być już tylko lepiej.

Rocksteady, ale pomiksował tam i zmiksował to, ale Farben, listen to your heart, czyli zawsze trzeba słuchać swojego serca, podpowiadam, bo często doradza dobrze, a często tak, że po 12 latach człowiek się orientuje, że alimenty też dla ludzi. Proszę Państwa, co my tam mamy dzisiaj dobrego w kalendarzu świąt nietypowych, czyli jednym słowem, co by tutaj przy wtorku, prawda, poszpącić, jak to ładnie mówią. Dzień Europy dzisiaj? Może być. Do tego mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Położnej. Może być. Dzień bez makijażu mamy dzisiaj, czyli innymi słowy dzień prawdy. Dzień, w którym wszystko staje się jasne. Taki dzień, w którym już wszystko wiecie i do tego jeszcze Światowy Dzień Higieny Rąk. Te dwa ostatnie święta można połączyć, bo ja proponuję zabrać swoją wybrankę na basen. Na basen, najlepiej na pierwszą randkę. Od razu zabrać na basen. Wtedy wszystko absolutnie staje się jasne.

0: chwilę wiadomości.
1: Reklama.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złota Nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Reklama.
0: Skoro na zegarach wybiła 14.30, a w studiu pojawił się Dawid Osysko, to czas zaprosić Was na najświeższe wydanie wiadomości Vox FM.
6: Zwarcie instalacji w wentylatorowni to prawdopodobna przyczyna nocnego zadymienia w Łódzkim Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki. Z tego powodu trzeba było ewakuować noworodki.
7: W klinice przebywało 27 dzieci, 16 z nich zostało ewakuowanych. Pozostałe dzieci były podłączone do aparatury tlenowej, więc nie było potrzeby ich ewakuować. One miały inne źródło tlenu.
6: Informuje Jakub Wojtczak z działu komunikacji szpitala. Dwie osoby z personelu zostały poszkodowane, skarżyły się na zawroty głowy i zostały przebadane na miejscu. Sprawa jest badana pod kątem znieważenia przedmiotu czci religijnej. Małopolska policja zajęła się aktami wandalizmu dokonanymi w sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Tęczeń jest zagrożony karą grzywny albo nawet 2-letnim więzieniem. Mimo irańskiego strzału dwa amerykańskie niszczyciele przepłynęły przez cieśninę Ormuz i wpłynęły do Zatoki Perskiej. Niszczyciele były wspierane przez lotnictwo. Żaden nie został trafiony, informują agencje. Kilka dni temu Trump zapowiedział amerykańskie wsparcie dla statków, które będą chciały przepłynąć przez cieśninę. Światowe linie lotnicze zlikwidowały 2 miliony miejsc w majowych rozkładach lotów. Takie informacje przekazał dziennik Financial Times. Przewoźnicy obawiają się, że wojna z Iranem może doprowadzić do spadku dostaw paliwa lotniczego.
0: Piosenka o wymownym tytule. Lepiej nie tłumaczyć.

0: Andy Dust i Harris z tych Harrisów, czyli nasz Harris. 22 minutki mamy do godziny 15, a wiecie, że jutro paliwko będzie tańsze? No, obniża się cena paliwa, tak zdecydował minister, mimo że cena paliwa tego takiego na świecie no, cały czas do góry. Czyli co? Można powiedzieć znowu, że Polska mistrzem Polski, czy że... Że nasza kiełbasa przegoniła ich kiełbasę, czy o co chodzi?
1: Reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Pozbądź się wilgoci, rasa dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 600

0: Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Pozbądź się wilgoci, rasa dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 600

0: rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Plaza Poznanie, King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
1: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A Ty chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i Ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
2: Fundacja 1 Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grubson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenalia.poznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio SK.
3: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Poznań Szwajcarska 14. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
4: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
5: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
6: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
5: To okna PCV z fabryki Bros?
6: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
7: Reklama.
8: Z wami niezmiennie Vox FM Poznań na 107.4. Czas na kolejne wydanie wiadomości z miasta i okolic. Dominik Rutkowski. Potrącona przez samochód 9-letnia rowerzystka trafiła do szpitala ze stłuczeniami. Do zdarzenia doszło wczoraj przy szkole podstawowej w Kościanie. Dziewczynka przejeżdżała przez przejście dla pieszych. Za kierownicą osobówki siedziała 23-letnia mieszkanka gminy Czempiń. Według przepisów dzieci do 10 roku życia nie muszą zsiadać z rowerów na przejściach, choć jest to zalecane. Sprawdzili prawie 60 tysięcy kierowców, 111 osób było pod wpływem alkoholu, w tym jedna już z sądowym zakazem. To wynik przeprowadzonej wczoraj w Wielkopolsce policyjnej akcji Trzeźwy Poranek. Na drogach regionu rozstawiło się ponad 280 funkcjonariuszy drogówki i 185 z innych wydziałów. Majowy wypoczynek w lasach należy planować z głową, wszystko przez suszę, mówi Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
9: Mamy najwyższy stopień zagrożenia pożarowego, jest bardzo sucho i każda iskra, niedopałek powoduje później bardzo duże straty i może doprowadzić do katastrofy.
8: Należy uważać z ogniem w okolicach lasów, a ogniska można rozpalać tylko w wyznaczonych miejscach. Nie można także wjeżdżać autem do gaju, ponieważ rozgrzane elementy pojazdu mogą wywołać pożar. Ważne też, by nie pozostawiać po sobie śmieci.
9: To jest zmora, te przenośne grille marketowe, które zostawione w lesie po jakiejś imprezie, no później się okazuje, że były bezpośrednią przyczyną ognia przez nasze niedbalstwo i głupotę.
8: Około 60% zgłoszeń dotyczących pożarów lasów w regionie pochodzi od samych mieszkańców Poznania i okolic. Święty Marcin nieprzyjazny dla osób słabowidzących. Te skarżą się na brak żółtych, wypukłych oznaczeń na ziemi. Przypadkowo przeszłam z chodnika na ruchliwą ulicę z torowiskiem, mówi nam niedowidząca pani Natalia.
10: Koniec tego chodnika, żeby byli taki sygnalizacyjni pole uwagi. I słabowidzący może zobaczyć, mogą wyczuć i nie wiadomo kiedy idzie, laską może wyczuć. Mhm. Oni muszą być żółtego koloru.
8: Nad ulicą pieczę sprawuje Zarząd Dróg Miejskich. Rzeczniczka spółki Agata Kaniewska tłumaczy, że w centrum nie można zamontować żółtych oznaczeń.
11: W sytuacji, kiedy

0: temperaturę, to 17 na termometrach. Teraz mamy 20, może 21 stopni maksymalnie dzisiaj w Poznaniu. Ciśnienie obniżone. Na drogach względny spokój, korków gigantów nie ma, ale przypominam o zamkniętym przejeździe kolejowym na ulicy Jasna Rola. Są objazdy ulicami Bronisława, Omultowską, Krygowskiego, Dzięgielową, Naramowicką i Błażeja. Jest też zwężenie na Garbarach. Od dzisiaj do piątku. Uważajcie.
1: 107 i 4.
2: Vox FM. Vox FM Poznań.

0: Pierwszy początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Zakupy tylko w Społem. Winiary, pomysł na zapiekankę, spaghetti lub garnek chłopski za 3,19. Wspieraj polski handel. Wybierz Społem.
6: Kiedy w 1991 roku otwieraliśmy pierwsze drzwi przy Garbarach, nie śniło nam się, że kiedyś będziemy świętować 35-lecie. Że będziemy mieć 3 restauracje w Poznaniu, Suchym Lesie i Baranowie. Że catering Estelli pojawi się na weselach, jubileuszach i firmowych kolacjach w całej Polsce. Dziękujemy Wam za te 35 lat. Estella Ristorante. 3 pokolenia przy stole.
7: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
8: Teraz w grupie PSB i PSB Profi znajdziesz drzwi i okna marki Polskone, które zachwycają jakością i stylem.
7: Z PSB zawsze się da!
9: Chcesz poznać historię kolejorza? Koniecznie zajrzyj do Multimedialnego Muzeum Lecha na Enea Stadionie. Zobacz kontrakt Lewandowskiego, trofea czy Jupiter ze starego stadionu. Sprawdź pomiar swojego dopingu i wydrukuj pamiątkowy bilet z kasy zdępca. Poznaj ciekawostki na temat klubu i zawodników. Zwiedzających zapraszamy od poniedziałku do soboty. Szczegóły na biletylechpoznań.pl.

0: przełomowy układ Steer by Wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonu na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-poznań.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złota Nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Reklama.
6: 107.4
5: Vox FM.
4: Vox FM.
6: Poznań.
7: Jutro sekcja zwłok ma wyjaśnić przyczynę śmierci mężczyzny w trakcie policyjnej interwencji w Poznaniu. Zagrożenie dla ludności jest niewielkie. WHO podaje nowe informacje po zgonach na wycieczkowcu. 170 tysięcy złotych na konto i zakaz powrotu do pracy w połowie maja. Pierwsi górnicy z JSW otrzymają odprawę.
8: 15 na zegarze to czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza już teraz Dawid Osysko.
7: Nagłe zatrzymanie krążenia. To, jak wstępnie ustalono, przyczyna śmierci 40-latka po interwencji policji na poznańskich Jeżycach. Kluczowe dla śledztwa będą jednak wyniki jutrzejszej sekcji zwłok. Sprawy badają prokuratura i policyjne biuro spraw wewnętrznych, a więcej na ten temat Ari Habir.
9: Na ten moment analizowany jest zapis z kamer nasobnych policjantów. Wstępna opinia biegłego medyka sądowego wyklucza udział osób trzecich w śmierci mężczyzny. Śledztwo prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Do zdarzenia doszło na Jeżycach podczas interwencji związanej z pomocą innemu mężczyźnie, który miał przecięte gardło. W trakcie działań użyto gazu wobec 40-latka, po czym stracił on przytomność i zmarł. Drugi z mężczyzn trafił do szpitala i jest pod opieką lekarzy.
7: A kolejne informacje w tej sprawie mają pojawić się po sekcji jutro po godzinie 12. Uwaga, kierowcy w Kujawsko-Pomorskim. Zablokowana jest droga krajowa 67 w Krzyżówkach, niedaleko Włocławka. To po zderzeniu auta osobowego z motorowerem. Ranna została jedna osoba. W miejscu wypadku utworzył się długi zator.

To jest afterparty, który obiecuje, że w końcu musi być dobrze, a tam musi. Jest dobrze. 11 minut mamy po godzinie 15. Dzień dobry raz jeszcze wszystkim we wtorek 5 maja. Część z was pewnie teraz jedzie do domku komunikacją miejską. Ważne informacje dla was, dlatego że warszawski zarząd transportu miejskiego pochwalił się, że sprawdził w zeszłym roku 11 milionów pasażerów, 185 tysięcy gapowiczów zostało złapanych bez ważnego biletu. I niemal większość, czyli 130 tysięcy, zdecydowało się zapłacić karę od razu u kontrolera, ale nie wszyscy, bo niektórzy podobno nie lubią płacić, jeżeli chodzi o kary, a kto lubi? Rekordzista ma do zapłacenia bez mała 70 tysięcy złotych. 125 razy został złapany. Jakim cudem? 125 razy i nie zapłacił ani razu. Ale i tak nie jest rekordzistą w kraju, bo sprawdziłem, że najwięcej wisi ktoś w Krakowie. Tamtejszemu zarządowi transportu publicznego jest winny 133 tysiące złotych. 133 tysiące złotych. To ile to jest

chwilę razem został złapany. I dalej jeszcze do tego jeździ bez biletu. Powiem wam tak, wszystko fajnie, wszystko pięknie, ładnie, ale ile kosztuje bilet? 4 zł? Nie wiem, może jestem słaby z matematyki i z ekonomii, ale wydaje mi się, że bilet się chyba jednak troszkę bardziej opłaca.

Eric Prydz i oczywiście Colon Me. Słuchajcie, Japończycy się wzięli i coś odkryli. Dokonali niezwykłego odkrycia w odległych rejonach Układu Słonecznego. Już tłumaczę, o co chodzi. Jest Neptun. No to wszyscy wiemy ze szkoły, tak? Jest Neptun. I za Neptunem coś krąży. Jakieś takie, takie nieduże, takie, no jest, nie? Nie wiadomo, co to jest, ale coś tam krąży. I wyobraźcie sobie, że to coś ma atmosferę. Czyli, że jakby tam wlecieć, to coś, to normalnie jest atmosfera. Nie wiem, czy się da oddychać, czy się nie da oddychać, bo nie znam japońskiego. Ledwo to dla was zdążyłem doczytać. Ale no, macie pojęcie, że jest w Układzie Słonecznym coś, co ma atmosferę. Dolecieć to nam będzie bardzo trudno, ale przynajmniej wiadomo, że pewnego rodzaju powiedzonka mają rację bytu i są prawdziwe. W tym wypadku mały, ale wariat. Mały, ale wariat. Alexi, o pewnej części ciała. Na podobno najpiękniejszej na świecie. Za chwilę łobuzy i topki.

0: Na wiadomości Vox FM, ale wcześniejsze wiadomości ze świata. Wyobraźcie sobie, w Nowym Jorku zorganizowano galę, modową galę, pokazano tam, co tam teraz rządzi, prawda? No tu i ówdzie. No i uwaga, co tam się wydarzyło? No to zaprezentowano między innymi, jeżeli chodzi o ubiory, bo mówimy o ubiorach, biomorficzny szkielet. No ja tak zareagowałem właśnie jak wy, nie wiadomo o co chodzi. Do tego kreacje z kabli wszelkiego rodzaju. Były kable elektryczne, były jakieś kable pozbawione kabli. Były kreacje również z mchu oraz z taśmy filmowej. Jednym słowem, ze wszystkich rzeczy, które kojarzą się ze wszystkim, tylko nie z ubieraniem się. Najbardziej zainteresował mnie ten mech. Mech. Ludzie tym kiedyś okna utykali na zimę, a teraz się to nosi. Taki symboliczny powrót do korzeni.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Ale co, w jednym i w drugim przypadku służy do tego, żeby było cieplej. Tu i ówdzie.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płatki kukurydziane Crownfield 500 gramów w nowej cenie regularnej 4,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek.

0: pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji 2 opakowania plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Reklama.
3: 15.30 na zegarach, Dawid Osysko ponownie w studiu, a to oznacza, że czas zaprosić was na najświeższe wydanie wiadomości.
4: Musieli wykazać się m.in. umiejętnością wykonywania działań na liczbach rzeczywistych, znajomością funkcji, ich własności oraz ciągów liczbowych. Mowa o maturzystach, którzy napisali egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. Arkusz zawierał 33 zadania, a maturzyści mogli korzystać ze stawów wzorów matematycznych, cyrkla, linijki i z prostego kalkulatora. Nowe ogniska ptasiej grypy w warmińsko-mazurskim. Zakażenie wykryto w Stradomnie, w powiecie ławskim i w miejscowości Nawra w powiecie nowomiejskim. W sumie hodowano tam 35 tysięcy indyków. Wojewódzki lekarz weterynarii zarządził procedurę likwidacji wirusa. Brakuje wody pod Warszawą. Wodociągi z Piaseczna apelują do mieszkańców o ograniczenie zużycia do niezbędnego minimum. Problem jest zauważalny, mówią mieszkańcy.
5: Wieczorem faktycznie ciężko się umyć.
6: Woda leci normalnie. Nie mam na razie problemu. Z własnej studni jest na razie okej, ale słyszałam o tym, że z miejskiej jest duży problem. Małe ciśnienie.
7: Są jakieś sprawdzone sposoby na to, żeby tą wodę oszczędzać?
8: Prysznic z żoną?
4: To efekt suszy. Jak podają wodociągi, w ostatnich dniach zapotrzebowanie na wodę wzrosło niemal dwukrotnie.
1: Wiadomości sportowe Vox FM.
4: Wieczorem poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Będzie to wygrany z pary Arsenal-Atletico. W pierwszym meczu padł remis 1-1. Początek rewanżu w Londynie o 21:00. A jutro rewanż w Monachium, gdzie Bayern podejmie PSG. Zawodnicy z Bawarii spróbują odrobić jednobramkową stratę z pierwszego pojedynku, a wtedy przegrali im 4-5. Los Angeles Lakers, rywalizację w półfinale konferencji zachodniej ligi NBA z Oklahoma City Thunder zaczną bez Luki Doncicia. Słoweński gwiazdor, koszykarz 2 kwietnia doznał urazu ścięgna uda i wciąż nie wrócił do treningów z pełnym obciążeniem. Doncic był najlepszym strzelcem sezonu zasadniczego, notując średnio 33,5 punktu na mecz. Uli Hennes, honorowy prezes Bayernu Monachium, nie pojedzie na mundial. To jego protest wobec bardzo wysokich cen biletów. Na stronie internetowej FIFA 4 bilety na finał Mistrzostw Świata były niedawno oferowane za ponad 2 miliony dolarów za sztukę. A mundial w Stanach, Meksyku i Kanadzie rozpocznie się 11 czerwca.
3: Dorzućmy do tego jeszcze ceny biletów za przelot. I mamy komplet. Millennium Day After Day. Gramy.

0: Calvin Harris i oczywiście Summer, czyli piosenka letnia. Podobno latem będzie drogo, jeżeli chodzi o wakacje, zwłaszcza lotnicze, bo nie ma paliwa. Jest przynajmniej go bardzo mało. Sprawdzamy dla Was oczywiście informacje. Za 20 minut najświeższe wiadomości w Vox FM, tam m.in. o cenach paliw i lotniczych i nie tylko. A my teraz przenosimy się, będziemy się relaksować, bo przenosimy się do ogrodu. Czy wiecie, co to jest motyli krzew? To jest taka roślina. To jest taka roślina, którą Polacy swego czasu zaczęli sadzić masowo w ogrodach, bo A. ładnie wygląda, B. ładnie pachnie, C. podobno jest bardzo przyjazna owadom. Szwajcaria zakazuje motylich krzewi. Dlaczego? Dlatego, że panoszą się strasznie, to i są po prostu szkodnikami. Jednym słowem, jeżeli chodzi o lokalną przyrodę, to zabijają i robią to po swojemu. Czyli pleni się to niesamowicie i iść sobie nie chce. W Polsce cały czas popularność gigantyczna, ale ekolodzy ostrzegają, że również może przejmować wasze ogródki. Biorąc pod uwagę, że z historii mamy już doświadczenia, na przykład z krzyżakami, że wzięliśmy, przyjechali, a płynu, to ja bym na wszelki wypadek ograniczył.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Wyobraźcie sobie, że zapraszacie znajomego na grilla do siebie i on wychodząc mówi, ale to jest mój grill.
2: Reklama.
3: Lordzie, witamy na salonach.
4: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie, Nowak.
3: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
5: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznanie Strzałkowskiego 2 i na tanie garnitury .com.pl.
6: Czy wiesz, dlaczego od 22 lat kierowcy w Wielkopolsce wybierają serwis Toyota u Kleja? Bo autoryzowany nie znaczy drogi, a daje pewność, bezpieczeństwo i komfort. Pełna obsługa, przeglądy, naprawy mechaniczne oraz certyfikowany przez TIF serwis blacharsko-lakierniczy. 3 lokalizacje dla Twojej wygody. Poznań, Zawady, Suchy Las i Złotkowo przy ulicy Obornickiej. Toyota u Kleja. Twoja Toyota w najlepszych rękach.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Fundacja 1 Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grubson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenalia.poznań.pl. Patronat honorowy wojewody wielkopolskiej, marszałka województwa wielkopolskiego, prezydenta miasta Poznania. Patronat medialny Radio SK.
11: Wyobraź sobie podróż, która zaczyna się w Poznaniu, a kończy na drugim końcu świata. Nowe połączenie z Ławicy do Curichu już wystartowało. Na pokładach samolotów linii lotniczych Swiss to wygodny dostęp do globalnych kierunków Nowy Jork, Singapur, Hongkong i wiele więcej. 3 razy w tygodniu. Szybko, komfortowo, bez komplikacji. Poznań Curich. Poznań Airport. Podróż zaczyna się blisko.
12: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
13: Twoje biuro w otoczeniu, które inspiruje. Młyńska 12. Prestiżowy adres w sercu Poznania. Od 20 do kilkuset metrów nowoczesnej przestrzeni. Całodobowa recepcja, garaż podziemny, sale konferencyjne i restauracje. Wszystko w jednym miejscu. Młyńska 12.pl.
14: Reklama.

0: Autopromocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Zakupy tylko w Społe. Danone Actimel 4x100 gramów w asortymencie za 7,99. Wspieraj polski handel. Wybierz Społe.
2: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
3: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
4: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonu na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-poznań.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Yeah, more.

0: śmieci. No i orbita, jako że jest, ma kształt taki, no powiedzmy, jajka, to w dwóch miejscach nasza planeta, jak pędzi wokół Słońca, przecina tą orbitę.
1: Tłumaczy Bogna Pazderska, astronom z Centrum Hevelianum w Gdańsku. Najwięcej meteorów będzie widać tuż przed świtem. Zjawisko może potrwać nawet kilka godzin.
2: Dawidowi bardzo dziękujemy za dzisiaj i zapraszamy na spotkanie jutro, a my zaglądamy w mapy pogody. Rzeczywiście niebo tej nocy bezchmurne, ale oprócz okolic Bydgoszczy, Olsztyna, Suwałk, Poznania, Zielonej Góry, Gorzowa Wielkopolskiego i Gdańska, bo tam możliwy deszcz, także ta chmura musi się znaleźć, żeby miało z czego padać. Ciepło, bo 13-14 stopni tej nocy w Warszawie oraz w Łodzi, do 7 stopni na termometrach w Koszalinie oraz w Gdańsku. Jutro delikatne ochłodzenie, bo idą burze i deszcze, zwłaszcza od północnego zachodu, maksymalnie 9 jutro w Koszalinie. Do 24-25 tyle na wschodzie i na południowym wschodzie naszego kraju. Dzień dobry, tymczasem mamy 4 minuty po godzinie 16. Dzień dobry, mówi Kamil Rutkowski, czyli ja. I zapraszam na program To Jest Dzień.

0: Ależ tu się pozbierało.
1: Same osobistości. Hypadon, Norma, John Martin, Henry, PFR, Out of My Head. 10 minut po godzinie 16. No to w końcu się zebraliśmy, w końcu można. Proszę Państwa, przypominam tym, którzy nie słyszeli, że dzisiaj Światowy Dzień Higieny Rąk. Proszę myć rączki, bo później choroba brudnych rąk, a potrafi być, no wiadomo jaka. I dzisiaj także Dzień Bez Makijażu. Czytam, że to jest coroczne święto, które celebrowane jest w celu promowania naturalnego piękna i zdrowia skóry. To także przypomnienie o tym, jak ważna jest samoakceptacja oraz refleksja nad społeczną presją dotyczącą wyglądu. Święto stanowi doskonałą okazję do odpoczynku dla skóry, przełamywania stereotypów i świętowania naszego naturalnego piękna. Coś w tym jest, tak się sam troszeczkę śmieję, bo okej, to wszystko się zgadza jak najbardziej, tylko ja bym do tego jeszcze dodał, że to jest takie święto, które można świętować w ten sposób, żeby pomyśleć sobie, warto stanąć w prawdzie. Czasami to się bardziej opłaca niż udawanie kogoś, kim się nie jest, zwłaszcza kiedy rzeczywistość bywa brutalna. Wiwat, oddam Ci wszystko, Gabry Ponte, Thunder, za chwilę i sprawdzamy wtorek na tak czy na nie, telefony w dłoni.

0: To jest Gabry Ponte, Lumix, Prezioso i Thunder. Jest taka sytuacja, jakby to powiedzieć, no to z tym wtorkiem.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: To jest dzień!
3: No tak, prawie.
0: Co z tym wtorkiem? Czy na tak, czy na nie? 609-869-869. Proszę Państwa, otwieram kulturalną dyskusję i zachęcam do wzięcia udziału w tejże dyskusji. 609-2x869, numer prosto do VoxFM. Pytanie brzmi: wtorek, 5 maja, dzień na tak, czy dzień na nie? I oczywiście dlaczego? 609-869-869. Wtorek na tak, wtorek na nie. Czy coś się udało, czy się nie udało, czy się uda, czy się nie uda? Wiecie, o co chodzi, jakby procedura jest prosta. Dzwonicie do tego na żywo, a później już mam nadzieję, mamy same przyjemności, bo jak dzień u Was jest na tak, to u mnie automatycznie też. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
4: Witam serdecznie, Piotrek.
0: Cześć, Piotrek. Piotrek ma wtorek na tak, czy na nie?
4: Na tak, bo właśnie wychodzę z pracy.
0: Jak to niewiele trzeba do szczęścia, aby oddzwonili na fajrant, a cała reszta się zgadza. Piotruś, dobrego popołudnia życzymy, a kogo witamy?
5: No, witam Przemysł Tyskony. Dzień na tak, dzisiaj 51. urodziny.
0: Twoje?
5: 51. urodziny.
0: Ale twoje urodziny.
5: Moje.
0: Jak dokładnie się z tym czujesz, Przemuś?
5: Życie zaczyna się po 50, a najlepiej po dwóch.
0: Prawda, dobrze mówię. Ja już nawet wiem, jak ty będziesz świętował. Na wszelki wypadek 100 lat, ale coś czuję, że w tym przypadku to jest tylko i wyłącznie formalność. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
6: Cześć, Krzysiu z tej strony.
0: Cześć, Krzysiu. Wtorek tak czy nie u ciebie?
6: Oczywiście, wtorek na tak, jak najbardziej. Wracam z pracy do domu. Będzie rozpalany.

0: opóźniony grill majowy.
1: Wspaniale! Gotowe już wszystko?
0: Oczywiście, przygotowana karkóweczka, kiełbaska, wszystko jest.
1: Na wszelki wypadek masz usprawiedliwienie do pracy na jutro? Czy potrzebujesz?
0: Potrzebuję, możesz wypisać?
1: Jo, jak najbardziej, w każdej chwili, nawet telefonicznie takie rzeczy załatwiam. Dawaj znać w takim razie, mamy swoje komóreczki, jesteśmy w tak

0: Oczywiście, przygotowana karkóweczka, kiełbaska, wszystko jest.
1: Na wszelki wypadek masz usprawiedliwienie do pracy na jutro? Czy potrzebujesz?
0: Potrzebuję, możesz dobra. Wypisać?
1: Jo, jak najbardziej, w każdej chwili, nawet telefonicznie takie rzeczy załatwiam. Dawaj znać w takim razie, mamy swoje komóreczki, jesteśmy w tak

0: Jurek Jureszek, czyli po prostu Jorgus. Gośka pisze, dzień chyba na tak, bo chyba zdałam matematykę. No wiesz, jeżeli liczysz na to, że zdałaś, to przy czym jak przy czym, ale przy matmie akurat wypada. Za minutę wiadomości.
1: Reklama.
2: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
6: Teraz w grupie PSB i PSB Profi znajdziesz drzwi i okna marki Polskone, które zachwycają jakością i stylem.
5: Z PSB zawsze się da.
7: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkowo

0: Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Zwarcie instalacji w wentylatorowni to prawdopodobna przyczyna nocnego zadymienia w Łódzkim Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki. Z tego powodu wczoraj późnym wieczorem trzeba było ewakuować noworodki, mówi Jakub Wojtczak z działu komunikacji szpitala.
1: W klinice przebywało 27 dzieci, 16 z nich zostało ewakuowanych. Pozostałe dzieci były podłączone do aparatury tlenowej, więc nie było potrzeby ich ewakuować. One miały inne źródło tlenu, też monitorowanego, więc nie było żadnego zagrożenia.
0: Dwie osoby z personelu skarżyły się na zawroty głowy i zostały przebadane na miejscu. W akcji brało udział 11 zastępów straży pożarnej. Prezydent Francji przed mikrofonem, za perkusją premier Armenii. Wideo ze wspólnego wykonania wielkiego przeboju Charlesa Aznavoura La Bohème trafiło do sieci. Wcześniej Macron i Paszynian spotkali się na oficjalnej kolacji w Erywaniu. Wybór wykonawcy nie był przypadkowy. Charles Aznavour łączy bowiem oba kraje. Urodził się we Francji w rodzinie emigrantów z Armenii. Okolice Jeleniej Góry i Bielska Białej z ostrzeżeniami od synoptyków. Chodzi o intensywne burze, które dzisiejszej nocy pojawią się właśnie w tych rejonach. Deszczu, podobnie jak w centrum i na wschodzie kraju, nie będzie. A więcej o dużej suszy na Mazowszu, między innymi, powiemy wam w wiadomościach już za pół godziny.
2: A dokładnie za 28,5 minuty, które dzielą nas od 17.

0: Gordo i Loco Loco. Często pytacie o ten kawałek, nie dziwię się, w bestliście wysoko, ale proszę głosować voxfm.pl, tam plusiki, minusiki. No tutaj to chyba raczej plusik, Loco Loco, wiem, że kochacie. Przebój majówki, tak swoją drogą. 609-2x8-69, Beatka pisze, a u mnie dzień niestety na nie, klima mnie pokonała. Ale to Beata, dopisz, czy klima cię pokonała, bo nie działa, czy chora jesteś od klimy, bo na obie rzeczy możemy coś zaradzić.
1: Reklama.
2: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
7: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
6: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
8: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonu na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-poznań.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
10: Kiedy? Teraz! 12 maja startuje trzeci i ostatni etap inwestycji Wieża Jeżyce od Archicom. Nowoczesne mieszkania od 25 do 113 metrów kwadratowych z ogródkami, tarasami lub balkonami. Przestrzeń, której szukasz. Lokalizacja, której zazdrości miasto. To nie jest kolejna oferta. To ostatnia szansa, by zamieszkać w jednej z najlepiej sprzedających się inwestycji na Jeżycach. Nie czekaj! Spotkajmy się pod wieżą! Wejdź na archicom.pl i wybierz mieszkanie, które będzie twoje.
11: Jesteś pasjonatem klasycznej motoryzacji? Nie przegap pikniku motoryzacyjnego Volkswagen Fest. Już 9 maja od godziny 12 zapraszamy do Volkswagen Porsche Krańcowa. Wstęp bezpłatny. Volkswagen Fest to zlot klasyków Volkswagena. To interesujące stoiska partnerskie, strefa gastronomiczna oraz animacje dla najmłodszych. Masz klasyka i chcesz się nim pochwalić? Zapisz się przez naszą stronę www.vwpoznan.pl. Zapraszamy 9 maja na piknik motoryzacyjny. Volkswagen Poznań, ulica Krańcowa 40/42.
2: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak.

0: Promocja.
1: Mamy 8:30 na zegarach.
2: 6:05.
3: 6:30.
4: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Cześć dziewczyny, chłopaki.
2: Dzień dobry.
5: Dobry, dobry.
0: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana.
6: Jest super.
7: Wow.
8: Ale zrobiliście mi dzień.
0: Słuchaj codziennie od 6 rano.
9: Bo Vox FM robi dzień dobry.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Zakupy tylko w Społem. Kawa Jacobs Kronung lub Jacobs Night and Day 250 gramów za 17,99. Wspieraj polski handel. Wybierz Społem.
2: Pozbądź się wilgoci, rasa dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604 389 683. Hydrotama.pl.
3: Co to sąsiadowi tak ładnie kiełkuje?
4: To pomysł.
3: Pomysł?
4: Tak. Zgłaszam go do poznańskiego budżetu obywatelskiego.
3: Ale jak?
4: Opisuję swój pomysł i składam projekt na www.poznań.pl/PBO do 29 maja. Może pani też spróbuje?
3: Oczywiście.
5: Zmieniajmy razem Poznań.
6: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Reklama. 107,4. Poznań.
11: Kolejny projekt w sprawie kryptowalut trafi do Sejmu. Politycy chcą uregulować ten rynek. Wstrzymany

0: Ruch pociągów w Opolu to po wypadku na przejeździe kolejowym. Susza hydrologiczna w przeważającej części kraju, więcej o tym problemie powiem już za chwilę.
1: Jest 17. Czas na wiadomości Vox FM. Zapraszam Małgorzata Łukowska.
0: Rząd nie składa broni w sprawie kryptoaktywów. Jeszcze w tym tygodniu do Sejmu trafi kolejny, trzeci już projekt mający na celu uregulowanie tego rynku, przekazał premier Donald Tusk. Wcześniej dwie ustawy w tej sprawie zawetował prezydent. A z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Dzień dobry.
0: Powiedz, przepisy będą się różnić od poprzednich?
2: Premier zapowiedział, że jedyną zmianą względem dwukrotnie zawetowanej ustawy będzie zaostrzenie kar.
3: Dla tych, którzy wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, czasami brak wiedzy, oszukują ich i narażają też państwo polskie, nasze bezpieczeństwo, nasz szwank.
2: Mówił Donald Tusk. Szef rządu kolejny raz zarzucał też PiS-owi, Konfederacji i prezydentowi powiązania z firmą Zonda Krypto oraz blokowanie wcześniejszych regulacji.
3: Macie ostatnią szansę, żeby pokazać, że coś do was dotarło i że wspólnie z rządem będziecie chcieli zablokować na przyszłość działania tego typu gangsterki.
2: Czy tym razem prezydent podpisze ustawę? Niech rząd najpierw pokaże gotowy projekt. Tak w rozmowie z Polską Agencją Prasową sprawę komentuje rzecznik Karola Nawrockiego, Rafał Leśkiewicz.
0: A rząd chce m.in., żeby nadzór nad rynkiem kryptoaktywów sprawowała Komisja Nadzoru Finansowego wyposażona w odpowiednie narzędzia nadzorcze i kontrolne. A teraz Opolszczyzna i poważne utrudnienia na torach. To po zderzeniu osobówki z pociągiem towarowym na przejeździe w Opolu. Na miejsce skierowano 5 zastępów Straży Pożarnej i patrol policji, mówi Ewelina Karpińska z Komendy.
4: 41-letnia kobieta nie zastosowała się do znaku stop i doprowadziła do zderzenia z pociągiem towarowym. Kobieta była trzeźwa.
0: W wypadku nikt nie ucierpiał, ale są utrudnienia. Ruch pociągów na trasie Opole-Strzelce Opolskie jest całkowicie wstrzymany. Składy Intercity jeżdżą objazdem, a za pociągi Poleregio wprowadzono komunikację zastępczą. Zaczęli pisać egzamin prawie 20 minut później. Wszystko przez alarm bombowy, który usłyszeli maturzyści z pierwszego liceum w Bydgoszczy, mówi Ewa Podgórska z Kuratorium Oświaty.
5: Pani dyrektor niezwłocznie podjęła wszelkie procedury związane z takimi sytuacjami, które zostały ewentualnie przewidziane na taką okoliczność. Zostały wezwane służby, które sprawdziły dokładnie każdą sal, każde pomieszczenie i na szczęście okazało się, że był to alarm fałszywy.
0: Udało nam się dowiedzieć. Na szczęście matura dla bydgoskich licealistów nie jest zagrożona.
5: Mogli kontynuować właśnie egzamin, ponieważ nie było żadnych kontaktów z osobami postronnymi i materiały egzaminacyjne w żaden sposób nie były zagrożone, dlatego matura mogła się odbyć zgodnie z terminem.
0: Za wszczęcie fałszywego alarmu może grozić do 8 lat więzienia. To Bydgoszcz, a oto jak egzamin z matematyki poszedł maturzystom z Radomia, pytała nasza reporterka Daria Żurowska.
6: Dobrze mi poszło. Zagięli. Mówiłam, że mają się postarać. Muszą się postarać, żeby mnie zagiąć. Zagięli mnie.
7: No nie poszło mi jakoś super, nie było też najgorzej.
8: Myślę, że będzie 100%.
9: No mi też bardzo dobrze poszło, myślę, że też będę miała około 100%.
10: To było aż tak łatwe, że aż za łatwe.
0: A już jutro przed maturzystami egzamin z języka obcego. Wiosenne roztopy nie poprawiły sytuacji. Synoptycy ostrzegają przed suszą hydrologiczną. Najgorsza sytuacja jest w zachodniopomorskim, na Podkarpaciu, ale też w okolicach Krakowa, Częstochowy, Radomia i Warszawy. Problem jest widoczny, mówią naszemu reporterowi Jakubowi Krzyżakowi mieszkańcy podwarszawskiego Piaseczna.
11: Wieczorem faktycznie ciężko się umyć. Podejrzewam, że podlewają.
12: Woda leci normalnie? Nie mam na razie problemu. Z własnej studni jest na razie okej, ale słyszałam o tym, że z miejskiej jest duży problem. Małe ciśnienie.
13: Jest bardzo niskie ciśnienie wody.
14: Słyszała pani o tym, że jest komunikat, żeby oszczędzać wodę i nie podlewać ogródków.
13: Tak, to prawda. Ale myślę, że i tak większość tego nie przestrzega.
14: Widać to, że nie przestrzegają?
13: Tak, widać, że coś nie podlewają.
14: Są jakieś sprawdzone sposoby na to, żeby tą wodę oszczędzać?
15: Prysznic z żoną?
11: Nieraz jak tam puczę, czy kartofle nawet, czy coś, to wyobraź sobie pan, że tą wodę sobie do tego wlewa kubełeczka i później do ogródeczka.
14: Czyli jakiś sposób jest?
11: Właśnie mam.
0: A co najgorsze, prognozowane w najbliższych dniach intensywne opady deszczu, zdaniem hydrologów, nie poprawią sytuacji.
1: To może pogoda poprawi tę sytuację. Już sprawdzamy, co nas czeka. Jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, tutaj bez specjalnych rewelacji na zachodzie kraju i miejscami w centralnej Polsce, tak naprawdę to w Wielkopolsce, możliwe przelotne opady deszczu. Na północy również one mogą się pojawić, a tak poza tym to 27 stopni i dużo słońca. Jutrzejszy dzień już taki kolorowy nie będzie, bo będzie padać w całej Polsce, a miejscami nawet mogą pojawić się burze. Proszę bardzo. 5 minut po godzinie 17. Ja mówię dzień dobry, kłaniam się, Michał Trawka i zapraszam.

Bardzo rytmiczna to piosenka, prawda? I całkiem nieźle się jej słucha. Florida i I Cry w Vox FM w rytmie hitów. 12 minut po godzinie 17. Jak się słucha właśnie chociażby takich przebojów, to od razu dzień staje się lepszy. Pomimo tego, że ktoś być może jest jeszcze w pracy. To nie ma się co smucić, w końcu z tej pracy kiedyś, prędzej czy później, będziecie mogli wyjść i cieszyć się wolnym czasem. A ci, którzy już są w drodze do domu, no to do was serdeczne gratulacje kieruję teraz, w tym momencie. No i życzę wytrwałości, bo pewnie jeszcze trochę postoicie, chociażby w korkach. Ale nie ma tego złego, co na dobre by nie wyszło, bo jak się stoi w korkach, to przynajmniej można się odprężyć. Też przy dobrej muzyce, w rytmie hitów gramy, Polo Vibes, Puls Miasta. Proponuję zrobić głośniej.

0: Zagadka cioci Madzi.
1: Dzień dobry kochani, z tej strony ciocia Madzia. Czas na nową zagadkę. Uwaga, co staje się bardziej mokre, im więcej suszy?
2: Coś wam chodzi po głowie? Jeśli tak, to 609-869-869. Pod ten numer wysyłacie swoje wiadomości. Można słać wiadomości tekstowe, albo po prostu wysyłać swoje głosówki. 609-869-869. Proszę bardzo, to jest ten moment.
0: Zagadka cioci Madzi.

0: Kesza i TikTok. Nie TikTok, a zagadka cioci Madzi. Dzisiejsza zagadka, proszę bardzo, oto i ona.
1: Co staje się bardziej mokre, im więcej suszy?
0: 609-869-869. Pod ten numer wysyłacie swoje odpowiedzi. A już za chwilę najświeższe wiadomości. Zostańcie z nami.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Targi na Biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
6: Reklama.
7: Jest 17.30, czas na wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
8: Jeszcze do 19.00.

0: osiągnięcia poziomów segregacji.
1: Mówi zastępca burmistrza Swarzędza Tomasz Zwoliński. Tekstylia można oddać w czasie zbiórki gabarytów 2 razy w roku. Na koniec jeszcze smutne informacje. Nie żyje humbug Timmy. Zwierzę było zbyt słabe, by poradzić sobie na otwartym morzu. Przypomnijmy, o humbugu zrobiło się głośno pod koniec marca, gdy utknął na mieliźnie niedaleko niemieckiego wybrzeża. Naukowcy od początku nie dawali mu szans na przeżycie. Jego organizm był skrajnie wycieńczony. Mimo tego prywatne organizacje zebrały pieniądze na akcję wypuszczenia Timmy'ego na otwarte wody. W Morzu Północnym przeżył zaledwie kilka dni.
2: Wiadomości sportowe Vox FM.
1: Piłkarz Radomiaka oczyszczony z zarzutów po wczorajszym wygranym meczu z Lechią Gdańsk napisał na swoim profilu: dzisiaj odniosłem 2 zwycięstwa. Uznano mnie za niewinnego, no i zdobyliśmy 3 punkty. Dziękuję, Radomiak. Przypomnijmy, Ibrahim Kamara w grudniu ubiegłego roku był podejrzany w sprawie o gwałt. Zawodnik został zatrzymany, ale po decyzji sądu opuścił areszt. Teraz 27-letni pomocnik został oczyszczony z zarzutów. Znamy już wszystkie 13 etapów trasy nadchodzącego rajdu Dakar. Start i metę zaplanowano w King Abdullah Economic City nad brzegiem Morza Czerwonego. Przyszłoroczny rajd wystartuje 1 stycznia, a zakończy się 2 tygodnie później. Całkowity dystans wyniesie blisko 8400 km.

0: Zagadka cioci Madzi.
1: Co staje się bardziej mokre, im więcej suszy?
2: No właśnie, tak brzmi dzisiejsza zagadka, zagadka cioci Madzi, na którą bardzo chętnie odpowiadacie. I proszę bardzo, to jest jedna z propozycji.
3: No to jak suszy, no to myślę, że to będzie lód, Sebastian.
2: Lód, okej, okay, dobra, Seba twierdzi, że to będzie lód, to może ktoś jeszcze, proszę.
4: Cześć, to Piotrek. Według mnie podczas suszy bardziej mokre staje się powietrze, ponieważ powietrze odbiera z roślin oraz gleby właśnie wilgoć i staje się bardziej mokre.
2: No i biologia zdana na piątkę, ewidentnie. To może jeszcze jedna, proszę bardzo.
5: Ręcznik

0: staje się bardziej mokry, im bardziej suszy. Pozdrawiam, Magda.
1: Dobra, to sprawdzamy. Sprawdzamy rozwiązanie dzisiejszej zagadki cioci Madzi. Proszę.
2: Prawidłowa odpowiedź to... ręcznik.
1: Ręcznik. No i fajnie. Ci, którzy odpowiedzieli poprawnie, tym serdecznie gratuluję. A na kolejną zagadkę zapraszam już jutro.
3: Zagadka cioci Madzi. Reklama.
4: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
5: Czy wiesz, dlaczego od 22 lat kierowcy w Wielkopolsce wybierają serwis Toyota Ukleja? Bo autoryzowany nie znaczy drogi, a daje pewność, bezpieczeństwo i komfort. Pełna obsługa, przeglądy, naprawy mechaniczne oraz certyfikowany przez TIF serwis blacharsko-lakierniczy. Trzy lokalizacje dla Twojej wygody. Poznań, Zawady, Suchy Las i Złotkowo przy ulicy Obornickiej. Toyota Ukleja. Twoja Toyota w najlepszych rękach.
6: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Plaza Poznanie, King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
7: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
11: Fundacja 1 Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grubson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenalia.poznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio SK.
12: Kiedy? Teraz! 12 maja startuje trzeci i ostatni etap inwestycji Wieża Jeżyce od Archicom. Nowoczesne mieszkania od 25 do 113 metrów kwadratowych z ogródkami, tarasami lub balkonami. Przestrzeń, której szukasz. Lokalizacja, której zazdrości miasto. To nie jest kolejna oferta. To ostatnia szansa, by zamieszkać w jednej z najlepiej sprzedających się inwestycji na Jeżycach. Nie czekaj! Spotkajmy się pod wieżą! Wejdź na archicom.pl i wybierz mieszkanie, które będzie Twoje.
3: Reklama.

0: autopromocja. Śpisz? Śpisz!
1: Co się dzieje?
0: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
0: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
3: To ty się jeszcze nie obudzili.
4: Ale pobudka z rana. No w szoku jestem.
3: Ludzkie pojęcie,
0: pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: Codziennie od 6 rano we voxfm.
3: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
5: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na mediaexpert.pl?
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl?
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Zakupy tylko w Społem. Winiary, pomysł na zapiekankę, spaghetti lub garnek chłopski za 3,19. Wspieraj polski handel. Wybierz Społem.
9: Czy wiesz, dlaczego od 22 lat kierowcy w Wielkopolsce wybierają serwis Toyota u Kleja? Bo autoryzowany nie znaczy drogi, a daje pewność, bezpieczeństwo i komfort. Pełna obsługa, przeglądy, naprawy mechaniczne oraz certyfikowany przez TIF serwis blacharsko-lakierniczy. 3 lokalizacje dla Twojej wygody. Poznań, Zawady, Suchy Las i Złotkowo przy ulicy Obornickiej. Toyota u Kleja. Twoja Toyota w najlepszych rękach.
10: Lordzie, witamy na salonach.
11: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie, Nowak.
10: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
12: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznanie Strzałkowskiego 2 i na tanie garnitury.com.pl.
0: Reklama. 107.4
2: VOXFM.
0: Poznań.
2: Poznań.
13: To publiczny lincz. Tak o liście gończym za Pawłem Kozaneckim mówi nam żona poszukiwanego adwokata. Podpisanie umowy na pożyczkę z Safe już w piątek w Brukseli trwa dopinanie formalności, a w lasach najwyższy stopień zagrożenia pożarowego jest apel o zachowanie ostrożności.
14: Godzina 18 na zegarach, czas na wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Tałkowska.
13: Ten list gończy to jest publiczny lincz, mówi w rozmowie z nami żona Pawła Kozaneckiego, łódzkiego adwokata skazanego na 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły 2 kobiety. Policja wystawiła list gończy, bo mężczyzna nie stawił się do więzienia, by odbyć karę. Paulina Karaś-Kozanecka zapewnia, że jej mąż nie unika kary. Złożył do sądu wniosek o odbycie jej w trybie dozoru elektronicznego. Rozmawiała z nią nasza reporterka Elżbieta Piotrowska.
15: Paulina Karaś-Kozanecka jest zaskoczona, że jej mąż jest poszukiwany listem gończym. Zapewnia, że nigdzie się nie ukrywa, tylko czeka na rozpatrzenie wniosku.
16: Wniosek został złożony 18 marca. Powinien być rozpoznany maksymalnie w terminie 30 dni. To, co się wydarzyło wczoraj, naprawdę jestem w ciężkim szoku. Nagle opublikowanie listu gończego. Po prostu publiczny lincz. Ja odbieram cały czas groźby.
15: Podkreśla, że jej mąż ma pracę i chce spłacić zobowiązania.
16: Ta sytuacja powoduje, że ani nie może płacić na rzecz pokrzywdzonych. I nie wiem, komu ma to służyć. Naprawdę.
15: Paulina Karaś-Kozanecka powiedziała nam, że w domu byli już technicy, którzy sprawdzili warunki. Był też wywiad kuratora, więc rodzina miała nadzieję, że będzie dozór elektroniczny.
13: Przypomnijmy, Paweł Kozanecki w mediach określany jest jako adwokat od trumny na kółkach. To potem jak nagrał film, w którym samochód ofiar nazwał trumną na kółkach właśnie. Podkreślił, że sam jeździ bezpieczniejszym autem. Jego wypowiedź wywołała społeczne burzenie. Polska pierwszym krajem, z

0: W którym będzie podpisana umowa pożyczkowa SAFE, donosi polska agencja prasowa, powołując się na swoje źródła w Brukseli. Unijni komisarze w piątek mają przyjechać do Warszawy. A więcej o tym wie nasz reporter Michał Skolimowski.
1: W Brukseli trwa dopinanie formalności. Żeby doszło do podpisania umowy, musi zostać zakończona wewnętrzna procedura w Komisji Europejskiej. Jeśli do tego dojdzie, to w piątek w Warszawie pojawią się unijni komisarze do spraw budżetu oraz obronności. Polskę z kolei mają reprezentować szef MONU i minister finansów. Nasz kraj czeka na zaliczkę w wysokości około 6,5 miliarda euro. Przelew najpewniej dotrze do końca maja, a w sumie do Polski ma trafić około 44 miliardów euro w formie nisko oprocentowanych pożyczek. Pieniądze mają być przeznaczone m.in. na realizację programu Tarcza Wschód czy rozwój systemów antydronowych.
0: Przypomnijmy, ustawę wdrażającą SAFE zawetował prezydent. W odpowiedzi rząd przyjął uchwałę, która zakłada wykorzystanie do zaciągnięcia pożyczki Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Teraz apel od pomorskich leśników. Zachowajcie czujność w lasach. To ze względu na suszę. Tylko w ostatnich dniach w regionie doszło do kilkunastu pożarów, mówi Mariusz Lewczuk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku.
2: Mamy bardzo dużo w tej chwili pożarów, zarówno w lasach państwowych, jak i w lasach prywatnych. Wilgotność ścioły spadła poniżej 10%. To już jest naprawdę stan krytyczny. Zagrożenie pożarowe jest w tej chwili najwyższe z możliwych. Naprawdę niewiele trzeba, żeby taki pożar w lesie powstał.
0: Jest szansa, że sytuacja w pomorskich lasach poprawi się w połowie tego tygodnia. Wówczas mają pojawić się opady deszczu. I jeszcze Tatry, gdzie uaktywniły się żmije zygzakowate. To jedyny jadowity wąż występujący w Polsce. Nie poluje na szczęście na ludzi, ale w samoobronie może ukąsić, a to może być dla nas niebezpieczne. Ostrzega Marcin Strączak, Helios z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
3: Okres godowy, więc i te samce gdzieś tam wędrują w kierunku godowisk, szukając samic. Uwielbiają gdzieś tam tereny leśne, lasy iglaste, ale też polany, obrzeża lasów, korzystają z promieni słońca.
4: To nie jest zwierzę, które poluje na człowieka, tylko ona się broni. Więc jeżeli będziemy wchodzić na przykład w jakieś nasłonecznione kamienie poza szlakiem, to możemy sobie zdawać z tego sprawę, że tam się wygrzewają żmije.
5: Trzeba unikać wszystkich tych takich, ja to nazywam indiańskich sposobów. Przypalanie, nawet traktowanie prądem elektrycznym. Ukąszona kończyna powinna być ułożona troszeczkę niżej niż reszta ciała.
0: Dodają przewodnik Paweł Skawiński i były lekarz TOPR Sylweriusz Kosiński. Najważniejsza zasada to zachować ostrożność, kiedy wędrujemy po szlakach.
6: Pogoda. Dzisiaj już raczej tutaj nic się nie zmieni, ale jutrzejszy dzień nie będzie dla nas taki przychylny. To znaczy w całej Polsce przelotne opady deszczu, a miejscami nawet mogą pojawić się burze. Proszę bardzo. No i maj to jest właśnie to. Jeżeli chodzi o kolejne dni, na przykład taki czwartek, będzie wyglądał troszeczkę lepiej. To znaczy mniej burz, ale dalej deszczowo. 18-17 stopni. Dopiero w piątek zrobi się delikatnie lepiej. Więc jeżeli ktoś ma plany w tym tygodniu, żeby się na przykład poopalać, to nie. To niestety nie. No nie da rady, nie ma takiej możliwości.
7: Na pełnej z Vox FM.
6: 5 minut po 18. Michał Trawka, dzień dobry.

Ładujecie się witaminą D? No i bardzo dobrze, o to chodzi. Trzeba jak najbardziej. Tylko jeżeli ktoś to robi przez na przykład okno, to nie, to nie da rady. To trzeba iść normalnie na spacer. No, według najnowszych danych nie dostarczymy witaminy D poprzez promienie słońca wpadające do naszego mieszkania. Nawet jeżeli, no wiecie, odsłonimy rolety, firany, zasłony i tym podobne rzeczy. Nie, trzeba wyjść na zewnątrz. Ewentualnie po prostu otworzyć to okno i po prostu chwilę w tym oknie postać. Ale jeżeli okno jest zamknięte, to chyba niestety te wszystkie promienie słoneczne, które dadzą, mogą nam dać witaminę D, ona to skutecznie zatrzyma. Mówię to nie bez powodu, bo jak patrzę dookoła, to mam wrażenie, że pomimo tego, że jest maj, to wszyscy jacyś tacy zasmarkani, przeziębieni. Ja kompletnie nie wiem, co się dzieje.

Nie jestem do końca pewny, czy na pewno te trzy słowa będą dzisiaj wypowiadane, czyli pragnę twojej miłości, chyba że ktoś będzie się czuł właśnie taki, że trzeba go przytulić, będzie się czuł niepocieszony, będzie płakał w poduszkę, a wszystko dlatego, że dzisiaj Liga Mistrzów, półfinał, Arsenal, Atletico Madryt, to o 21:00. No, w pierwszym meczu padł remis, 1-1, tym bardziej ten mecz zapowiada się ciekawie. Zobaczymy. No, ja myślę, że tutaj... Albo nie będę mówił, bo później będzie, że komuś tam kibic... Nie, dobra. Drogie panie, ja tylko chciałem tak na szybko taki apel do was. Dzisiaj telewizor należy do mężczyzn, dobra? Jutro w sumie też, bo jutro kolejny mecz. Ale o tym powiem jutro.

0: Andy Dust i DJ Harris z Okaria. Ależ to dobrze gra, ależ to dobrze brzmi. I na ten numer, przypominam, cały czas można głosować w naszej best liście. Aktualnie jest to, no właśnie, poczekajcie, sprawdzimy. W ogóle sprawdźmy, czy to wszystko działa. Vox.fm.pl wpisujemy, dobra, enter. Teraz szukamy zakładki best lista. Ona jest na samej górze, klikamy i to jest numer 2. Numer 2, proszę bardzo. Ale być może już w najbliższy piątek będzie to numer 1. Wszystko w waszych rękach. Vox.fm.pl, zakładka best lista, tam odsyłam i tam głosujecie.
1: Na pełnej z Vox.fm! Vox.fm!
2: Reklama.
3: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kopciuchy.

0: lasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna. Jakość powietrza to jakość życia.
1: Chcesz poznać historię kolejorza? Koniecznie zajrzyj do Multimedialnego Muzeum Lecha na Enea Stadionie. Zobacz kontrakt Lewandowskiego, trofea czy Jupiter ze starego stadionu. Sprawdź pomiar swojego dopingu i wydrukuj pamiątkowy bilet z kasy zdępca. Poznaj ciekawostki na temat klubu i zawodników. Zwiedzających zapraszamy od poniedziałku do soboty. Szczegóły na biletylechpoznań.pl.
2: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc, nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonu na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-poznań.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Kiedy? Teraz! 12 maja startuje trzeci i ostatni etap inwestycji Wieża Jeżyce od Archicom. Nowoczesne mieszkania od 25 do 113 metrów kwadratowych z ogródkami, tarasami lub balkonami. Przestrzeń, której szukasz. Lokalizacja, której zazdrości miasto. To nie jest kolejna oferta. To ostatnia szansa, by zamieszkać w jednej z najlepiej sprzedających się inwestycji na Jeżycach. Nie czekaj! Spotkajmy się pod wieżą! Wejdź na archicom.pl i wybierz mieszkanie, które będzie twoje.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Reklama. 107.

0: Autopromocja.
1: W nocy budzą się demony. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
2: Oleg Rylkow. Brutalny morderca polujący głównie na dzieci. Posłuchajcie szokującej historii rozpruwacza z Toliati.
1: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
2: Zapraszam. Marta Kiermasz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.

0: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
1: Wyobraź sobie podróż, która zaczyna się w Poznaniu, a kończy na drugim końcu świata. Nowe połączenie z Ławicy do Curichu już wystartowało na pokładach samolotów linii lotniczych Swiss. To wygodny dostęp do globalnych kierunków Nowy Jork, Singapur, Hongkong i wiele więcej. 3 razy w tygodniu. Szybko, komfortowo, bez komplikacji. Poznań Curich. Poznań Airport. Podróż zaczyna się blisko.
2: Twoje biuro w otoczeniu, które inspiruje. Mińska 12. Prestiżowy adres w sercu Poznania. Od 20 do kilkuset metrów nowoczesnej przestrzeni. Całodobowa recepcja, garaż podziemny, sale konferencyjne i restauracje. Wszystko w jednym miejscu. Mińska12.pl
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Reklama. 107,4. Poznań.
8: Ogromny pożar na roztoczu. Kilkuset strażaków gasi las pod Biłgorajem. Nie było kolejnego ataku niedźwiedzia. Podkarpacka policja dementuje internetowe pogłoski. Już kilkanaście egzaminów zostało unieważnionych. Nie ma taryfy ulgowej dla nieuczciwych maturzystów.

0: 107,4. Poznań.
1: Ogromny pożar na Roztoczu. Kilkuset strażaków gasi las pod Biłgorajem. Nie było kolejnego ataku niedźwiedzia. Podkarpacka policja dementuje internetowe pogłoski. Już kilkanaście egzaminów zostało unieważnionych. Nie ma taryfy ulgowej dla nieuczciwych maturzystów.

0: Jest 19. Czas na wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
1: Ogromny pożar lasów w województwie lubelskim. Około 200 strażaków walczy z ogniem między Józefowem i Łukową w powiecie biłgorajskim. Akcja gaśnicza jest prowadzona z ziemi i powietrza. I jak słyszymy, jest bardzo trudna, mówi Mateusz Małyszek ze Straży Pożarnej w Biłgoraju.
2: Mamy dwa śmigłowce w akcji. Nie mamy informacji na temat powierzchni pożaru. Zdecydowanym utrudnieniem jest wiatr.
1: Nie wiadomo jeszcze, jak długo może potrwać gaszenie pożaru. Na czas akcji droga wojewódzka numer 849 na wysokości miejscowości Kozaki jest całkowicie zablokowana. Mundrowi kierują na objazd od strony Józefowa na Aleksandrów, a od strony Oprzy na Łukową Ciężopol na drogę wojewódzką numer 835. Centralna Komisja Egzaminacyjna sprawdza skalę nieuczciwości związanych z maturą z polskiego i matematyki. Jej szef nie wyklucza zawiadomienia organów ścigania. Do tej pory maturę unieważniono już kilkunastu osobom w kraju, które wniosły na salę telefon albo smartwatche. O szczegóły dopytywał nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, o jakie dokładnie nieprawidłowości chodzi.
3: O zdjęcia arkuszy maturalnych, które pojawiły się w sieci w trakcie egzaminów z polskiego i matematyki. CKE próbuje namierzyć ich autorów, nie mówi jednak o wycieku, ale o nieuczciwym zachowaniu, bo do momentu rozpoczęcia pisania arkusze pozostawały tajne.
4: Jest to efekt tego, że ktoś wniósł na salę egzaminacyjną niedozwolone urządzenie się z internetem.
3: A to już podstawa do unieważnienia egzaminu danej osobie, tłumaczy dyrektor CKE Robert Zakrzewski i deklaruje.
4: Mamy ponad 5000 szkół, w którym odbywał się egzamin. Oddam sprawę specjalistom policji, prokuratorze.
3: Powiedział mi dyrektor CKE. Ci, których matura została unieważniona, będą mogli do niej podejść za rok.
1: Relacjonował Mateusz Chłystun. Dziękuję. Policja dementuje pojawiające się w internecie informacje. Nie było kolejnego ataku niedźwiedzia na Podkarpaciu. Drapieżnik był widziany, ale nie zaatakował człowieka. Zwierzę zauważyli pracownicy na pastwisku w miejscowości Morochów. Ta oddalona jest zaledwie kilka kilometrów od płonnej miejsca śmiertelnego ataku niedźwiedzia na 58-latkę.

0: Powie był widziany niedźwiedź. Nie doszło na szczęście do kontaktu człowieka ze zwierzęciem. Zgłaszający wycofał się i oddalił. Nikomu nic się nie stało.
1: Niedźwiedzie coraz częściej widziane są na południu Podkarpacia. Apele o ostrożność przed zwierzętami wydała m.in. Tyrawa Wołoska, Sanok i Zagórze. Już ponad 10 tysięcy najmłodszych ze Śląska przebadano w kierunku cukrzycy typu pierwszego. Lekarze podkreślają, że niejednokrotnie profilaktyka potrafi uratować życie, zaznacza diabetolog profesor Przemysławy Jarosz Horbat.
2: 50% dzieci przychodzi właśnie z cukrzycową kwasicą ketonową. Przechodzą przez oddział intensywnej terapii i idą później do nas. To jest tragedia. Dzieci, niedobór insuliny idzie szybko. Dziecko jest przytomne, ale metabolicznie jest całkowicie zaburzone, traci życie i zdrowie.
3: Nazywam się Nela Seraczyńska i mam 12 lat.
4: Czyli warto się badać?
3: Bardzo warto. Gdybym tego nie wykryła, no to mogło się po prostu bardzo źle skończyć. Mogłabym po prostu już mieć tą cukrzycę bardzo zaawansowanym poziomie. Już się uspokoiłam, już mam takie, że no trudno, już i tak z tego jakby się nie da odwrócić, więc po prostu co mogę zrobić, to robię, żeby im później po prostu ta cukrzyca u mnie wystąpiła.
1: Szacuje się, że w Polsce na cukrzycę typu pierwszego choruje blisko 30 tysięcy dzieci.
5: Jeśli ktoś może, to niech korzysta z tej pogody. W zasadzie z uroków pogody, dzisiejszej pogody, bo najbliższe dni już takie kolorowe nie będą, już noc nie będzie za ciekawa. Na północy, zachodzie i w Wielkopolsce przelotne opady deszczu. W pozostałej części kraju raczej bez. Mówię raczej, bo z pogodą nigdy nic nie wiadomo. Jutrzejszy dzień będzie generalnie bardzo deszczowy i burzowy miejscami, natomiast ciepły, okolice 23, a miejscami nawet 26 stopni. 4 minuty po godzinie 19 na naszych radiowych zegarach. Mówię dzień dobry, Michał Trawka, kłaniam się.
6: Na pełnej Vox FM.
5: Z tą 19 to tak nigdy do końca nie wiadomo, czy już dzień dobry, czy dobry wieczór. No to dzień dobry wieczór, zróbmy i wszyscy będą zadowoleni. Fancy Flames of Love, czyli klasykiem zaczynamy tę godzinę. Jeżeli komuś się podoba, ktoś chce potańczyć, to jak najbardziej można. Dlaczego by nie? Nawet jeżeli ktoś jest w pracy. Mała, szybka chwila... Przerwa taka nikomu jeszcze nie zaszkodziła, prawda? No właśnie, no.

0: New Religion, Bibi Rexa w Vox FM w rytmie hitów. Swoją drogą to jest numer jeden naszej best listy, ale czy taki stan rzeczy się utrzyma, tego jeszcze nie wiemy, natomiast przekonamy się wszyscy już w najbliższy piątek. Tymczasem zachęcam, żeby wchodzić na voxfm.pl, klikać w zakładkę best lista i tam głosować na swoich ulubieńców i na swoich faworytów. Tam jest ich mnóstwo, naprawdę. Jest w czym wybierać. A propos, to już teraz właśnie propozycja do best listy. Nasze polskie dobre, Gromi, Jordan Grace, Say My Name. Proszę bardzo.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: Od 8 lat nie zmienia bielizny. Chodzi o bramkarza Edersona. Jak czytam, Brazylijczyk od 8 lat gra tylko w jednych konkretnych slipach i ich nie zmienia, bo jak twierdzi, przynoszą mu szczęście w ważnych meczach. Ja nawet nie chcę sobie wyobrażać, jak one muszą wyglądać po tych 8 latach. 8 lat. 8 lat w jednych gaciach. A wy, drogie panie, robicie problem, jak facet chodzi raptem 2 tygodnie w jednej parze skarpet.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: Mr. President, czyli najbardziej muzyczny prezydent tego świata. Vox FM. Tak, też wam właśnie gramy, rzecz jasna, w Rytmie Hitach. Na horyzoncie gdzieś tam powoli pokazuje się godzina 20, do tej 25 minut, więc jeżeli ktoś o 20 coś skończy, albo będzie dopiero zaczynał, no to już wie, że ma jeszcze 25 minut.
1: Reklama. Zakupy tylko w Spoe. Danon Actimel 4x 100 gramów w asortymencie za 7,99. Wspieraj polski handel. Wybierz Spoe.
2: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
3: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
2: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc, nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonu na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-poznań.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
5: Kiedy? Teraz! 12 maja startuje trzeci i ostatni etap inwestycji Wieża Jeżyce od Archicom. Nowoczesne mieszkania od 25 do 113 metrów kwadratowych z ogródkami, tarasami lub balkonami. Przestrzeń, której szukasz. Lokalizacja, której zazdrości miasto. To nie jest kolejna oferta. To ostatnia szansa, by zamieszkać w jednej z najlepiej sprzedających się inwestycji na Jeżycach. Nie czekaj! Spotkajmy się pod wieżą! Wejdź na archicom.pl i wybierz mieszkanie, które będzie twoje.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Reklama. 7, 4.

0: W miejscach województwa lubelskiego obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Odpowiada za zabicie ratownika medycznego i usiłowanie zabójstwa drugiego medyka. Przed Sądem Okręgowym w Siedlcach ruszył proces Adama C. Mężczyzna w styczniu ubiegłego roku zaatakował ratowników, którzy udzielali im pomocy. Zaatakowany nożem w okolice klatki piersiowej 64-letni medyk zmarł w szpitalu. Ranny został również drugi z ratowników, mówi Kamil Żmudziński z prokuratury.
1: Za każdy z zarzucanych mu przestępstw, także za usiłowanie zabójstwa drugiego z ratowników medycznych, grozi oskarżonemu kara dożywotniego pozbawienia wolności.
0: W momencie ataku oskarżony był pijany. Biegli psychiatrzy uznali, że w chwili zdarzenia był poczytalny i może odpowiadać przed sądem. Śledczy podkreślają, że w sprawie zgromadzili obszerny materiał dowodowy.
1: W ocenie prokuratury nie pozostaje wątpliwości, że oskarżony jest winny zarzucanych mu czynów.
0: Adam C. podczas rozprawy potwierdził, że rozumie treść stawianych mu zarzutów, ale nie przyznaje się do winy, bo nic nie pamięta. 12 osób nie żyje po rosyjskim ostrzale Zaporoża na południu Ukrainy. Miasto zostało zaatakowane bombami lotniczymi. Zniszczeniu uległy przedsiębiorstwa, sklepy, budynki mieszkalne i infrastruktura. Wcześniej Rosjanie ostrzelali Krematorsk w Donbasie. Tam zginęło 5 osób. 5037. Tyle wynosi nowy rekord Polski w liczbie oddanych na raz butelek kaucyjnych. Ustanowił go mieszkający w Krakowie Denis Polowniczak, który przez 4 godziny wrzucał butelki do maszyny. Jak mówi rekordzista, opakowania zbierał głównie w pracy w jednym z krakowskich klubów nocnych, a wszystkie zarobione w ten sposób środki mają trafić na cele charytatywne.
2: Łącznie mi zabrakło chyba 41 do 5 tysięcy, bo ja bardzo już chciałem te 5 tysięcy w sumie domieć, bo czemu nie? I na szczęście szła jemuś, no to się nie udało. Szła jakaś pani, zagadaliśmy ze sobą i dała mi te butelki. Ja od niej odkupiłem i dodałem do tych i także 5000. 5037.
0: Denis nie planuje bić swojego rekordu. Innych też do tego nie zachęca. Zamiast tego apeluje o regularność w oddawaniu pustych butelek.
2: Chodzić już z nimi, jeździć tymi tramwajami, z tymi butelkami, bo taksówki nie wsiądziesz z tymi wielkimi worami. Nie, ja se odpuszczę, to na pewno nie. To jest rekord. Nie bijcie tego rekordu, nie bijcie. Wprowadźmy po prostu regularne nawyki w swoje życie i w gastronomii i w innych branżach i po prostu w swoim życiu.
0: Za oddanie 5037 butelek Denis dostał zwrot w wysokości 2430 zł.
3: Wiadomości sportowe Vox FM.
0: W Rzymie rusza kolejny tenisowy turniej WTA. Iga Świątek grę w nim zacznie od drugiej rundy, a jej pierwszy mecz zaplanowany jest na piątek. Wcześniej, bo już jutro swoje spotkania rozegrają Magdalena Fręch i Magda Linet. 3 mecze wygrane, 1 przegrany to bilans toruńskich żużlowców. Początek sezonu ocenia trener Jan Ząbik.
4: Zawsze początek jest trudny, no bo dopasować te wszystkie sprzęty, nie? Trzeba to wszystko poogarniać.
0: A kolejna jazda na motoarenie już 8 maja z Zieloną Górą.
5: Jeżeli chodzi o noc, może od niej zacznijmy, to tutaj będą opady deszczu. Co prawda nie w całej Polsce, ale zachodnia część kraju, północna część kraju i Wielkopolska. Tutaj te opady deszczu mogą się pojawić. W pozostałej części kraju bez deszczu, natomiast jutro już tak kolorowo nie będzie, bo jutro to generalnie w całej Polsce będzie deszczowo, miejscami nawet burze mogą się pojawić, ale ciepło, tak, ciepło będzie, nawet 26 stopni. 5 minut po godzinie 20 na naszych radiowych zegarach. Dobry wieczór, Michał Trawka. Kłaniam się.

O, ten numer to prawdziwy western. Chadoman i Wskocz na bykę. Jak się podoba, to warto wchodzić, warto głosować, bo ten numer jeszcze w propozycjach do best listy, ale to się może jeszcze zmienić. W piątek najświeższe notowanie, jest czas, żeby głosować.

Nawet kilka milionów mikroorganizmów i różnych bakterii możemy mieć na swoich dłoniach. Więc niech teraz każdy podniesie swoje dłonie. Może kierowcy nie bardzo, chociaż jedną rękę zostawcie na kierownicy. No i dokładnie ją obejrzyjcie. Z lewej, z prawej, z góry, z dołu. No wygląda całkiem normalnie. A jednak coś tam się dzieje. I nie mówię o tym bez powodu, bo dzisiaj mamy Światowy Dzień Higieny Rąk. Więc ważne jest to, żeby jednak te nasze rączki były czyste, były umyte. Nie tylko dzisiaj, ale generalnie każdego dnia. Na pełnej z Więc nie dłubiemy w nosie i nie dotykamy różnych dziwnych miejsc.

0: Hello w Vox FM w rytmie hitów. Właśnie takie rytmy powodują, że człowiek może się tak rozpłynąć w tym muzycznym świecie, wejść w niego, zagłębić się i po prostu nie myśleć o codzienności i o trudach dnia powszechnego. No ja też się właśnie teraz rozmarzyłem i bardzo popłynąłem, ale to nic. 25 minut do godziny 21. Barracuda, Eddie Vata, Long i Junior jeszcze w tej godzinie zagrają.
1: 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Reklama.

Człowiek, który tak bardzo kocha ludzi, swoich ludzi, że musiał zrobić o tym piosenkę. Eddie Vata, I Love My People w Vox FM w rytmie hitów. 17 minut do godziny 21, a o 21, jeżeli ktoś nie ma planów, komuś się nudzi, a jest fanem sportu, albo nawet nie, no nie trzeba być fanem sportu, żeby obejrzeć mecz, prawda? No to właśnie, Liga Mistrzów, półfinał. Arsenal Londyn, Atletico Madryt. W pierwszym spotkaniu padł remis 1-1, więc tym bardziej to spotkanie będzie, myślę, ciekawe, interesujące. No i zakładam, że jakieś emocje się jednak pojawią, bo tak czy inaczej ktoś tutaj musi wygrać. To nie ma tak, że tutaj padnie remis. Nie może paść remis. Ktoś musi awansować.

0: Artemas, I like the way you kiss me w Vox FM w rytmie hitów. Za kilka chwil godzina 21, a wtedy rzecz jasna najświeższe wiadomości. My słyszymy się jutro po godzinie 17. Tymczasem odpoczywajcie, ładujcie swoje akumulatory i pamiętajcie o 21. Liga Mistrzów.
1: Autopromocja.
2: Kochaj albo rzucaj.
1: Nie wiesz, jak do niej zagadać?
2: Pokuć iście się.
1: Chcesz go przeprosić?
2: Pawelec pomoże.
3: No ja bym chciała, żeby coś

0: Autopromocja. Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama.
6: Kilkuset strażaków gasi pożar na Roztoczu. Podbił go rajem, palą się hektary lasu. Żona adwokata od trumien na Kłukach boi się linczu, to po wystawieniu listu gończego za jej mężem. A przed nami wyjątkowy podniebny spektakl, czyli Noc Spadających Gwiazd. Minęła 21. Słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Akcja może potrwać nawet do rana. Strażacy walczą z pożarem lasu w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Pali się kilkadziesiąt hektarów lasu w okolicach miejscowości Kozaki. Gasi go około 300 strażaków. W akcji też dwa śmigłowce gaśnicze, a na miejscu dwie cysterny. Ogień nie jest jeszcze opanowany, mówi rzecznik prasowy biłgorajskiej straży pożarnej kapitan Mateusz Małyszek.
7: Akcja gaśnicza prawdopodobnie potrwa do późnych godzin wieczornych, a być może nawet do rana. Pożar nadal nie został opanowany. Częściowo jeszcze się rozprzestrzenia.
6: Całkowicie zamknięta jest droga między Józefowem a Osuchami. Kierowcy muszą jechać objazdem.
7: Należy omijać ten teren, bo droga raz, że jest nieprzejezdna, dwa, że pożar utrudnia wiatr i niesie to chmurę dymu w dalszym kierunku.
6: Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana. Jestem przerażona, boję się o siebie i dzieci, mówi w rozmowie z nami żona Pawła Kozaneckiego, łódzkiego adwokata skazanego na 1,5 roku więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku pod Barczewem. Policja wystawiła za nim list gończy, bo mężczyzna nie stawił się do więzienia, by odbyć karę.

0: wszędzie po prostu są udostępnione dane, łącznie z naszym miejscem zamieszkania. I ja po prostu się boję. Boję się też o dzieci, boję się, kto przyjdzie pod dom, bo już sąsiedzi informowali, że tam kręcą się różne osoby. Ja jestem przerażona, bo to może dojść do linczu po prostu. I chciałabym, żeby ktoś to zatrzymał.
1: Mówi Paulina Kuraś-Kozanecka. A przypomnijmy, Paweł Kozanecki został prawomocnie skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku. Samochód ofiar nazwał potem trumną na kółkach. Nawet do 100 tysięcy złotych bez tak zwanego podatku Belki rząd przyjął projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych. Teraz przepisy trafią do Sejmu. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, jak ma wyglądać ten mechanizm.
2: Zgodnie z projektem każdy pełnoletni Polak będzie mógł zawrzeć co najmniej jedną umowę o prowadzenie osobistego konta inwestycyjnego, na przykład z bankiem czy domem maklerskim. Inwestycje w obligacje oszczędnościowe i lokaty będą zwolnione z podatku do kwoty 25 tysięcy złotych, a jeśli ktoś zacznie do tego kupować akcje lub fundusze, to limit przesuwa się do łącznej kwoty 100 tysięcy złotych.
3: Chodzi o to, żeby zwolnić te oszczędności z podatków od zysków kapitałowych do kwoty 100 tysięcy.
2: Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Nadwyżka będzie obłożona niższym ryczałtowym podatkiem. Jego stawka będzie wynosić 19% wartości stopy referencyjnej NBP. W 2027 roku, kiedy przepisy miałyby wejść w życie, byłoby to niespełna 0,9%.
1: Relacjonował Michał Skolimowski. Dziękuję. Na przed nami noce spadających gwiazd. Jasny, malejący księżyc pogorszy warunki obserwacji, ale na niebie i tak będzie można zobaczyć meteory, mówi Bogna Pazderska z Centrum Hevelianum w Gdańsku.
4: Dzisiaj będzie miało miejsce maksimum tego roju, to znaczy, że możemy się spodziewać tak w miejscu wyciemnionym do 40-80 meteorów na godzinę. Przy czym mówię tutaj o miejscu, gdzie jest naprawdę ciemno, z dala od miejskich świateł i dla osoby, która ma bardzo dobry wzrok.
1: Najwięcej meteorów będzie widać tuż przed świtem, a kolejna szansa na tak spektakularny nocny spektakl dopiero w październiku. Oprócz spadających gwiazd dzisiejszej nocy będzie też widać burzę, ale na szczęście tylko w okolicach Jeleniej Góry, Zgorzelca, Cieszyna i Bielska-Białej, reszta kraju dzisiaj bez burz. Za to z opadami deszczu, głównie na zachodzie i na północnym obszarze kraju. 7 stopni na plusie na Pomorzu i na Warmii i Mazurach, 10 w Wielkopolsce, 12 na Śląsku i na Mazowszu, do 14 tej nocy na Podkarpaciu, a jutro od 9 stopni w zachodniopomorskim do 26 nawet na Mazowszu.
5: 40-latek zmarł podczas policyjnej interwencji, jutro jego sekcja. Wizytówka Poznania z wadami. Osoby niedowidzące narzekają na ulicę Święty Marcin. A na koniec powiemy o liście gwiazd, które rozkręcą tegoroczny piknik na fest w Poznaniu. Kto wystąpi? Zostańcie z nami. W Vox FM Poznań na 107.4 czas na podsumowanie wtorku. Dominik Rutkowski, dobry wieczór. Wyniki będą kluczowe dla śledczych. Na jutro zaplanowano sekcję 40-latka, który zmarł podczas policyjnej interwencji na poznańskich Jeżycach. Eksperci sprawdzą, dlaczego stracił on przytomność po użyciu gazu przez mundurowego.
6: Wczoraj wieczorem około godziny 22.20 otrzymaliśmy poprzez Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego zgłoszenie interwencyjne. Z tej informacji wynikało, że na ulicy Sienkiewicza był mężczyzna, który miał rozcięte, przecięte gardło. Tam dyspozytorzy wysłali karetkę pogotowia, a także patrole policyjne. Niedaleko tego wskazanego miejsca ten mężczyzna został odnaleziony, no i rozpoczęto udzielanie mu pomocy. Rzeczywiście miał rozcięcia na skórze, na szyi, krwawił i wymagał takiej pomocy. W trakcie tych działań pojawił się w tym miejscu inny mężczyzna, który przeszkadzał w udzielaniu tej pomocy rannemu. Nie wykonywał on poleceń policjantów, dlatego też jeden z policjantów użył miotacza gazu pieprzowego. W jakimś czasie ten mężczyzna zaczął tracić przytomność, a pomimo udzielonej mu pomocy i reanimacji nie przywrócono funkcji życiowych. W związku z tą sytuacją tam na miejsce został wezwany prokurator. Zawiadomiliśmy także naszych oficerów różnych komórek kontroli. Cała ta sprawa będzie bardzo dokładnie badana pod kątem prawidłowości działania policjantów. Dodam, że zabezpieczyliśmy do tych celów właśnie takich badawczych, ustaleniowych, wszystkie nagrania z różnych kamer monitoringu, który znajduje się w pobliżu. Dodam także, że policjanci byli wyposażeni w kamerki nasobne, cała ta interwencja była nagrywana. Stąd też istnieje bardzo obiektywny materiał, który pozwoli obiektywnie również ocenić całą tę sytuację. Z informacji, które już tam na miejscu zostały zebrane, wynikało, że ten mężczyzna, wobec którego były prowadzone te działania takie pomocowe, reanimacyjne, zjawił się w tym miejscu około godziny 22. Z informacji pierwotnej, która została przekazana do Centrum Powiadamiania Ratunkowego, wynikało, że w tym rejonie jest mężczyzna, który ma w ręce zbitą, stłuczoną butelkę i ma rozciętą skórę na szyi, bardzo obficie krwawi, stąd też taka była ta pierwotna informacja. Tutaj nie wykluczamy, że mógł ten mężczyzna po prostu samookaleczyć się, ale to oczywiście jest rzeczą wtórną. Dla nas w tej chwili najważniejsze jest to, aby dokładnie zbadać przebieg całej tej interwencji, która została, jak wspomniałem, zarejestrowana przez kamerki nasobne policjantów. Na miejscu był prokurator, był także biegły sądowy, który nie określił przyczyny zgonu. Te wszystkie szczegóły są teraz odtwarzane między innymi na podstawie nagrań z kamer monitoringów. Ta cała sytuacja wyglądała w ten sposób, że ten mężczyzna, który pojawił się w tym miejscu, fizycznie i werbalnie przeszkadzał w tej całej sytuacji. Tu oczywiście są to bardzo ważne rzeczy, dlatego też poczekam również na ustalenia oficerów z komórek kontrolnych, a także prokuratora. Wszystkie kwestie dotyczące przyczyny zgonu oraz kwestia taka, czy ten człowiek mógł być pod wpływem alkoholu, czy też chociażby narkotyków, będą zbadane podczas sekcji zwłok. To jest standardowe działanie podczas ustalenia przyczyny zgonu. W tego typu sytuacjach zawsze są zlecane badania toksykologiczne właśnie pod kątem narkotyków bądź też alkoholu.
5: Relacjonował Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Mężczyzna z przeciętym gardłem trafił do szpitala, jest pod opieką lekarzy. Kolejne potrącenie rowerzysty pod wiaduktem na Głogowskiej w Poznaniu. Na skrzyżowaniu z ulicą Kowalewicką samochód dzisiaj rano uderzył w cyklistę na pasach. Poszkodowany trafił do szpitala, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Jednak mieszkańcy od lat ostrzegają, że betonowe ściany ograniczają widoczność i niezmiennie apelują do drogowców o ustawienie znaków stop w tym miejscu. Sprawdzili prawie 60 tysięcy kierowców, 111 osób było pod wpływem alkoholu, w tym jedna już z sądowym zakazem. To wynik przeprowadzonej wczoraj w Wielkopolsce policyjnej akcji Trzeźwy Poranek. Na drogach regionu rozstawiło się ponad 280 funkcjonariuszy drogówki i 185 z innych wydziałów. Majowy wypoczynek w lasach należy planować z głową, wszystko przez suszę, mówi Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
7: Mamy najwyższy stopień zagrożenia pożarowego, jest bardzo sucho i każda iskra, niedopałek powoduje później bardzo duże straty i może doprowadzić do katastrofy.
5: Należy uważać z ogniem w okolicach lasów, a ogniska można rozpalać tylko w wyznaczonych miejscach. Nie można także wjeżdżać autem do gaju, ponieważ rozgrzane elementy pojazdu mogą wywołać pożar. Ważne też, by nie pozostawiać po sobie śmieci.
7: To jest zmora, te przenośne grille marketowe, które zostawione w lesie po jakiejś imprezie, no później się okazuje, że były bezpośrednią przyczyną ognia przez nasze niedbalstwo i głupotę.
5: Około 60% zgłoszeń dotyczących pożarów lasów w regionie pochodzi od samych mieszkańców Poznania i okolic. Święty Marcin nieprzyjazny dla osób słabowidzących. Te skarżą się na brak żółtych, wypukłych oznaczeń na ziemi. Przypadkowo przeszłam schodnika na ruchliwą ulicę z torowiskiem, mówi nam niedowidząca pani Natalia.
8: Koniec tego chodnika, żeby byli taki sygnalizacyjni pole uwagi. I słabowidzący może zobaczyć, nogą wyczuć i nie wiadomo kiedy idzie, laską może wyczuć. Mhm. Oni muszą być żółtego koloru.
5: Nad ulicą pieczę sprawuje Zarząd Dróg Miejskich. Rzeczniczka spółki Agata Kaniewska tłumaczy, że w centrum nie można zamontować żółtych oznaczeń.
9: W sytuacji, kiedy mamy teren, który podlega ochronie zabytkowej, w takiej przestrzeni należy zrezygnować ze stosowania kontrastów barwnych i można stosować takie rozwiązania, które różnicują tą przestrzeń pod względem faktury.
5: Na ulicy Święty Marcin obowiązuje strefa ruchu i ograniczenie prędkości do 30 km/h. Centrum Nauki w Hali Arena chcą społecznicy. Mogłoby być ono podobne do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, powiedziała nam Agnieszka Michalak ze Stowarzyszenia Sąsiedzki Łazarz.
10: Żeby miał swój efekt wow, którym może być arena, bo inne miasta mają właśnie, a my nie. I dlaczego nie mamy my takiej właśnie swojej super atrakcji? Uważamy, że arena tym właśnie obiektem może być, takim centrum nauki, które tutaj będzie w skali regionu właśnie przyciągało.
5: Społecznicy arenę uważają za najlepszą lokalizację, także ze względu na pobliski park, który mógłby być rozszerzeniem dla Centrum Nauki. Wiceprezes Poznańskich Inwestycji Miejskich Konrad Zaradny.

0: Woli jednak pozostać przy obecnej koncepcji remontu areny.
1: Pomysł jest ciekawy, natomiast dzisiaj chyba wszyscy sobie zdajemy sprawę, że bardziej Poznań potrzebuje dzisiaj hali sportowej, żeby te rozgrywki mogły w Poznaniu się rozwijać, żeby sport mógł kwitnąć.
0: Remont areny ma zakończyć się do 2029 roku. Uważajcie na oszustów, ostrzega wielkopolski ZUS. W ostatnim czasie do urzędników zgłosił się senior, który przez telefon dostał propozycję udziału w programie zwiększającym jego comiesięczną emeryturę.
2: Opłata za tę usługę wynosiła 800 zł. Klient otrzymał następnie dwa SMS-y z potwierdzeniem rejestracji w programie i przypomnieniem o płatności.
0: Powiedziała nam Marlena Nowicka z wielkopolskiego ZUS-u i dodała, że taka usługa oczywiście nie istnieje.
2: Pracownicy ZUS nie dzwonią do klientów i nie oferują im odpłatnej pomocy. Wszystkie usługi ZUS są bezpłatne. Nie wysyłamy też wiadomości SMS i e-mail z linkami, na które należy się zalogować.
0: Jeżeli osoba, która do nas dzwoni, brzmi podejrzanie, najlepiej się rozłączyć i zadzwonić bezpośrednio na infolinię ZUS-u. Wielkopolscy strażacy być może zyskają specjalistyczny poligon dla ekip poszukiwawczych. Miejsce miałoby być wykorzystywane do realistycznych ćwiczeń dla ratowników i psów tropiących.
3: Obiekt ma mieć specjalnie zawalone gruzem tunele, tak aby odwzorować warunki jak najbliższe prawdziwym akcjom. Poligon miałby stanąć na terenie JRG 4, tuż obok lotniska Ławica.
4: Z racji tego, że mamy psy, nikt jeszcze na świecie nie wymyślił lepszej metody lokalizacji żywej osoby, to te psy muszą mieć żywych pozarantów. I żeby miały żywych pozarantów, to nie może być manekin rzucony gdzieś tam zagruzowany, tylko to musi być bezpieczne, to musi być odpowiedzialne.
3: Powiedział nam dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 4 Jarosław Kuśmierek. Nieoficjalnie mówiło się o kwocie w okolicach 700 tysięcy złotych. Podobny obiekt powstał już w Gdańsku, ale ambicje w Poznaniu są dużo większe.
0: A informacje w tej sprawie zbierał reporter Vox FM Poznań Bartek Łojewski. Znamy już pełną listę gwiazd, które rozkręcą tegoroczny piknik na fest w Poznaniu. Do ogłoszonej wcześniej Małgorzaty Ostrowskiej dołączają kolejne wielkie nazwiska polskiej sceny muzycznej. 20 czerwca na poznańskiej Cytadeli przy dzwonie pokoju wystąpią Natalia Kukulska, Ania Dąbrowska oraz zespół Raz, Dwa, Trzy. Impreza ruszy w samo południe, a poza koncertami na miejscu będzie chociażby miasteczko samorządowe, będzie też strefa z food truckami czy miejsce do odpoczynku. Na wydarzenie organizowane przez Wielkopolski Samorząd wejdziecie całkowicie za darmo.

Jedna z najbardziej docenianych artystek XXI wieku. Sprzedała ponad 150 milionów płyt na całym świecie. Dla wielu jest ikoną popkultury. Przed wami Katy Perry. Tak naprawdę nazywa się Catherine Elizabeth Hudson i urodziła się 25 października 1984 roku w Kalifornii. Jej rodzice są pastorami zielonoświątkowymi i często się przeprowadzali ze względu na to, że w różnych częściach kraju zakładali kościoły. Katie ma też dwoje rodzeństwa, młodszego brata i starszą siostrę. Kiedy była dzieckiem, chodziła do szkół religijnych, jeździła też na tematyczne obozy. Przez wiele lat śpiewała w kościele i pisała swoje własne piosenki, które publicznie wykonywała. Mając 13 lat, dostała swoją pierwszą gitarę. W domu słuchało się głównie muzyki gospel. Muzykę pop odkryła dzięki przyjaciołom, którzy pożyczali jej płyty CD. Na śpiew i pisanie piosenek miał wpłynąć utwór Alanis Morissette, You Oughta Know, którą zagrał jej bliski znajomy. Będąc nastolatką, zaczęła jeździć na rolkach czy surfować. Chodziła też na lekcje tańca. Chciała być jak normalna kalifornijska dziewczyna. Mimo to jej brat nazywał ją chłopczycą. Szkołę średnią Katie ukończyła przed czasem, by skupić się na karierze muzycznej. Jej śpiew przykuł uwagę pewnych osób z branży, dzięki którym zaczęła nagrywać utwory demo i doskonaliła umiejętność pisania utworów. To zaowocowało podpisaniem pierwszego kontraktu płytowego i nagraniem pierwszego albumu ze współczesną muzyką chrześcijańską, który był zatytułowany Katie Hudson, a który ukazał się w 2001 roku. Ruszyła też ze swoimi występami po Stanach Zjednoczonych, których było około 50.

O sukcesie komercyjnym trudno mówić, bo krążek sprzedał się w około 200 egzemplarzach. Miał też mieszane recenzje krytyków. Z kolei firma, która go wydała, zbankrutowała. Katie postanowiła porzucić muzykę gospel na rzecz muzyki świeckiej. Mając 17 lat, przeprowadziła się do Los Angeles i podjęła współpracę.

współpracę z producentem muzycznym Glennem Ballardem, który wcześniej współpracował z jej inspiracją, wspomnianą już wokalistką Alanis Morissette. Przez jakiś czas występowała jako Katherine Perry, po to, by uniknąć pomyłki z aktorką Kate Hudson, aż w końcu przyjęła pseudonim Katy Perry, używając nazwiska panieńskiego swojej matki. I w 2004 roku podpisała kontrakt płytowy z firmą swojego producenta, jednocześnie rozpoczynając pracę nad nową płytą. Ta miała ukazać się na rynku w 2005 roku, ale nic z tego nie wyszło przez problemy, z jakimi zmagała się wytwórnia. Następnie Ballard przedstawił Katie dyrektorowi innej firmy, z którą udało podpisać się umowę. Kiedy wszystkie piosenki były gotowe, a album zatytułowany Fingerprints miał ukazać się w 2007 roku, ponownie te plany zostały pokrzyżowane i krążek został odłożony na półkę, a firma fonograficzna rozstała się z Katie. Później jeden z kawałków, który miał się na nim znaleźć, trafił na ścieżkę dźwiękową do filmu Stowarzyszenie Wędrujących Jeansów. Zaśpiewała też chórki do jednej z piosenek Micka Jaggera, który z kolei trafił na ścieżkę filmu Alfie. Nagrała też chórki do jednego z utworów zespołu POD. Pojawiła się również w teledyskach dwóch innych grup. Katie została w międzyczasie przedstawiona prezesowi innej firmy, który uznał, że może ona zostać gwiazdą. Podpisała kontrakt płytowy, a firma do współpracy zaangażowała doktora Luka, amerykańskiego muzyka polskiego pochodzenia i producenta muzycznego. Razem mieli stworzyć przebój do materiału, nad którym Katie wcześniej pracowała. I tak napisali dwa, I Kissed a Girl oraz Hot and Cold. Zanim jednak ujrzały one światło dzienne, w listopadzie 2007 roku wydano kawałek pod tytułem You Are So Gay, który miał wprowadzić nową artystkę na rynek muzyczny. Ten zyskał sławę m.in. dzięki Madonnie, która pochwaliła go podczas wywiadu w jednej z rozgłośni radiowych.

karierze Katie nadszedł ten czas, czas na przełom i ogromny sukces. Pod koniec kwietnia 2008 roku nastąpiła premiera pierwszego singla z płyty pod tytułem One of the Boys, wspomnianego I Kissed a Girl. Tak bardzo się spodobał, że już na początku lipca wskoczył na szczyt listy Billboard Hot 100 i nie schodził z niego przez 7 tygodni. W USA kawałek dostał 6-krotną platynę. W tym kraju singiel sprzedał się w blisko 5-milionowym nakładzie, na całym świecie w 8-milionowym nakładzie. Zdominował pierwsze miejsca list przebojów również m.in. w Australii, gdzie dostała za niego 9-krotną platynową płytę, oraz Kanadzie, gdzie przyznano jej 7-krotną platynę. Wiele platynowych płyt otrzymała też w europejskich krajach, m.in. w Danii, Wielkiej Brytanii, Austrii, Finlandii czy we Włoszech. Do tego w Nowej Zelandii czy Brazylii. Nie obyło się bez kontrowersji. Grupy religijne krytykowały kawałek za temat homoseksualizmu. Z kolei ruchy LGBT oskarżały wokalistkę o wykorzystywanie biseksualizmu do uzyskania sławy i sprzedaży płyt. Sama Katie twierdziła później, że tekst piosenki opowiada o magicznym pięknie kobiety. Singiel został uznany za 10. najlepiej sprzedający się w XXI wieku i otrzymał nominację do nagrody Grammy w kategorii Najlepszy żeński występ wokalny pop. W teledysku do otworu wystąpiły przyjaciółki piosenkarki, w tym m.in. Kesha. Kolejnym przebojem z płyty One of the Boys był ten zatytułowany Hot and Cold. Skoczył na 3. miejsce Billboardu, ale w Europie był już na szczytach list, m.in. w Polsce, Austrii, Belgii, Finlandii, Rumunii, na Ukrainie i Słowacji, ale również w Wenezueli. 10-krotną platynę za ten utwór piosenkarka otrzymała w Australii, 8-krotną w USA, wielokrotne w Nowej Zelandii, Norwegii czy Danii. Diamentowe powędrowały do niej z Kanady i Brazylii. W sumie kawałek rozszedł się w 4-milionowym nakładzie. Dwa kolejne single z albumu nie były już tak popularne. A co do samego krążka, to znalazł 7 milionów nabywców na świecie, a Katie w międzyczasie zgarnęła kilka nagród muzycznych. Jedna z firm wypuściła na rynek również limitowaną edycję lalki z jej wizerunkiem. Artystka wyruszyła również w swoją pierwszą trasę koncertową, obejmującą Amerykę Północną, Europę, Azję i Australię.

2009 roku Katie nagrała album koncertowy MTV Unplugged. Wystąpiła również w utworach zespołu 303 oraz w duecie z Timbalandem. Pojawiła się również gościnnie jako jurorka w amerykańskiej edycji programu Idol. Później przyszedł czas na kolejny album, na którym piosenki koncentrowały się na takich tematach jak młodzieńcza, miłość, imprezowanie i rozwój osobisty. Dostał tytuł Teenage Dream i ukazał się w 2010 roku. Promowało go 6 singli, z czego 5 California Girls z udziałem Snoop Dogga, tytułowe Teenage Dream, Firework, E.T. oraz Last Friday Night znalazło się na szczycie listy Billboard Hot 100. Wszystkie otrzymały wielokrotne multiplatyny,

ale i wiele diamentowych płyt na całym świecie. Każdy jeden singiel sprzedał się w sumie w kilkunastu milionach egzemplarzy. Co do samego albumu, sprzedał się na całym świecie w ponad 12 milionach egzemplarzy. Otrzymał diamentowe i wiele platynowych płyt. Najlepiej sprzedał się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii, ale też w krajach europejskich, m.in. w Niemczech, Norwegii, we Włoszech czy w Austrii. Do tego w Japonii, Indiach, Kolumbii czy Brazylii. Krążek promowała trasa koncertowa. To w latach 2011-2012. Obejmowała w sumie 120 koncertów. Wokalistka śpiewała w Europie, Oceanii, Azji, również w Ameryce Północnej oraz Południowej. Tournée przyniosło blisko 60 milionów dolarów dochodu. Na scenie gościnnie wystąpiło kilka innych wokalistek. Wśród nich Ellie Goulding, Robin czy Marina and the Diamonds. Trasę zwieńczył film dokumentalny zatytułowany Katy Perry – Part of Me. Zarobił blisko 33 miliony dolarów. Album odniósł ogromny komercyjny sukces, również sami krytycy go chwalili. Niektórzy uznali, że to jeden z najlepszych krążków 2010 roku, ale i całej dekady. Inni pisali, że definiuje on nową złotą erę mega popu i że jest popową perfekcją. To wszystko spowodowało, że artystka otrzymała 7 nominacji do nagród Grammy, w tym za album roku, najlepszy popowy album wokalny czy nagranie roku. Krążek doczekał się również reedycji i ukazał się w 2012 roku. Zawierał nowe piosenki, to Part of Me oraz Wide Awake, a który wskoczył na szczyt listy Billboardu. Mało tego, Katy Perry ustanowiła pewien rekord. Została pierwszą artystką, która spędziła 69 kolejnych tygodni w pierwszej dziesiątce listy przebojów Billboard Hot 100. Czas na kolejny album. Katy zaczęła nad nim pracować pod koniec 2012 roku. W wywiadzie dla magazynu Billboard przyznała, że wie dokładnie, jaki on będzie, łącznie z oprawą graficzną. Później ujawniła, że po rozwodzie, o czym wam powiem w dalszej części, czuła się bardzo pryzmatycznie, stąd tytuł krążka Prism, który ukazał się niemal rok później. Pierwszym promującym singlem został kawałek Roar. Jego tekst skupiał się na walce o siebie i samorealizacji. Komercyjny sukces przyszedł szybko. Zdobył szczyty list przebojów w Stanach Zjednoczonych, Australii, Nowej Zelandii, Meksyku, Peru, Libanie, Kanadzie czy Korei Południowej. Do tego w wielu europejskich krajach. W Wielkiej Brytanii, Bułgarii, Irlandii, Słowenii, a w Polsce dotarł do drugiego miejsca. W tym przypadku Katy również wzbogaciła się o wiele platynowych płyt. W samych Stanach zdobyła 15-krotną, z kolei w Australii aż 22. Tam też był siódmym, który sprzedał się najlepiej w całej dekadzie 2010. Z Kanady i Brazylii przyszły z kolei płyty diamentowe. Roar globalnie sprzedał się w 15 milionach egzemplarzy na całym świecie. Singiel był również nominowany do nagrody Grammy w kategorii piosenka roku. Nie obyło się jednak bez kontrowersji. Katy mierzyła się z oskarżeniami o plagiat. Chodziło o utwór piosenkarki Sary Bareilles zatytułowany Brave. Sprawa jednak nie miała finału w sądzie. Sama Sara przyznała, że przyjaźni się z Katy i nie widzi tu żadnego problemu, a porównania jej nie przeszkadzają. Sami krytycy docenili piosenkę. Niektórzy wskazywali na łatwy popowy rytm i powtarzające się refreny. Inni uznali, że to jeden z najdoskonalszych popowych utworów, jakie pojawiły się od dłuższego czasu.

Wśród kolejnych singli z albumu Prism znalazło się Unconditionally, Dark Horse, Birthday, This Is How We Do. Sukces Roar powtórzył jedynie ten drugi. To na listach przebojów w Stanach, Australii, Brazylii, Wielkiej Brytanii, do tego w Finlandii, Meksyku, Nowej Zelandii czy Szwecji. Katy ponownie otrzymała mnóstwo platynowych oraz diamentowych płyt, a co do samego albumu, na całym świecie sprzedał się w 11-milionowym nakładzie. Dostał również nominację do nagrody Grammy w kategorii Najlepszy Album Pop. Promowała go również trasa koncertowa, która ruszyła w maju 2014 roku i trwała do października 2015. W sumie sprzedano 2 miliony biletów, a całe światowe tournée przyniosło ponad 200 milionów dolarów dochodu. W międzyczasie Katy Perry wystąpiła w przerwie finałowego meczu o mistrzostwo w futbolu amerykańskim zawodowej ligi NFL – Super Bowl. Na scenie pojawili się również Lenny Kravitz oraz Missy Elliott. Występ zgromadził ponad 118 milionów widzów w Stanach Zjednoczonych, co było rekordem w historii tego wydarzenia. Sam mecz miał o 4 miliony widzów mniej. Do dzisiaj muzyczne show Katy jest uważane za jedno z najbardziej kultowych ze wszystkich podczas Super Bowl. Czas na rok 2016, kiedy artystka zaczęła pracować nad swoim kolejnym albumem.

albumem. Przyznała, że pisze piosenki, które łączą i budują relacje, ale i inspirują. Krążek dostał tytuł Witness i ukazał się w połowie kolejnego roku. Katie skupiła się tutaj na elektropopie, który nawiązuje do gatunków dance i EDM. Pierwszym singlem został Chained to the Rhythm z gościnnym udziałem jamańskiego wokalisty Skipa Marleya. Pierwsze miejsce listy przebojów osiągnął m.in. w Polsce, na Węgrzech i we Włoszech. Z kolei w pierwszej dziesiątce był w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie, Argentynie czy innych europejskich krajach, w tym m.in. w Wielkiej Brytanii. W ramach promocji tego utworu w wielu miejscach na świecie ustawiono kule dyskotekowe, które grały ten przebój. Pobił też rekord jednego z serwisów streamingowych. W ciągu 24 godzin miał ponad 3 miliony odtworzeń. Kolejne utwory promujące album to m.in. Bon Appetit oraz Swish Swish z gościnnym udziałem Nicki Minaj. Nie odniosły już jednak takiego sukcesu jak Chained to the Rhythm. Sam album nie był też już tak popularny jak jego poprzednicy. Na pierwszym miejscu sprzedaży znalazł się na liście amerykańskiego Billboardu w Hiszpanii czy Kanadzie. W tym przypadku Katie dostała co prawda kilka platynowych płyt, jednak więcej było tym razem tych złotych. Oficjalne dane odnośnie sprzedaży nie pojawiły się, ale według Wikipedii na całym świecie sprzedano niecały milion kopii. Artystka przyznała, że w związku ze słabym wynikiem sprzedaży zmagała się z depresją. Wpływ miała na to też publiczna krytyka i rozstanie z dotychczasowym partnerem, aktorem Orlando Bloomem. Promując album, ruszyła w kolejną trasę koncertową, która trwała niemal rok. Z kolei wcześniej, z okazji premiery, artystka przez 4 dni transmitowała swój występ na YouTubie. Ten zakończył się koncertem na żywo, który oglądali widzowie ze 190 krajów. Kolejny album Katy Perry ukazał się w 2020 roku. Dostał tytuł Smile, promował go singiel Daisies. Jednak w niewielu krajach dotarł do pierwszej dziesiątki. Tak było w Stanach Zjednoczonych, Belgii, Holandii, Nowej Zelandii czy Hiszpanii. Otrzymał jednak status platynowej płyty. To w Australii, Brazylii i Kanadzie. Album Smile promowały jeszcze dwa single, tytułowy oraz Not the End of the World. Obie piosenki bez większego sukcesu komercyjnego. Sam krążek sprzedał się blisko 3-milionowym nakładzie na całym świecie. Najlepiej sprzedawał się w Australii, Portugalii, Szkocji, Nowej Zelandii, do tego w Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii. W Polsce artystka otrzymała za niego złotą płytę. Miał jednak mieszane recenzje krytyków. Niektórzy pisali, że ma znajome brzmienie i banalne teksty. Z końcem 2021 roku Katie rozpoczęła serię koncertów w Las Vegas. Pomysł na nie narodził się podczas pandemii COVID-19. Jak sama go opisałam, to najbardziej zwariowany, najbardziej kiczowaty spektakl, jaki kiedykolwiek stworzyła. Kontrakt na rezydencję opiewał na 168 milionów dolarów. Trwała niemal 2 lata i przyniosła dochód ponad 46 milionów dolarów. 8 czerwca 2022 roku Katie dostała klucz do miasta i ten dzień został ogłoszony dniem Katy Perry. Później artystka ponownie weszła do studia. Zapowiadała, że pracuje nad radosnym albumem, który później dostał tytuł One for Free. To kod oznaczający w języku angielskim Kocham Cię. I w lipcu 2024 roku wypuściła pierwszy singiel go zapowiadający, który dostał tytuł Woman's World. Niósł on ze sobą feministyczne przesłanie, a inspiracją do jego powstania była kobieca boskość. Nie spotkał się on z przychylnością krytyków. Niektórzy wręcz go zmiażdżyli i uznali, że piosenka jest oderwana od rzeczywistości. Z kolei magazyn Variety umieścił ją na swojej liście najgorszych piosenek 2024 roku. Były też pozytywne recenzje. Jedna z nich mówiła o tym, że kawałek eksploduje energią dance-popu. Również samym słuchaczom nie przypadł za bardzo do gustu, bo osiągnął dopiero 63. miejsce na liście Billboardu. Ale były kraje, gdzie dotarł do pierwszej dziesiątki, to m.in. w Ekwadorze, Hondurasie, Argentynie, Urugwaju, Chile czy na Dominikanie. Do tego w Niemczech, Chorwacji, Japonii, na Malcie czy w Szwajcarii. Dla przykładu w Polsce piosenka zajęła dopiero 60. miejsce. Z kolei platynową płytę zdobyła tylko w Brazylii. Kolejnym singlem promującym album był kawałek pod tytułem Lifetimes. W tym przypadku opinie krytyków były już lepsze. Jedni pisali, że to najlepsza piosenka do klubu plażowego nad Morzem Śródziemnym, mając na uwadze romantyczny motyw. Inni, że Katie i jej zespół nadal potrafią pisać wpadające w ucho melodie. Na listach przebojów utwór poradził sobie nieco lepiej niż poprzednik. Skoczył na szczyt m.in. na Węgrzech, a w Polsce był 34. Sam album zajął 6. miejsce na liście amerykańskiego Billboardu, 6. był również w Wielkiej Brytanii, 2. w Australii, 3. w Hiszpanii czy 7. w Chorwacji. Krążek przez niektórych krytyków został okrzyknięty jako najgorszy i najniżej oceniony w karierze Katy Perry. Część uznała go za wtórny, nudny, a nawet jako katastrofalny.

katastrofalny. Byli też tacy, którzy mieli lepsze zdanie. Uznali go za charakterystyczny dla Katy Perry, który jej fani z pewnością polubią. Promowała go trasa koncertowa, która również ma mieszane recenzje. To między innymi przez, jak niektórzy to określili, żenującą choreografię. Tymczasem Katy Perry może pochwalić się wieloma tytułami i rekordami. W 2013 roku została najchętniej obserwowaną osobą na Twitterze. Obecnie jest jedną z najchętniej obserwowanych artystek w mediach społecznościowych. Mało tego, kilka lat temu magazyn Time umieścił ją na liście 25 najbardziej wpływowych osób w internecie. Była najlepiej opłacaną piosenkarką na świecie, jej majątek szacowany jest na 350 milionów dolarów. Z kolei magazyn Billboard uznał ją za jedną z największych gwiazd popu XXI wieku. Ma na koncie również tytuł najlepszej certyfikowanej artystki cyfrowej wszechczasów w Stanach Zjednoczonych. To za sprzedaż ponad 72 milionów singli cyfrowych. Zdobyła wiele nagród muzycznych, w tym również nagrodę MTV Michael Jackson Video Vanguard Award. To za wybitny wkład i ogromny wpływ na teledyski i kulturę popularną. Sprzedała też prawa do swojej muzyki. To według szacunków za 225 milionów dolarów. Ma na koncie tytuły symbolu seksu i najpiękniejszej kobiety na świecie, które przyznało jej wiele magazynów. Jest też uznawana za królową stylu camp. Charakteryzuje się on odważnymi kolorami i dodatkami. Magazyn Elle nazwał ją gwiazdą popu kochającą kicz, znaną z unikalnego eksperymentalnego stylu. Ma na koncie role filmowe, filmy dokumentalne, użyczała też głosu w kilku produkcjach, w tym w Smurfach. Była jurorką w amerykańskim Idolu. Tam też spotkała się z oskarżeniami o molestowanie seksualne, kiedy pocałowała jednego z uczestników. Założyła wytwórnię płytową, ma na koncie udział w reklamach, wydała też aplikację mobilną, w której gracz wcielał się w postać sławnego muzyka. Współpracowała przy projektowaniu ubrań i butów, ma własne zapachy perfum. Katy Perry znana jest również z działalności filantropijnej. Wspiera różne organizacje charytatywne i inicjatywy, m.in. przekazując im pieniądze. Została ambasadorką dobrej woli UNICEF-u, angażuje się m.in. w pomoc młodym ludziom. Działa na rzecz chorych na raka czy AIDS. I na koniec pytanie, jak rodzice Katy reagowali na jej karierę? Nie akceptowali jej niektórych aspektów, zarówno piosenek, jak i tematów, które w nich poruszała. Przyznają jednak, że kochają Katy, ona kocha rodziców i pogodzili się.

Jednym słowem można określić tę artystkę. Błyskawicznie dzięki swojej twórczości została międzynarodową gwiazdą i choć było to już kilkanaście lat temu, jej dobra passa trwa nadal. Posłuchajcie historii Lady Gagi. Naprawdę nazywa się Stefani Joanne Angelina Germanotta i urodziła się 28 marca 1908.

1976 roku w Nowym Jorku. Jej rodzice mają włoskie korzenie i mają jeszcze młodszą córkę Natalii. Już jako małe dziecko, mając 3-4 lata, Gaga uczyła się grać na pianinie, co później przełożyło się na umiejętność komponowania muzyki ze słuchu, a nie z nut. Jako nastolatka zaczęła chodzić do szkoły katolickiej dla dziewcząt, a później występowała już w małych klubach, w których można było prezentować swoje umiejętności. Następnie studiowała aktorstwo, jednak nie szło jej na przesłuchaniach do różnego rodzaju przedstawień. Postawiła w końcu tylko na muzykę i poszła na studia w tym kierunku. Rzuciła je jednak na drugim semestrze, by postawić na karierę. Inspirowała się muzyką takich artystów jak Michael Jackson, The Beatles, Madonna, Whitney Houston czy Elton John. Swoje pierwsze piosenki nagrała w 2005 roku z jednym z hip-hopowców. Jednocześnie z przyjaciółkami założyła zespół muzyczny i występowały w swoim rodzinnym mieście. W pewnym momencie została zauważona przez łowców talentów, którzy polecili ją producentowi Robowi Fusari. Razem zaczęli pracować nad materiałem, który później wysyłali do firm fonograficznych.

To właśnie Rob nadał jej pseudonim Lady Gaga, nawiązując do piosenki zespołu Queen Radio Gaga. Ponoć pisząc do niej SMS-a chciał ją nazwać Radio Gaga, ale telefon zmienił słowo radio na Lady i tak już zostało. Artystka podpisała swój pierwszy kontrakt płytowy, ale według różnych doniesień straciła go 3 miesiące później. Jaki był powód, tego oficjalnie nie wiadomo. W międzyczasie poznała artystkę Lady Starlight, która zaczęła jej pomagać przy ustaleniu jej kierunku muzycznego. Razem też występowały.

Pod koniec listopada 2007 roku przyszedł czas na podpisanie kontraktu z wytwórnią. Jej zadaniem było pisanie piosenek dla innych artystów jak Britney Spears czy The Pussycat Dolls. Kiedy jednak piosenkarz i raper Akon usłyszał, jak śpiewa fragment jego piosenki, przekonał jednego z dyrektorów firmy fonograficznej, by to z nią jako wokalistką podpisać umowę. Chwilę później pracowała już nad swoją pierwszą płytą. W tym celu przeniosła się do Los Angeles. Tam też założyła własny zespół kreatywny House of Gaga. I przyszedł czas na pierwszy singiel. Na promocję nadchodzącego debiutanckiego albumu wybrany został kawałek pod tytułem Just Dance. Jego oficjalna premiera odbyła się 8 kwietnia 2008 roku. Od razu został przebojem na całym świecie, a później nawet dostał nominację do nagrody Grammy.

Po piosence przyszedł czas na wydanie albumu The Fame, bo taki dostał tytuł. Ukazał się 19 sierpnia 2008 roku. Najpierw w Kanadzie, a w kolejnych tygodniach na całym świecie. Muzycznie mamy tu synth-pop, dance-pop i nawiązania do muzyki z lat 80. Gaga porusza na nim tematy miłości do sławy, seksu, pieniędzy, narkotyków i tożsamości seksualnej, ale także temat żądzy gwiazdorstwa. Krążek szybko zaczął sprzedawać się na całym świecie. Spodobał się również krytykom. Mówili, że to dobry, innowacyjny pop i że brzmienie jest wysokiej jakości. Płyta zadebiutowała na drugim miejscu listy Billboard 200, ale na pierwszym Top Electronic Albums. Na całym świecie sprzedała się w blisko 12 milionach egzemplarzy, tylko w Stanach Zjednoczonych pokryła się aż 7-krotną platyną. O takim sukcesie zdecydował zapewne kolejny singiel Poker Face, który był najlepiej sprzedającym się singlem na świecie w 2009 roku. To blisko 10 milionów sztuk. Do tego spędził 83 tygodnie na liście Digital Songs magazynu Billboard.

Album The Fame promowały jeszcze trzy single: AA, Nothing Else I Can Say, Love Game oraz Paparazzi. A przyniósł wokalistce sporo nagród. Dostał m.in. nagrodę Grammy w kategorii Najlepszy Album Electro Dance. Z kolei piosenka Poker Face zdobyła statuetki w kategorii Nagranie Roku i Najlepsze Nagranie Taneczne. Krążek zdobył też nagrodę brytyjskich nagród muzycznych Brit Awards w 2010 roku za najlepszy międzynarodowy album. Aby go promować, w marcu 2009 roku Lady Gaga wyruszyła w swoją pierwszą trasę koncertową The Fame Ball Tour. Wcześniej była w turnę z zespołem New Kids on the Block, gdzie była jego supportem. Koncertowała również z zespołem The Pussycat Dolls. Dodajmy, że album The Fame został wpisany również do Księgi Rekordów Guinnessa za to, że spędził najwięcej tygodni na brytyjskiej liście albumów, aż 321.

Po sukcesie debiutanckiego krążka przyszedł czas na kolejny. Miała to być kontynuacja, reedycja The Fame z dodatkowymi piosenkami. Wydano też epkę, ale postanowiono, że będzie to drugi album w dorobku Lady Gagi. Jego tytuł to The Fame Monster. Ukazał się 18 listopada 2009 roku, a promował go mega przebój Bad Romance, który z miejsca wskoczył na pierwsze miejsca list przebojów na całym świecie. Artystka napisała go, kiedy była w Norwegii, w swoim autobusie turystycznym. Jak sama przyznała, chciała zrobić eksperymentalny pop, opuścić lata 80., a refren zainspirować latami 90. W piosence chodzi o zakochanie się w swoim najlepszym przyjacielu. Jest o obsesyjnej miłości i paranoi, z którymi swego czasu się borykała. Teledysk do kawałka pobił rekord YouTube'a. Lady Gaga została pierwszą artystką, której klip przekroczył 1 miliard wyświetleń.

Lady Gaga na ten album miała taki pomysł. Inspiracja muzyką gotycką i pokazami mody. Ciemna strona sławy stała się jego motywem przewodnim. Drugim singlem, który go promował, był Telefon, nagrany razem z Beyoncé. Pierwotnie kawałek ten został napisany dla Britney Spears, jednak wytwórnia księżniczki popu go odrzuciła. Gaga więc postanowiła sama go nagrać, a jego inspiracją była asfiksja, czyli stan niedoboru tlenu w organizmie. W jednym z wywiadów powiedziała, tu cytat, lęk przed uduszeniem, coś, co silnie odczuwam i czego się boję, nigdy nie pozwala mi zająć się sobą. To, że uwielbiam moją pracę, sprawia, iż jest mi bardzo ciężko wyjść i dobrze się bawić. Z kolei klip to kontynuacja teledysku Paparazzi i stanowi krótki film, trwa ponad 9 minut, w którym artystka składa hołd Quentinowi Tarantino i jego filmom Pulp Fiction oraz Kill Bill.

Na trzeci singiel promujący płytę The Fame Monster został wybrany kawałek Alejandro. Opowiada o żegnających się kochankach. Według krytyków muzycznych w piosence słychać silny wpływ szwedzkich zespołów ABBA oraz Ace of Base. To kolejny przebój Lady Gagi, który osiągnął komercyjny sukces na świecie.

Jeszcze kilka słów o teledysku. Tą inspiracją była miłość gejowska i podziw dla tej miłości. Mamy tam również ujęcia zakonnicy, która połyka różaniec, a towarzyszą jej półnadzy mężczyźni trzymający karabiny. Przez to Liga Katolicka oskarżyła Gagę o bluźnierstwa. Ona przyznała, że jej pragnieniem było oszukać świętych. Krytykom teledysk bardzo przypadł do gustu. Promując album, wokalistka miała ruszyć w trasę z raperem Kanye Westem. Została jednak odwołana po incydencie w trakcie gali MTV Video Music Awards w 2009 roku, gdzie West przerwał przemowę Taylor Swift, która odbierała statuetkę za najlepszy żeński teledysk i oznajmił, że na tę nagrodę zasługuje Beyoncé. Kilka miesięcy później Gaga ruszyła w trasę pod tytułem The Monster Ball Tour. Tylko w Europie zagrała kilkadziesiąt koncertów, w tym w Gdańsku. Ogólnie tournée przyniosło ponad 227 milionów dolarów zysku. Magazyn Billboard podał, że było rekordowe pod tym kątem, jeżeli chodzi o trasy debiutujących artystów, będących główną gwiazdą. Właśnie podczas tej trasy nagrano dokument, za który wokalistka dostała pierwszą nominację do najważniejszych nagród telewizyjnych Emmy. Co do innych nagród, tylko za Bad Romance. Gaga zgarnęła 7 nagród Video Music Awards, a była nominowana aż w 13 kategoriach, co było rekordem. Z kolei później za kawałek i album The Fame Monster dostała statuetki Grammy. Na całym świecie oba krążki wraz z debiutanckim sprzedały się w ponad 15 milionach egzemplarzy. Z kolei w 2009 roku została ponownie wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa, bo jej utwory pobierano w sieci najczęściej w Stanach Zjednoczonych, łącznie ponad 11 milionów razy. To przełożyło się również na kontrakty. Gaga zaczęła reklamować różne produkty firm zajmujących się na przykład sprzętem RTV. Kolejny etap muzyczny u Lady Gagi to 2011 rok. Wtedy artystka wydała kawałek pod tytułem Born This Way. W ciągu 5 dni od premiery sprzedało się 5 milionów singli i to zapewniło jej kolejny wpis w Księdze Rekordów Guinnessa jako najszybciej sprzedający się utwór na jednej z platform z cyfrową muzyką. Od razu wskoczył też na szczyty list przebojów. Sukcesów na tym nie koniec, kolejne single jak Judas oraz Edge of Glory również bardzo się spodobały i wskakiwały na szczyty różnych list przebojów. Sama płyta pod tytułem Born This Way

sprzedała się w pierwszym tygodniu w ponad milionowym nakładzie. Została doceniona przez krytyków, co zaowocowało 3 nominacjami do nagród Grammy. Promując album, Gaga ruszyła w trasę koncertową, która musiała zakończyć się miesiąc wcześniej niż planowano z powodów zdrowotnych wokalistki. Uszkodziła sobie biodro i musiała przejść operację. Mimo to trasa przyniosła dochód blisko 200 milionów dolarów. Zaraz potem piosenkarka zaczęła pracować nad kolejnym albumem, który dostał tytuł Art Pop. Ukazał się w listopadzie 2013 roku, a promowała go piosenka Applause. Yeah!

Sama artystka opisała płytę jako zupełnie inną od poprzedniczki, jako celebrację i poetycką muzyczną podróż. Śpiewa o sławie, miłości, seksie czy pokonywaniu uzależnień. Płyta jednak miała mieszane recenzje, zarzucono jej brak oryginalności. Mimo to sprzedała się w ponad 2,5 miliona egzemplarzy. Później Gaga wyruszyła w trasę koncertową o nazwie Art Rave, The Art Pop Ball. Podczas turnieju do jej kasy wpadło ponad 80 milionów dolarów. W kolejnym roku zupełnie zaskoczyła swoich fanów, bo nagrała i wydała album jazzowy wspólnie z Tonym Bennettem. Jego tytuł to Cheek to Cheek. W tym przypadku inspiracją była przyjaźń obojga muzyków i uwielbienie do muzyki jazzowej. Bennett, mówiąc o Gadze, powiedział, że jest ona najbardziej utalentowaną artystką, jaką kiedykolwiek spotkał. And though I'm not a great romancer, I know you're bound to answer when we propose. Płyta zdobyła dobre recenzje i dostała nagrodę Grammy w kategorii najlepszy tradycyjny album popowy. Gaga i Bennett wyruszyli w trasę, by promować ten krążek. Rok 2016 to kolejny album na koncie Lady Gagi. Dostał tytuł Joanne. Nawiązuje do imienia ciotki wokalistki, a która sama dostała po niej drugie imię. Gaga przyznała, że choć nigdy nie poznała swojej ciotki, to i tak jest jedną z najważniejszych osób w jej życiu. Na albumie dostaliśmy piosenki w stylu soft rocka, dance popu, a nawet country. Jeżeli chodzi o warstwę tekstową, to artystka poruszyła tematy rodziny i emocji. Płytę promował kawałek zatytułowany Perfect Illusion. Całość spodobała się krytykom i jak można było się spodziewać, płyta wskoczyła na szczyty list przebojów w wielu krajach. Kolejne lata to projekt Narodziny Gwiazdy. Gaga zagrała w filmie obok Bradleya Coopera. Premiera miała miejsce w 2018 roku podczas festiwalu filmowego w Wenecji. Rola przyniosła jej nominację do Złotego Globu czy Oscara. Produkcji towarzyszyła ścieżka dźwiękowa, którą razem nagrali. Promowała ją piosenka Shallow, która z miejsca stała się międzynarodowym hitem, a wokalistka dostała za nią aż 4 nagrody Grammy, Oscara i Złotego Globa.

Wokalistka nie spoczywała jednak na laurach i przygotowała szósty w swoim dorobku album pod tytułem Chromatica, którym wraca do korzeni dance popu. Jego premiera miała miejsce w maju 2020 roku. Głównym singlem został Stupid Love, ale chyba największą popularnością cieszył się ten nagrany z Arianą Grande pod tytułem Rain On Me, który zgarnął nagrodę Grammy i wskoczył na pierwsze miejsca list przebojów za oceanem. W kolejnym roku ukazał się drugi album nagrany z Tonym Bennettem zatytułowany Love for Sale. Płytę fani pokochali i otrzymała statuetkę Grammy za najlepszy tradycyjny album popowy. Zaraz potem Gaga współpracowała przy tworzeniu ścieżki dźwiękowej do filmu Top Gun Maverick, a w 2024 roku w związku z występem w filmie Joker Folie à Deux nagrała mu towarzyszący album zatytułowany Harlequin. Gatunek jazz i soul z elementami teatru i musicalu. Są na nim premierowe piosenki, ale i covery. Jak tylko się ukazał, stał się numerem jeden w ponad 40 krajach. Przyszedł w końcu czas na kolejny album studyjny, długo wyczekiwany przez fanów. 7 marca 2025 Gaga wydała krążek pod tytułem Mayhem z promującym go utworem Dizzy.

to album pełen bólu i refleksji. Tak o Mayhem mówi sama Gaga. Dodaje, że to powrót do jej korzeni, ale w dojrzałym wydaniu. W temacie muzyki nie można pominąć kwestii wizerunku wokalistki. Charakteryzuje się on odwagą, pazurem, wyrazistością i oryginalnością. Nie brakuje przy tym obsceniczności, skandalu i prowokacji. Na scenie i wszędzie, gdzie się pojawia, robi ogromne wrażenie. I tak na przykład jedna z firm słowa Lady Gaga uznała za najpopularniejsze w modzie. Z kolei amerykański magazyn Entertainment Weekly uznał jej stroje za jedne z najlepszych z końca dekady. Znalazła się również na liście 100 ikon mody wszechczasów magazynu Time. Dodajmy, że jako jedna z nielicznych potrafi chodzić na niebotycznie wysokich obcasach. I zapewne niejednej osobie zapadła w pamięć suknia wykonana z surowego mięsa, w której pokazała się na gali wręczenia nagród MTV Video Music Awards w 2010 roku. Na koniec jeszcze mam dla Was kilka ciekawostek o Lady Gadze. Magazyn Rolling Stone uznał ją jako jedną z najwspanialszych żyjących artystek muzycznych. Magazyn Time za jedną ze 100 najbardziej wpływowych osób na świecie, a w rankingu 25 największych gwiazd muzyki pop XXI wieku magazynu Billboard zajęła 5 miejsce. Została też trzecią artystką obok Michaela Jacksona i jego siostry Janet Jackson, która ma wiele przebojów numer 1 w 3 różnych dekadach. Ten ostatni kawałek, dzięki któremu bryluje na świecie, to nagrany z Bruno Marsem, a jego tytuł to Die With a Smile. Ten utwór jest 6. jej hitem, który wskoczył na pierwsze miejsca. Pierwszy raz zrobiła to w 2009 roku dzięki utworom Just Dance i Poker Face. Później była piosenka Born This Way z 2011 roku, duet z Bradleyem Cooperem Shallow z 2018 roku i współpraca z Arianą Grande Rain On Me w 2020. Lady Gaga ma kilka figur woskowych w muzeach Madame Tussauds w Londynie, Amsterdamie, Nowym Jorku, Hollywood, Las Vegas, Szanghaju i Hongkongu. Według różnych danych do tej pory Lady Gaga sprzedała ponad 170 milionów płyt na całym świecie.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Na początek tragiczne doniesienia z Lubelszczyzny. Nie żyje pilot samolotu, który brał udział w gaszeniu pożaru lasu na Roztoczu. Maszyna rozbiła się podczas trwania akcji. A przypomnijmy, od popołudnia pali się las w powiecie biłgorajskim. Strażacy uspokajają mieszkańców pobliskich okolic i mówią, że są bezpieczni, mówi kapitan Mateusz Małyszek.
1: No, pożar jest typowo w kompleksie leśnym. Oczywiście Puszcza Sorska przylega bezpośrednio do Józefowa. Sztab kryzysowy cały czas działa, jesteśmy w stanie kontakcie ze służbami.
0: Po 21 odbył się briefing prasowy w sprawie pożaru. Na tamtą chwilę ogniem objętych było nieco ponad 100 hektarów lasu. Akcja gaśnicza może potrwać do rana. A dodam jeszcze, że w lasach województwa lubelskiego obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Ale nie tylko na wschodzie kraju panuje susza. Podobnie jest też w lasach na Pomorzu. Leśnicy apelują o rozsądek. Tylko w ostatnich dniach w regionie było kilkanaście pożarów, mówi Mariusz Lewczuk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
2: Mamy bardzo dużo w tej chwili pożarów, zarówno w lasach państwowych, jak i w lasach prywatnych. Wilgotność ścioły spadła poniżej 10%. To już jest naprawdę stan krytyczny. Zagrożenie pożarowe jest w tej chwili najwyższe z możliwych. Naprawdę niewiele trzeba, żeby taki pożar w lesie powstał.
0: Leśnicy apelują też o czujność. W razie jakiegokolwiek

0: na terenie którego się znajdujemy, są telefony na tablicach udostępnione, są prowadzone dyżury przeciwpożarowe. Natomiast dzięki tej wykrywalności, dzięki ludziom, którzy szybko zgłaszają te pożary, gasić je w zarodku.
1: Jest szansa, że sytuacja w pomorskich lasach poprawi się w połowie tego tygodnia. Wówczas mają pojawić się opady deszczu. A przed suszą hydrologiczną ostrzegają też synoptycy. Trudna sytuacja jest w zachodniopomorskim, na Podkarpaciu, ale też w okolicach Krakowa, Częstochowy, Radomia i Warszawy. Problem jest widoczny, mówią naszemu reporterowi Jakubowi Krzyżakowi mieszkańcy podwarszawskiego Piaseczna.
2: Wieczorem faktycznie ciężko się umyć. Podejrzewam, że podlewają.
3: Woda leci normalnie? Nie, nie mam na razie problemu. Z własnej studni jest na razie okej, ale słyszałam o tym, że z miejskiej jest duży problem. Małe ciśnienie.
4: Jest bardzo niskie ciśnienie wody.
5: Słyszała pani o tym, że jest komunikat, żeby oszczędzać wodę i nie podlewać ogródków.
4: Tak, to prawda. Ale myślę, że i tak większość tego nie przestrzega.
5: Widać to, że nie przestrzegają?
4: Tak, widać, że coś nie podlewają.
5: Są jakieś sprawdzone sposoby na to, żeby tą wodę oszczędzać?
6: Prysznic z żoną?
7: Nieraz jak tam puczę, czy kartofle nawet, czy coś, to wyobraź sobie pan, że tą wodę sobie do tego wlewa kubełeczka i później do ogródeczka.
5: Czyli jakiś sposób jest?
7: Właśnie mam.
1: Co najgorsze, prognozowane w najbliższych dniach intensywne opady deszczu, zdaniem hydrologów, nie poprawią sytuacji. Rząd nie składa broni w sprawie kryptoaktywów. Jeszcze w tym tygodniu do Sejmu trafi kolejny, trzeci już projekt, mający na celu uregulowanie tego rynku, przekazał premier Donald Tusk. Wcześniej dwie ustawy w tej sprawie zawetował prezydent. A z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski, powiedz, czy przepisy będą różnić się od poprzednich?
8: Premier zapowiedział, że jedyną zmianą względem dwukrotnie zawetowanej ustawy będzie zaostrzenie kar.
9: Dla tych, którzy wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, czasami brak wiedzy, oszukują ich i narażają też państwo polskie, nasze bezpieczeństwo, nasz szwank.
8: Mówił Donald Tusk. Szef rządu kolejny raz zarzucał też PiS-owi, Konfederacji i prezydentowi powiązania z firmą Zonda Krypto oraz blokowanie wcześniejszych regulacji.
9: Macie ostatnią szansę, żeby pokazać, że coś do was dotarło i że wspólnie z rządem będziecie chcieli zablokować na przyszłość działania tego typu gangsterki.
8: Czy tym razem prezydent podpisze ustawę? Niech rząd najpierw pokaże gotowy projekt. Tak w rozmowie z Polską Agencją Prasową sprawę komentuje rzecznik Karola Nawrockiego, Rafał Leśkiewicz.
1: Rząd chce m.in., żeby nadzór nad rynkiem kryptoaktywów sprawowała Komisja Nadzoru Finansowego wyposażona w odpowiednie narzędzia nadzorcze i kontrolne. W środę ma się odbyć sekcja zwłok 40-latka, który zmarł podczas policyjnej interwencji na poznańskich Jeżycach. Śledcze sprawdzą, dlaczego mężczyzna stracił przytomność po użyciu gazu pieprzowego przez funkcjonariusza. Do tych dramatycznych wydarzeń doszło podczas udzielania pomocy innemu mężczyźnie z podciętym gardłem, relacjonuje rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Porowiak.
10: Mężczyzna przeszkadzał w udzielaniu tej pomocy rannemu, dlatego też jeden z policjantów użył miotacza gazu pieprzowego. W jakimś czasie ten mężczyzna zaczął tracić przytomność, a pomimo udzielonej mu pomocy i reanimacji, nie przywrócono funkcji życiowych.
1: Sprawę badają prokuratura i Policyjne Biuro Spraw Wewnętrznych. Wiadomo, że funkcjonariusze mieli na sobie kamery, które wszystko nagrały.
10: Wszystkie kwestie dotyczące przyczyny zgonu oraz kwestia taka, czy ten człowiek mógł być pod wpływem alkoholu, czy też chociażby narkotyków, będą zbadane podczas sekcji zwłok. To jest standardowe działanie podczas ustalenia przyczyny zgonu w tego typu sytuacjach.
1: Mężczyzna z podciętym gardłem trafił do szpitala, jest pod opieką lekarza. Zaczęli pisać egzamin prawie 20 minut później. Wszystko przez alarm bombowy, który usłyszeli maturzyści z pierwszego liceum w Bydgoszczy, mówi Ewa Podgórska z Kuratorium Oświaty.
11: Pani dyrektor niezwłocznie podjęła wszelkie procedury związane z takimi sytuacjami, które zostały ewentualnie przewidziane na taką okoliczność. Zostały wezwane służby, które sprawdziły dokładnie każdą z sal, każde pomieszczenie i na szczęście okazało się, że był to alarm fałszywy.
1: Jak udało nam się dowiedzieć, na szczęście matura dla bydgoskich licealistów nie jest zagrożona.
11: Mogli kontynuować właśnie egzamin, ponieważ nie było żadnych kontaktu z osobami postronnymi i materiały egzaminacyjne w żaden sposób nie były zagrożone, dlatego matura mogła się odbyć zgodnie z terminem.
1: Za wszczęcie fałszywego alarmu może grozić do 8 lat więzienia. To Bydgoszcz. A o tym, jak egzamin z matematyki poszedł maturzystom z Radomia, pytała nasza reporterka Daria Żurowska.
12: Dobrze mi poszło. Zagięli. Mówiłam, że mają się postarać. Muszą się postarać, żeby mnie zagiąć. Zagięli mnie.
13: No nie poszło mi jakoś super, nie było też najgorzej.
14: Myślę, że będzie 100%.
12: No, mi też bardzo dobrze poszło. Myślę, że też będę miała około 100%.
15: To było aż tak łatwe, że aż za łatwe.
1: Matematyka już za nimi, a w środę maturzystów czeka egzamin z języków obcych.
12: No, ja się czuję bardzo dobrze, ponieważ uczę się cały czas tego angielskiego, więc myślę, że nie będzie problemu.

0: Też luźno raczej, bez stresu.
1: Spokojnie.
0: Nie, raczej na spokojnie. Gdzie tu się stresować takimi prostymi rzeczami?
2: Żeby rozszerzenia z angielskiego, to myślę, że na spokojnie.
3: Angielski, dobrze znany język dla nas, więc myślę, że bez stresu, bez problemu.
4: W porządku będzie. Nie będzie źle na pewno.
5: Z maturzystami z Radomia rozmawiała nasza bariera nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowników. Konieczna jest natychmiastowa renowacja mola, mówi dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Michał Felon.
6: Zamknęliśmy tą końcówkę. To jest najbardziej bariera osłonięta w stronę morza, największe falowanie. W tym roku też trzeba podkreślić, że zima naprawdę była sroga, co dodatkowo spotęgowało tą destrukcję tego obiektu. Widzimy, że destrukcji podlegają dalsze części mola. Podjęliśmy decyzję o tym, że musi być przeprowadzony remont całej konstrukcji mola.
5: Ponieważ destrukcji ulegają kolejne części mola, miasto planuje remont całego obiektu. Do tego czasu co najmniej przez rok zamknięte będzie ostatnie 20 metrów pomostu. I jeszcze Tatry, gdzie uaktywniły się żmije zygzakowate. To jedyny jadowity wąż występujący w Polsce. Nie poluje na szczęście na ludzi, ale w samoobronie może ukąsić. A to może być dla nas niebezpieczne, ostrzega Marcin Strączek-Helios z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
7: Okres godowy, więc i te samce gdzieś tam wędrują w kierunku godowisk, szukając samic. Uwielbiają gdzieś tam tereny leśne, lasy iglaste, ale też polany, obrzeża lasów, korzystają z promieni słońca.
8: To nie jest zwierzę, które poluje na człowieka, tylko ona się broni, więc jeżeli będziemy wchodzić na przykład w jakieś nasłonecznione kamienie poza szlakiem, to możemy sobie zdawać z tego sprawę, że tam się wygrzewają żmije.
9: Trzeba unikać wszystkich tych takich, ja to nazywam indiańskich sposobów. Przypalanie, nawet traktowanie prądem elektrycznym. Ukąszona kończyna powinna być ułożona troszeczkę niżej niż reszta ciała.
5: Dodają przewodnik Paweł Skawiński i były lekarz TOPR Sylweriusz Kosiński. Najważniejsza zasada to zachować ostrożność, gdy wędrujemy po szlakach.

promocja. Vox Alert. Vox Alert. Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie. Vox Alert. Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Vox Alert.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łuska, zapraszam. Na początek tragiczne doniesienia z Lubelszczyzny. Nie żyje pilot samolotu, który brał udział w gaszeniu pożaru lasu na Roztoczu. Maszyna rozbiła się podczas trwania akcji. A przypomnijmy, od popołudnia pali się las w powiecie biłgorajskim. Strażacy uspokajają mieszkańców pobliskich okolic i mówią, że są bezpieczni, mówi kapitan Mateusz Małyszek.
1: No pożar jest typowo w kompleksie leśnym. Oczywiście Puszcza Sorska przylega bezpośrednio do Józefowa. Sztab kryzysowy cały czas działa, jesteśmy w stałym kontakcie ze służbami.
0: Po 21:00 odbył się briefing prasowy w sprawie pożaru. Na tamtą chwilę ogniem objętych było nieco ponad 100 hektarów lasu. Akcja gaśnicza może potrwać do rana. A dodam jeszcze, że w lasach

0: Województwa lubelskiego obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Ale nie tylko na wschodzie kraju panuje susza. Podobnie jest też w lasach na Pomorzu. Leśnicy apelują o rozsądek. Tylko w ostatnich dniach w regionie było kilkanaście pożarów, mówi Mariusz Lewczuk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
1: Mamy bardzo dużo w tej chwili pożarów, zarówno w lasach państwowych, jak i w lasach prywatnych. Wilgotność ścioły spadła poniżej 10%. To już jest naprawdę stan krytyczny. Zagrożenie pożarowe jest w tej chwili najwyższe z możliwych. Naprawdę niewiele trzeba, żeby taki pożar w lesie powstał.
0: Leśnicy apelują też o czujność. W razie jakiegokolwiek niebezpieczeństwa trzeba niezwłocznie dzwonić pod 112.
1: W sytuacji, kiedy widzimy pożar w lesie, nawet drobny, pożar ścioły, natychmiast musimy alarmować Straż Pożarną oraz Nadleśnictwo, na terenie którego się znajdujemy. Są telefony na tablicach udostępnione, są prowadzone dyżury przeciwpożarowe. Natomiast dzięki tej wykrywalności, dzięki ludziom, którzy szybko zgłaszają te pożary, gasić je w zarodku.
0: Jest szansa, że sytuacja w pomorskich lasach poprawi się w połowie tego tygodnia. Wówczas mają pojawić się opady deszczu. A przed suszą hydrologiczną ostrzegają też synoptycy. Trudna sytuacja jest w zachodniopomorskim, na Podkarpaciu, ale też w okolicach Krakowa, Częstochowy, Radomia i Warszawy. Problem jest widoczny, mówią naszemu reporterowi Jakubowi Krzyżakowi mieszkańcy podwarszawskiego Piaseczna.
2: Wieczorem faktycznie ciężko się umyć. Podejrzewam, że podlewają.
3: Woda leci normalnie. Nie mam na razie problemu. Z własnej studni jest na razie okej, ale słyszałam o tym, że z miejskiej jest duży problem. Małe ciśnienie.
4: Jest bardzo niskie ciśnienie wody.
5: Słyszała pani o tym, że jest komunikat, żeby oszczędzać wodę i nie podlewać ogródków.
4: Tak, to prawda. Ale myślę, że i tak większość tego nie przestrzega.
5: Widać to, że nie przestrzegają?
4: Tak, widać, że coś nie podlewają.
5: Są jakieś sprawdzone sposoby na to, żeby tą wodę oszczędzać?
6: Prysznic z żoną?
7: Nieraz jak tam puczę, czy kartofle nawet, czy coś, to wyobraź sobie pan, że tą wodę sobie do tego wlewa kubełeczka i później do ogródeczka.
5: Czyli jakiś sposób jest?
7: Właśnie mam.
0: Co najgorsze, prognozowane w najbliższych dniach intensywne opady deszczu, zdaniem hydrologów, nie poprawią sytuacji. Rząd nie składa broni w sprawie kryptoaktywów. Jeszcze w tym tygodniu do Sejmu trafi kolejny, trzeci już projekt, mający na celu uregulowanie tego rynku, przekazał premier Donald Tusk. Wcześniej dwie ustawy w tej sprawie zawetował prezydent. A z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, czy przepisy będą różnić się od poprzednich?
8: Premier zapowiedział, że jedyną zmianą względem dwukrotnie zawetowanej ustawy będzie zaostrzenie kar.
9: Dla tych, którzy wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, czasami brak wiedzy, oszukują ich i narażają też państwo polskie, nasze bezpieczeństwo, nasz szwank.
8: Mówił Donald Tusk. Szef rządu kolejny raz zarzucał też PiS-owi, Konfederacji i prezydentowi powiązania z firmą Zonda Krypto oraz blokowanie wcześniejszych regulacji.
9: Macie ostatnią szansę, żeby pokazać, że coś do was dotarło i że wspólnie z rządem będziecie chcieli zablokować na przyszłość działania tego typu gangsterki.
8: Czy tym razem prezydent podpisze ustawę? Niech rząd najpierw pokaże gotowy projekt. Tak w rozmowie z Polską Agencją Prasową sprawę komentuje rzecznik Karola Nawrockiego, Rafał Leśkiewicz.
0: Rząd chce m.in., żeby nadzór nad rynkiem kryptoaktywów sprawowała Komisja Nadzoru Finansowego wyposażona w odpowiednie narzędzia nadzorcze i kontrolne. W środę ma się odbyć sekcja zwłok 40-latka, który zmarł podczas policyjnej interwencji na poznańskich Jeżycach. Śledcze sprawdzą, dlaczego mężczyzna stracił przytomność po użyciu gazu pieprzowego przez funkcjonariusza. Do tych dramatycznych wydarzeń doszło podczas udzielania pomocy innemu mężczyźnie z podciętym gardłem, relacjonuje rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Porowiak.
10: Mężczyzna przeszkadzał w udzielaniu tej pomocy rannemu, dlatego też jeden z policjantów użył miotacza gazu pieprzowego. W jakimś czasie ten mężczyzna zaczął tracić przytomność, a pomimo udzielonej mu pomocy i reanimacji, nie przywrócono funkcji życiowych.
0: Sprawę badają prokuratura i Policyjne Biuro Spraw Wewnętrznych. Wiadomo, że funkcjonariusze mieli na sobie kamery, które wszystko nagrały.
10: Wszystkie kwestie dotyczące przyczyny zgonu oraz kwestia taka, czy ten człowiek mógł być pod wpływem alkoholu, czy też chociażby narkotyków, będą zbadane podczas sekcji zwłok. To jest standardowe działanie podczas ustalenia przyczyny zgonu w tego typu sytuacjach.
0: Mężczyzna z podciętym gardłem trafił do szpitala. Jest pod opieką lekarza. Zaczęli pisać egzamin prawie 20 minut później. Wszystko przez alarm bombowy, który usłyszeli maturzyści z pierwszego liceum w Bydgoszczy, mówi Ewa Podgórska z Kuratorium Oświaty.
11: Pani dyrektor niezwłocznie podjęła wszelkie procedury związane z takimi sytuacjami, które zostały ewentualnie przewidziane na taką okoliczność. Zostały wezwane służby, które sprawdziły dokładnie każdą z sal, każde pomieszczenie i na szczęście okazało się, że był to alarm fałszywy.
0: Jak udało nam się dowiedzieć. Na szczęście matura dla bydgoskich licealistów nie jest zagrożona.
11: Mogli kontynuować właśnie egzamin, ponieważ nie było żadnych kontaktów z osobami postronnymi i materiały egzaminacyjne w żaden sposób nie były zagrożone, dlatego matura mogła się odbyć zgodnie z terminem.
0: Za wszczęcie fałszywego alarmu może grozić do 8 lat więzienia. To Bydgoszcz. A o tym, jak egzamin z matematyki poszedł maturzystom z Radomia, pytała nasza reporterka Daria Żurowska.
6: Dobrze mi poszło. Zagięli. Mówiłam, że mają się postarać. Muszą się postarać, żeby mnie zagiąć. Zagięli mnie.
12: No nie poszło mi jakoś super, nie było też najgorzej.
13: Myślę, że będzie 100%.
14: No, mi też bardzo dobrze poszło. Myślę, że też będę miała około 100%.
15: To było aż tak łatwe, że aż za łatwe.
0: Matematyka już za nimi, a w środę maturzystów czeka egzamin z języków obcych.
14: No, ja się czuję bardzo dobrze, ponieważ no, uczę się cały czas tego angielskiego, więc myślę, że nie będzie problemu.
13: No, angielski mam w szkole od dziecka, więc myślę, że też luźno raczej, bez stresu.
14: Spokojnie.
13: Nie, raczej na spokojnie. Gdzie tu się stresować takimi prostymi rzeczami?
15: Żeby rozszerzenia z angielskiego, to myślę, że na spokojnie.
16: Angielski dobrze znany język dla nas, więc myślę, że bez stresu, bez problemu.
14: W porządku będzie. Nie będzie źle na pewno.
0: Z maturzystami z Radomia rozmawiała nasza reporterka Daria Żurowska. Egzaminy startują o 9 rano. Ten list gończy to jest publiczny lincz, mówi w rozmowie z nami żona Pawła Kozaneckiego, łódzkiego adwokata skazanego na 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły 2 kobiety. Policja wystawiła list gończy, bo mężczyzna nie stawił się do więzienia, by odbyć karę. Paulina Kuraś-Kozanecka zapewnia, że jej mąż nie unika kary, złożył do sądu wniosek o odbycie jej w trybie dozoru elektronicznego. Rozmawiała z nią nasza reporterka Elżbieta Piotrowska.
17: Paulina Kuraś-Kozanecka jest zaskoczona, że jej mąż jest poszukiwany listem gończym. Zapewnia, że nigdzie się nie ukrywa, tylko czeka na rozpatrzenie wniosku.
18: Wniosek został złożony 18 marca. Powinien być rozpoznany maksymalnie w terminie 30 dni. To, co się wydarzyło wczoraj, naprawdę jestem w ciężkim szoku. Nagle opublikowanie listu gończego. Po prostu publiczny lincz. Ja odbieram cały czas groźby.
17: Podkreśla, że jej mąż ma pracę i chce spłacić zobowiązania.
18: Ta sytuacja powoduje, że ani nie może płacić na rzecz pokrzywdzonych. I nie wiem, komu ma to służyć. Naprawdę.
17: Paulina Kuraś-Kozanecka powiedziała nam, że w domu byli już technicy, którzy sprawdzili warunki. Był też wywiad kuratora, więc rodzina miała nadzieję, że będzie dozór elektroniczny.
0: Przypomnijmy, Paweł Kozanecki w mediach jest określony jako adwokat od trumny na kółkach. To potem, jak nagrał film, w którym samochód ofiar nazwał trumną na kółkach właśnie. Podkreślił, że sam jeździ bezpieczniejszym autem. Jego wypowiedź wywołała społeczne oburzenie. Już ponad 10 tysięcy najmłodszych ze Śląska przebadano w kierunku cukrzycy typu pierwszego. Lekarze podkreślają, że niejednokrotnie profilaktyka potrafi uratować życie, zaznacza diabetolog profesor Przemysława Jarosz Horbat.
19: 50% dzieci przychodzi właśnie z cukrzycową kwasicą ketonową. Przechodzą przez oddział intensywnej terapii i idą później do nas. To jest tragedia. Dzieci, niedobór insuliny idzie szybko. Dziecko jest przytomne, ale metabolicznie jest całkowicie zaburzone. Traci życie i zdrowie.
20: Nazywam się Nela Syraczyńska i mam 12 lat.
21: Czyli warto się badać.
20: Bardzo warto. Gdybym tego nie wykryła, no to mogło się po prostu bardzo źle skończyć. Mogłabym po prostu już mieć tą cukrzycę bardzo zaawansowanym poziomie. Już się uspokoiłam, już mam takie, że no trudno, już i tak z tego jakby się nie da odwrócić, więc po prostu co mogę zrobić, to robię, żeby im później po prostu ta cukrzyca u mnie wystąpiła.
0: Szacuje się, że w Polsce na cukrzycę typu pierwszego choruje blisko 30 tysięcy. 5037. Tyle wynosi nowy rekord Polski w liczbie oddanych na raz butelek kaucyjnych. Ustanowił go mieszkający w Krakowie Denis Polowniczak, który przez 4 godziny wyrzucał butelki do maszyny. Jak mówi rekordzista, opakowania zbierał głównie w pracy w jednym z krakowskich klubów nocnych, a wszystkie zarobione w ten sposób środki mają trafić na cele charytatywne.
22: Łącznie mi zabrakło chyba 41 do 5 tysięcy, bo ja bardzo już chciałem te 5 tysięcy w sumie domieć, bo czemu nie? I na szczęście szła ja maszyna, to się nie udało. Szła jakaś pani, zagadaliśmy ze sobą i dała mi te butelki. Ja od niej odkupiłem i dodałem do tych i także 5 tysięcy. 5037.
0: Denis nie planuje bić swojego rekordu. Innych też do tego nie zachęca. Zamiast tego apeluje o regularność w oddawaniu pustych butelek.
22: Chodzić już z nimi, jeździć tymi tramwajami, z tymi butelkami, bo taksówki nie wsiądziesz z tymi wielkimi worami. Nie, ja se odpuszczę. To na pewno nie. To jest rekord. Nie bijcie tego rekordu, nie bijcie. Wprowadźmy po prostu regularne nawyki w swoje życie i w gastronomii i w innych branżach i po prostu w swoim życiu.
0: Za oddanie 5037 butelek Denis dostał zwrot w wysokości 2430 zł. Co najmniej przez rok częściowo zamknięte będzie molo w Gdyni Orłowie. Zlecona przez miasto ekspertyza stanu technicznego pomostu wykazała, że na końcu obiektu bariera nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowników. Konieczna jest natychmiastowa renowacja mola, mówi dyrektor zarządu dróg miejskich Michał Felon.
1: Zamknęliśmy tą końcówkę. To jest najbardziej bariera

0: odsłonięta w stronę morza. Największe falowanie. W tym roku też trzeba podkreślić, że zima naprawdę była sroga, co dodatkowo spotęgowało tą destrukcję tego obiektu. Widzimy, że destrukcji podlegają dalsze części mola. Podjęliśmy decyzję o tym, że musi być przeprowadzony remont całej konstrukcji mola.
1: Ponieważ destrukcji ulegają kolejne części mola, miasto planuje remont całego obiektu. Do tego czasu co najmniej przez rok zamknięte będzie ostatnie 20 metrów pomostu. I jeszcze Tatry, gdzie uaktywniły się żmije zygzakowate. To jedyny jadowity wąż występujący w Polsce. Nie poluje na szczęście na ludzi, ale w samoobronie może ukąsić. A to może być dla nas niebezpieczne, ostrzega Marcin Strączek-Helios z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
2: Okres godowy, więc i te samce gdzieś tam wędrują w kierunku godowisk, szukając samic. Uwielbiają gdzieś tam tereny leśne, lasy iglaste, ale też polany, obrzeża lasów, korzystają z promieni słońca.
3: To nie jest zwierzę, które poluje na człowieka, tylko ona się broni, więc jeżeli będziemy wchodzić na przykład w jakieś nasłonecznione kamienie poza szlakiem, to możemy sobie zdawać z tego sprawę, że tam się wygrzewają żmije.
4: Trzeba unikać wszystkich tych takich, ja to nazywam indiańskich sposobów. Przypalanie, nawet traktowanie prądem elektrycznym. Ukąszona kończyna powinna być ułożona troszeczkę niżej niż reszta ciała.
1: Dodają przewodnik Paweł Skawiński i były lekarz TOPR Sylweriusz Kosiński. Najważniejsza zasada to zachować ostrożność, gdy wędrujemy po szlakach.

ciebie. Przecież każdy z nas czekał na piątek. Diabeł nie ukryje wideł. Do zobaczenia wieczorkiem. Żadna nie odmówi śliwie. Jak ekipa dzwoni, to idę. Proste, takie weekendy to lubię.

0: Rozmowa Jana Wróbla w Vox FM.
1: Dzień dobry, a tym gościem jest Jan Śpiewak, doktor socjologii.
2: Doktor, dzień dobry, bardzo mi miło.
1: I autor książki, chciałem przybyć powieści, państwo. To jest podksiążka analityczna. Serdecznie polecam, choć jakby powieść powstała.
2: Ale czy da się to... jak powieść?
1: Miejscami jak najbardziej. Tak. Wrócimy do niej dzisiaj, ale pierwsze pytanie jest takie, że Rzeczpospolita dzisiaj donosi, że prokurator Sławomir Solas z Gliwic jest jednym z najlepszych śledczych w kraju, znających się na kryptowalutach i miał prowadzić śledztwo w znanej sprawie Zonda Krypto. Ale sam napisał, przecież ja brałem udział w szkoleniach, które robili założyciele Zonda Krypto i potem ich pracownicy, to tu raczej jest konflikt interesów i nie przejął tego śledztwa.
2: No to można powiedzieć, że dobrze to o nim świadczy, że ujawnił ten fakt oczywiście, ale słabo świadczy to o państwie polskim, że prokuratorzy szkolą się w tak szemranych instytucjach.
1: Ale może one nie były kiedyś szemrane?
2: No, zarzuty wobec pana Suszka pojawiły się bardzo wcześnie. Ja przypomnę, że TVN24 konkurencję tutaj będę promował, tak? No, zaczęło robić reportaż o panu Suszku już wiele, wiele lat temu, zanim pan Suszek zaginął, prawdopodobnie zamordowany. I tych zarzutów wobec Suszka i tej giełdy było bardzo wiele, tak? Znaczy związek między mafią paliwową, która wyłudzała VAT i prała pieniądze po prostu za pomocą kryptowalut, były potężne, tak? No i wszystko po prostu wskazuje na to, że ta giełda prawie od samego początku była po prostu wehikułem prania pieniędzy. Zresztą kryptowaluty służą do prania pieniędzy na ogromną skalę na całym świecie. Poniekąd zostały po to wymyślone. Początkowo kryptowaluty służyły przecież głównie temu, żeby kupować narkotyki, handlować bronią czy tego typu rzeczy. To nie było tak, że ta spółka była od początku czysta i od początku wszyscy myśleli, że...
1: Z 11 strony pomyślmy sobie tak. No jest państwo polskie, które chce dobrze, chce wyszkolić prokuratorów, żeby w nowej dziedzinie, o której nie było na studiach, nie tylko w Akademii Policyjnej, ale i w Akademii Ekonomicznej, no dowiedzieli się czegoś od ekspertów, czyli tych, którzy się tym zajmują. Jak uniknąć tego, by tak...
2: Nie wiem, panie redaktorze, jak uniknąć,
1: jak pomóc państwu?
2: Ale wiem, że ta sprawa jest kolejną kompromitacją polskiej prokuratury i to nie pierwszą i nie pewnie nie ostatnią, tak? Znaczy mamy taki, można powiedzieć, że w Polsce jest takie święto, mamy taki obyczaj, mamy, że co dwa lata czy co rok musi wybuchać wielka afera gospodarcza. Jak nie ma wielkiej afery gospodarczej, to po prostu ci prokuratorzy są chorzy. Chyba, ja nie wiem, prawda, mieliśmy sytuację, gigantyczną aferę, prawdopodobnie większą niż afera Zonda Krypto, który już nikt dzisiaj nie mówi, afera Hrejt, tak? Czyli upadł deweloper w Polsce. Jak deweloper może upaść w Polsce? Jak można upaść, tak? I ukraść 2 miliardy, czy ileś tam miliardów złotych. Czy my coś wiemy, gdzie się te podziały...
1: To było ukradzione, one po prostu są nie do odnalezienia. Aha. Od razu takie mocne słowa padają.
2: Tak samo jak pieniądze Zonda Krypto są nie do odnalezienia, tak? Czyli państwo polskie nie działa. No te afery wybuchają z regularnością, po prostu można ustawiać szwajcarski zegarki co do tego, że wybuchnie w Polsce co rok czy co dwa lata jakaś potężna afera.
1: Można też się założyć, że zostanie ona zapomniana.
2: Państwo nie wyciągnie żadnych konsekwencji, nikt nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności, tysiące ludzi zostanie bez oszczędności, ewentualnie jak w przypadku skoków, to inni podatnicy zapłacą za tą aferę.
1: Krótki quiz. Chcemy starej konstytucji, czy chcemy nowej konstytucji? Myć starą, czy robić nową?
2: Na pewno nasza konstytucja nie była dobrze pomyślana, tak? Państwo, które jest tak historycznie słabe i tak historycznie rozbite i historycznie, no po prostu tak długo nie było na mapach kraju, no nie może sobie pozwolić na to, że miała dwa ośrodki władzy, które ze sobą konkurują i tak naprawdę ich kompetencje są nie do końca zakreślone. Ale pójście w stronę ustroju prezydenckiego? Absolutnie nie.
1: Chcę na chwilkę jeszcze wrócić do sprawy Zonda Krypto, dlatego, że jestem wśród tych Polaków, którzy prawdę mówiąc niewiele z tego rozumieją, ale powiem o jakiej części nierozumienia teraz myślę. Otóż o takiej, że skoro od wielu, wielu lat przy słowie krypto

0: Kryptowaluta. Pojawiają się w internecie czy w prasie drukowanej liczne artykuły pod tytułem przewał, tajemnica, mafia, handel bronią. No takie budzące alarm słowa. To jak, no to albo to jest jedna wielka ściema. Konkurencja oszukuje, że w kryptowalutę źle się dzieje, bo sama ma jawno waluty i chce wykończyć koleżanki i kolegów z konkurencji. Albo jest tak, że my mamy schizofrenię. Jednym okiem rozumiemy, że to jest coś bardzo niebezpiecznego, a drugim okiem mówimy sobie, to nic złego. I żyjemy, no jak w wielu sprawach, żyjemy w takim dwójmyśleniu. Co nam jest wygodne, to wyciągamy. Jak chcemy napisać artykuł, to straszymy, że idą kryptowaluty, idą już po ciebie. Ale jak chcemy na nich zarobić, albo po prostu, no może kiedyś to będą podatki z tego, jesteśmy państwem polskim, mówimy tak, a to nie szkodzi, fajne są kryptowaluty. No fajne czy nie fajne?
1: Nie są fajne. Znaczy, tutaj można by pokazać taki szerszy obrazek. Tak? Czemu w ogóle pojawiły się kryptowaluty? Po co są? Jaką one rolę odgrywają w naszym społeczeństwie? Tak? W ogóle w społeczeństwie światowym? No, ja to wiążę przede wszystkim z potężnym kryzysem kapitalizmu. Tak? Że coraz trudniej jest awansować. Ludzie widzą, że ich praca nie ma sensu, że właściwie ceny mieszkań odjechały tak bardzo, że nawet zaharowując się na śmierć i tak na nic nie zarobisz. Tak? No to co wtedy się pojawia? Tak? Wtedy taki pojawia się hazard, pojawia się właśnie formy jakiegoś szybkiego zysku, jakieś piramidy finansowe, tego typu rzeczy, tak? Jak spojrzymy dzisiaj, otworzymy polski internet, to ten polski internet to jest złożony głównie z hazardu, tak? Znaczy głównie z różnych form hazardu, które różni, którzy będą nazywać inwestowaniem w różne bardzo skomplikowane produkty, które de facto są formą ruletki.
0: Instrumenty
1: finansowe, tak? Kontrakty, chociażby CFD, tak? Mamy takiego potężnego brokera, który finansuje dzisiaj pół polskiego internetu i właściwie 95% dochodów tego brokera pochodzi z zakładów de facto hazardowych, tak? I kryptowaluty też się pojawiały w takim momencie. Pojawiły się wraz z kryzysem finansowym, wraz z tym właśnie z tą ogromnymi nierównościami w Stanach Zjednoczonych. Więc one się pojawiły jako taki los, który kupujesz na to, żeby zarobić ogromne pieniądze w krótkim czasie, nie pracując przy tym bardzo dużo, czyli taki, one uaktywniły, jakby wlały nowe życie w ten mit od pupcy buta do milionera. Więc to jest z punktu widzenia kulturowego czy społecznego, to odgrywa bardzo ważną rolę stabilizacji systemu finansowego, kapitalistycznego.
0: Nie jest no to tak, bo jesteś niezadowolony, no to po prostu cudzysłów, kup los na loterii.
1: Tak, kup los.
0: Loterii jest dużo więcej niż kiedyś i losy są bardzo zdywersyfikowane. Tak. Zatem to nie jest tak jak kiedyś, gdzie zaznaczałeś 1 na 35 i nigdy nie wygrywałeś.
1: Tak,
0: teraz wygrasz. No,
1: tak, teraz jesteś inwestorem w ogóle, nie jesteś hazardzistą, tylko jesteś inwestorem.
0: Mój tata był hazardzistą, ale tak, jesteś inwestorem.
1: Dadek był alkoholikiem, a ty jesteś tylko smakoszem kraftowego piwa. W każdym razie, więc to jest jedna strona tego medalu. Druga strona tego medalu jest oczywiście taka, że

0: wygrasz. No, w każdym
1: razie jesteś inwestorem w ogóle, nie jesteś hazardzistą, tylko jesteś inwestorem przecież.
0: Mój tata był hazardzistą, ale tak, jesteś inwestorem.
1: Dadek był alkoholikiem, a ty jesteś tylko smakoszem kraftowego piwa. W każdym razie, więc to było, więc to jest jedna strona tego medalu. Druga strona tego medalu jest oczywiście taka, że

0: Stacyjne, które z czasem będzie tam wszystkim przynosiło pieniądze ciągle, na przedszkola, na drogi, na lampy gazowe.
1: Znaczy nie sądzę, tak? Znaczy nie sądzę. Oczywiście ten bitcoin to już jest po prostu tutaj uważany niemal jak oficjalna waluta, tak? Więc w tym sensie udało się wprowadzić to do jakoś do systemu i jakoś to zalegalizować, tak? Znaczy to niewątpliwie jest, tak? Ale nie zmienia to faktu, że większość ludzi na tym traci pieniądze, wciąż odbywa się na tym za pomocą tego po prostu ogromne pranie brudnych pieniędzy. I na przykład taki Donald Trump, od czasu, kiedy zajął znowu miejsce w Białym Domu, zarobił chyba na kryptowalutach 3 miliardy dolarów w ciągu roku. Tak? Gdyby to byli demokraci, to ja bym słuchał po prostu od rana do wieczora Ziemkiewicza, Stanowskiego, wszystkich innych, jak to jest możliwe, że tak kradnie ten Trump, a tutaj jakoś cisza, prawda? Mimo, że jest to najbardziej skorumpowany i tak najbardziej oficjalnie skorumpowany prezydent w historii Ameryki. No jakby nie było drugiej historii takiej, że przychodzi facet do służyć Amerykanom i po roku jest parę miliardów bogatszy właśnie dzięki jakimś tam inwestycjom w kryptowaluty, tak? Więc
0: jest tam oczywiście kwestia tych nieprzyjemnych doniesień, nieżyczliwej amerykańskiej prasy, nieżyczliwej wobec prezydenta, wrogiej właściwie Ameryce, to chciałem powiedzieć, która mówi o tym, że gdzieś tam widać ruch w interesie na giełdzie, tym segmencie giełdy skupującym surowce. No tak się akurat składa, że ludzie z otoczenia rodziny Donalda Trumpa też jakoś mają taką intuicję, że chyba może być wojna, albo że właśnie...
1: W Ameryce to poszło jeszcze dalej, bo tam są takie zwane giełdy predykcyjne, tak polymarket to się nazywa, i oni mogą na przykład obstawiać, nie wiem, że Trump powie dwa razy dzisiaj słowo fake news, albo że zaatakuje Iran, tak? I jest znowu badanie wczoraj było pokazało, że 90% chyba zysku, czy jakąś niewiarygodną ilość części zysków z tych predykcji, ma 0,1% ludzi, tak? Czyli to jest dokładnie zalegalizowana platforma do tak zwanego inside tradingu, czyli do właśnie handlowania informacjami poufnymi, tak? Czyli jakby Trump skapitalizował przez swoją korupcję i to, że właśnie otacza się innymi skorumpowanymi ludźmi, no jakby cała gałąź gospodarki powstała w Ameryce wokół korupcji amerykańskiego prezydenta, tak? No i, to jest znowu, tak? I jak się otworzy...
0: Przepraszam, to proszę zauważyć, jak daleko jesteśmy w Polsce od tych złych wzorców?
1: No nie jesteśmy aż tak daleko.
0: Na nich w Polsce nie obstawię, czy Karol Nawrocki powie słowo Donald Tusk 4 razy.
1: No jeszcze nie.
0: Albo ile razy w X-ie napisze Donald Tusk, ale Ameryka jest... przestrzegać konstytucji.
1: Tak.
0: No. Nie mamy takich zakładów.
1: To
0: jesteśmy
1: prawda.
0: 100 lat przed Amerykanami.
1: To prawda, chociaż jak widać w przypadku pana Słuszka, no, który prawdopodobnie został zamordowany i prokuratura przez 4 lata absolutnie nic z tej kwestii nie zrobiła, co jest bardzo zabawne i straszne jednocześnie, widać, że te grupy przestępcze w Polsce mają się bardzo dobrze, mają bardzo dobre działają i mają też współpracują, niestety, jak widać po aferze Zonda Krypto, tak z wieloma polskimi politykami, tak? Wipler dostał tam chyba 300 tysięcy złotych, tak? Ziobro dostał tam jakieś kolejne ogromne pieniądze, tak? Prokuratura za czasów PiSu nic nie ustaliła, za Platformy też oczywiście nic nie ustaliła, no bo jakże prokuratorzy mieliby coś ustalić? Panie doktorze, przypominam, że ja jestem jedynym skazanym w aferze reprywatyzacyjnym. Wiem, że to może jest już stare dzieje, ale to jest kolejna wielka afera, która została niewyjaśniona, gdzie ukradziono kilkadziesiąt miliardów złotych prawdopodobnie, tak? Więc jakby polskie państwo jest państwem...
0: Tej afery reprywatyzacyjne zapomnienia to zupełnie nie rozumiem, dlatego że to była afera jakby rewina, to znaczy dosyć nowa, zaskakująca dla Polaków. Okazało się, że ma bardzo duży też, że to jest w sposób bardzo poważna sprawa. Nie jest, ale ktoś komuś walizkę ukradł pełną milionów, tylko naprawdę to były kontenery walizek.
1: Ale wszystkim ludziom domy, mieszkania zabierali.
0: Bardzo ludzkie. Można zrozumieć, co się wydarzyło. To nie było trudne i to było pamiętane. Moim zdaniem wciąż ten brand coś znaczy, że jak powiemy tam afera taka czy inna, nawet Amber Gold, to ludzie już tak jarzą, nie bardzo wiedzą, o co chodzi. A reprywatyzacyjna, owszem. I na dodatek mamy polską prawicę, czyli PiS, nie rządził w Warszawie, czyli powiedziałbym, że ma polityczny, zdawałoby się, interes w atakowaniu dawnej PO, obecnie KO. No nie mówiąc o Konfederacji, która jest zawsze czysta, bo w ogóle nie rządziła nigdzie. I dlaczego oni nie mówią dwa razy w tygodniu o tym lub trzy, tylko gadają o tamtym, o Berlinie, o Putinie, a nie o tym, co jest
1: Bo sami też tego nie dowieźli, tak, tematu. No, przestali rządzić w 2023 roku i nikt nie został skazany, tak? No w sensie, no to jednak... Można mówić, że państwo polskie nie działa, no ale w tym wypadku nie działało za rządów Prawa i Sprawiedliwości, tak? No i wszyscy są umoczeni. No i ta afera Zonda Krypto, no chyba też pokazuje, że chyba wszyscy są umoczeni. No jeśli mamy tak skorumpowane elity polityczne, tak? I nam się wymawia, tak? Znaczy, to idzie w tym duchu właśnie liberalnym, tak? Wipler obronił Zonda Krypto. W ogóle żądał dostępu do obywatela dla Zondy Krypto. To też jest bardzo zabawne, tak? Że miał mieć... nie wiem, czy w końcu dostał ten dostęp, czy nie. W każdym razie i Wipler mówi, regularnie regulacje, przecież to jest zamach na wolność Polaka, regulacje. Nie wolno regulować niczego, jak ja coś uregulujemy, to będzie po prostu skandal.

0: prawda, nie? I jakby, czyli ta, ten anarcho... Tak, znaczy ten sarmacki anarchokapitalizm czyni Polskę i Polaków po prostu Eldorado dla wszelkiej mafii, no bo tutaj przyjdzie zaraz jakiś ktoś będzie kradł, wyjdzie Wikler, mówi nie, to regulacje, nie można go regulować, to zamach na wolny rynek. No i kradną i mówią, że to wolny rynek. No i więc Polska jest po prostu idealnym krajem do uprawiania tego typu rzeczy, no bo ten sarmacki duch anarchistyczny, totalna zapaść prokuratury, zapaść sądów, tak, które nie działają, w ogóle, panie redaktorze, ja mam sprawę spadkową, która od 4 lat nic się nie wydarzyło, tak, nie, jakby ja słyszę po moim adwokacie, że już się robi sprawy spadkowe do spraw spadkowych, że ludzie umierają po prostu w sprawach w czasie spraw spadkowych, to jest taka komedia, no tego państwa nie da się traktować poważnie, tak, a mimo wszystko jeszcze działa, ja zawsze się dziwię, że jeszcze są śmieci wywożone i że woda jest w kranie, bo ja naprawdę jak patrzę na tych polityków na antenie, czy z PiSu, czy z Platformy, a jak widzę Czarnka, to myślę sobie, Boże jedyny, jeśli on mógł zostać kandydatem na premiera największej partii opozycyjnej, to znaczy, że po prostu że to państwo po prostu zostanie zlikwidowane za 10 lat.
1: Najlepiej kandydat na premiera, profesor Przemysław Czarnek, obroni się sam. Od tego mamy rubrykę Słowo się rzekło. No ja będę musiał przeczytać wypowiedź Przemysława Czarnka o zmianie edukacyjnej, że jest potrzebna zmiana edukacyjna. Nie może być ze strony państwa promowania antyrodziny, szybkich rozwodów, niezawierania związków małżeńskich, podkreślania uciążliwości tego tak zwanego posiadania dzieci. Musi być ponownie moda na małżeństwa, na rodziny i na dzietność. Jak tej mody nie wytworzymy, to możemy robić cuda wianki, a dzietności i tak nie poprawimy.
0: Świetnie.
1: Proszę pana, to nie jest całkiem głupie, no przepraszam bardzo. Tylko nie wiem, jak to zrobić, żeby państwo
0: teraz... Wie pan, ile kosztuje 3-pokojowe mieszkanie w Warszawie? Takie, żeby można było mieć 2 albo 3 dzieci, spokojnie wychować?
1: 900 tysięcy.
0: Chyba raczej bliżej 2 milionów. Więc nie chce pan Czarnek wsadzić te mądrości, bo sam jest bogatym, tłustym pisowskim kotem, który jest tak bogaty, że chce nawet panele dobre wyrzucać na śmieci słoneczne.
1: W sumie nie chce.
0: A już nie chce, tak? Więc jak ktoś jest tak tłustym krotem jak Czarnek, to może gadać takie mądrości, tak? Ale jeśli mamy taką sytuację w kraju, gdzie cała Polska powiatowa umiera i masakrycznie wymiera, tak? Błyskawicznie. Praca jest tylko w 5 dużych miastach, więc wszyscy ludzie jadą do tych 5 dużych miast, bo chcą mieć jakąś przyszłość, tak? I w tych miastach jest ceny nieruchomości są z kosmosu, centra miast wymierają, bo je zamieniliśmy na najem krótkoterminowy i biurowce, a on coś gada jakiejś modzie. Może nikt się zabierze za uregulowanie najmu krótkoterminowego.
1: No ma zamiar przecież.
0: Tak, no nie słyszałem nic na ten temat.
1: No ale ma zamiar tak zrobić, bo jakoś tak jest, że politycy jak mówią o tym, że będzie zrobione, to właśnie wtedy mówią o tych samych projektach, że będzie budownictwo komunalne, że będzie już nie pamiętam, pożyczanie domów, czy wynajem domów.
0: Nie, on chce coś interwencyjny skup domów
1: no i
0: na
1: co?
0: Prowincji.
1: Można.
0: Znaczy, no nie wiem, znaczy to jest po prostu, znaczy to jest, ja nie wiem, gdzie on tą profesurę znalazł, chyba w
1: pół. Państwo skupi interwencyjnie domy, następnie daje parom, oczywiście no, heteroseksualnym, w dobrym wieku, które zadeklarują, że będą miały na przykład...
0: I katolikom.
1: No, powiedzmy tak, to może być rekomendacja dodająca punkty, ale nie decydujące, które zadeklarują, że będą miały tam, no nie wiem, 3 czy...
0: A jak nie, to odbieramy dom, jak nie urodzą.
1: Kłopot jest taki, co będzie, jak po 11 latach okaże się, że dziecko jest tylko jedno, tak. Prawda?
0: Nie, no to jest, wiadomo jest to, demografowie już to dawno ustalili. Oczywiście potrzebne są 3 rzeczy, tak? Stały do demografii, stały partner i związek i rzeczywiście tu kultura ma duże znaczenie, ale to jest naprawdę trudno zmieniać tą kulturę, tak? A poza tym to jest kultura skrajnie indywidualistyczna, przecież to, co reprezentują polscy politycy. Dziecko się urodzi niepełnosprawne, to twoja sprawa, tak? Nie masz pieniędzy na mieszkanie, twoja sprawa. Wyrzucili cię z pracy po ciąży, twoja sprawa, twoja wina. Cały czas ten indywidualistyczny, anarchokapitalistyczny, sarmacki model,
1: no,
0: tak?
1: Plus prowadzili.
0: No świetnie.
1: A politycy, które pan krytykuje.
0: Dalej to jest kasa, dalej to jest transakcja. To nie jest budowanie instytucji, to nie jest budowanie wspólnoty, to nie jest budowanie systemu dobrego NFZ-u i tak dalej, tylko to jest kasa, tak? Za którą można kupić coraz mniej też, tak? Więc kultura skrajnie indywidualistyczna, egoistyczna, którą promują nasi politycy, tak, na każdym kroku, tak, no to jest coś, na pewno, z czym można walczyć, ale z tym Czarnek nie chce walczyć, on chce walczyć z Netflixem, tak, a druga rzecz to jest stała praca i stałe miejsce zamieszkanie. I jeśli mamy sytuację, w której od 5 lat w Polsce nie przybyło żadnych etatów, ubyło ich 30 tysięcy etatów w Polsce, przybyło za to setki tysięcy umów o dzieło, zleceń i B2B fikcyjnych, tak, samozatrudnienia fikcyjnego, tak, a druga rzecz, no to jest oczywiście miejsce zamieszkania. No to spójrzmy na te miejsca zamieszkania. Nasze miasta wyglądają po prostu, no nie wiem, no, co,

0: to, co się buduje, jest fatalnej jakości, okropnie jest wybudowane, są nieustawne te mieszkania, nie ma dostępu do usług publicznych i przede wszystkim są koszmarnie drogie, tak? Więc niech Czarnek się naprawdę skoncentruje na tych dwóch rzeczach, bo naprawdę mam wrażenie, że to profesurę znalazł w paczce
1: pociwce. Ale we mnie się liberał odzywa, to czy premier kraju, gdyby został Przemysław Czarnek premierem, ma ustalać, jakie mają być mieszkania,
0: oczywiście, że
1: ustawne,
0: tak.
1: Ale mają być wysokie.
0: Ale to nie może być tak. Ale
1: rząd ma ustawiać nam...
0: Ale normy budowlane to jest... Ja wiem, że w Polsce coś takiego, urbanistyka i normy budowlane... Nie, panie, to nie. Komunizm, Jezus,
1: tak. Mamy postmerowskie normy budowlane, ale rzeczywiście...
0: Nie mamy norm, mamy gorsze niż... Mamy zdecydowanie gorsze normy.
1: Podobno
0: niż
1: mamy pogorszone, ale i tak są one wciąż lepsze od, powiedzmy, Wielkiej Brytanii. Tak przynajmniej donoszą Polacy,
0: nie
1: którzy mieszkają.
0: Wielkiej Brytanii, ale...
1: Mnóstwo jest na ten temat w internecie szyderstw i złośliwości, łącznie z fachowcami, którzy robią filmiki.
0: Jeśli buduje się mieszkania, które mają jedno okno i są takim tramwajem, tak? I mają na przykład, ja ostatnio widziałem takie mieszkanie, które ma 80 metrów, jest po prostu takim wielkim prostokątem, ma okno z jednej strony. Ja nie wiem po prostu, jak to jest możliwe do wypuszczenia, tak? I to kosztuje 2 miliony złotych.
1: Ale ktoś może nie kupić po prostu.
0: A, to świetnie. Ale to i tak zostanie wynajęty na najem krótkoterminowy albo coś innego.
1: No właśnie.
0: Dalej, tak?
1: To jest to kolejna nasza rubryczka pod tytułem A kto by pomyślał? Już pytałem dwie osoby o to w tych programach, ale pana punkt widzenia jest jak zawsze osobny, więc bardzo mnie interesuje. Polska 2050 chce przebić rząd w sprawie projektowanej dopiero regulacji na temat Airbnb. Polska 2050 chce po prostu, no tutaj nie chcę długo państwu zajmować czasu, ale to lex Airbnb miałoby na przykład dawać wspólnotom mieszkaniowym bardzo dużo możliwości. Powiedzenia nie.
0: Tak.
1: Powiedzenia tak, ale.
0: Tak.
1: Kontroli stanu czystości, klatki schodowej, ale i mieszkań. Tak. Czyli tu oczywiście otwieram teraz taką puszkę imienia Stanisława Pandora. Mianowicie wyobrażam sobie, że przychodzi taka dwuosobowa komisja, stuk, dzień dobry, ja wpuszczam, mówię, proszę pana, on pana jest taki syf, nie będzie żadnego wynajmu krótkoterminowego, póki pan tego nie posprząta.
0: Słyszałem o tym, że ma wspólnoty mają wymagane.
1: Tak. Ma uzyskać dokładne informacje wspólnota, kto i gdzie wynajmuje swoje mieszkania na potrzeby turystów.
0: To Unia od nas wymaga.
1: Tak, a my chcemy ją przebić, bo jesteśmy zawsze prymusami.
0: Nie, w ogóle nie jesteśmy żadnymi prymusami. Gdyby nie Unia, to byśmy chłeptali wodę z kałuży. Po prostu, ja mam wrażenie, naprawdę.
1: I mogą być stworzone za pomocą rządu strefy, w których nie mogą być świadczone usługi hotelarskie w obiektach innych niż hotele. Jak wszystko to połączymy ze sobą, no to mamy piękne zderzenie.
0: Komunizm, totalitaryzm,
1: 17-wiecznej
0: stalinizm.
1: To jest moje.
0: Odniesienie na rękę wolności Polaka.
1: To jest moje.
0: Koniec, to jest koniec Rzeczpospolitej.
1: Tak, właściwie.
0: To się już nikt, już się Rzeczpospolita nie podniesie.
1: Właściwie już upadła.
0: Upadła. Jeśli nie będę mógł wynajmować mojego mieszkania na burdel, to nie ma Polski. To Polska się skończyła. Każdy ma prawo wynajmować mieszkanie na burdel na godziny.
1: Ale proszę pana, nie każdy wynajmuje krótkoterminowo z tego właśnie powodu. Jednak turyści są lepszym źródłem.
0: Ale wie pan, ale te burdele na godziny to jest bardzo popularne, no bo ktoś się, panienka się wprowadza i ma na dwa dni, a potem zmienia miejsce. To jest stały model akurat dzisiaj, jeśli czytam o tym artykuł w Gazecie Wyborczej, że po prostu ludzie mają, są całe bloki, gdzie już ludzie nie mogą tego znieść po prostu, tak, bo faktycznie zamienili całe bloki na burdele w Warszawie. To są rozwiązania, ale to są oczywiście rozwiązania, które, ja nie wiem, czy one przejdą, tak? Unia wymaga od nas tego, żeby przynajmniej stworzyć rejestr tych rzeczy. Kraków domaga się tych stref wolnych od Airbnb, bo mają miejsca, gdzie już po prostu całe dzielnice, gdzie już nie mieszkają ludzie, bo wszyscy zostali wygryzieni przez najem krótkoterminowy. I Polska 2050 chce tego, żeby ta zgoda wspólnoty była. Uważam, że to są bardzo umiarkowane, bardzo, nie wiem, czy wystarczająco daleko idące zmiany, tak? Faktycznie z tym trzeba walczyć. Miasta takie jak Gdańsk, Gdynia, Sopot. Sopot jest miastem duchów praktycznie, najszybciej wylunujące się miasto, tak? Bo zostało całe zamienione na najem krótkoterminowy. Kraków właśnie, Wrocław czy Warszawa. To są miasta, które naprawdę straszliwie cierpią z powodu najmu krótkoterminowego. Jest to typowe uspołecznienie kosztów, tak? Czyli, że prywatyzuje się zyski z tego tytułu i uspołecznia koszty. To sprawia, że mieszkania dla wszystkich są dużo droższe, no bo jeśli można wynajmować mieszkania na burdele, no to wiadomo, że ceny najmu idą do góry, tak? Dla zwykłych ludzi. I cena metra kwadratowego idzie do góry, tak? No bo można wynajmować mieszkania na burdele. I to po prostu sprawia, że wszyscy mają dużo gorzej, tak? A do tego dochodzą hałasy, zużycie części wspólnych, niszczenie mienia i tak dalej. Tak więc jest to plaga, jest to pasożytnictwo i to z tym pasożytnictwem trzeba absolutnie zrobić porządek. I ja się bardzo zdziwię, jeśli Platforma Obywatelska i PSL podniosą za rękę za czymś, co jest przeciwko pasożytnictwu, bo są to partie, które reprezentują interesy tych pasożytów, więc jakby...

0: Nie wiem.
1: No, ja oczywiście słucham z takim zaciekawieniem pana tutaj szarży, jednej za drugą. To, po to jest bitwa, żeby były szarże. Jestem jak najbardziej za. Ale obawiam się, czy nie jest troszkę tak, jak w pana książce Pato Państwo, które tutaj zróbmy sobie taką krypto-pato reklamę.
0: Tak jest.
1: Naprawdę się bardzo dobrze czyta i bardzo dużo daje do myślenia. Natomiast co mi lekko przeszkadza, to taki rodzaj generalizowania. No, trzeba założyć, że z własnością mieszkaniową może być taka z każdą własnością na świecie i ze wszystkim na świecie, mianowicie może być używane w jakimś złym celu. Nawet nie chodzi o to, żeby to był dom schadzek, bo prawdę mówiąc, jeżeli by się kilka osób schadzało ze sobą w cichości i nie paliło tam nawet papierosów, to niech sobie schadzają się, ile tylko im elektrownia da energii. Natomiast rozumiem, że część może być taka, o której pan mówi, tu nie, to jakieś papierochy, tam jakieś krzyki, tam angielscy turyści 18-letni przejeżdżający w 11 do niedużego mieszkania. To wszystko, z tym akurat bym walczył, ale czy walczyłbym przy tej okazji z samą taką myślą, że jednak coś, własność, którą często włożyłem własne pieniądze, nieraz dość duże, że to jest też wartość, a nie coś, co z natury powinno być
0: kupił pan mieszkanie
1: podejrzana.
0: W bloku mieszkalnym, to kupił pan to mieszkanie do mieszkania, a nie do wynajmowania na hotele.
1: No właśnie, czyli narusza do wynajmowania.
0: Pan, czyli wynajmując na krótki termin, narusza pan prawo własności wszystkich okolicznych sąsiadów, tak? Dlaczego pana prawo do tego, żeby wyciągać z tego większą rentę, ma stać nad prawem innych ludzi do mieszkania?
1: Ja też
0: tak?
1: nie wtryniam nosa do moich sąsiadów, czy oni tam mieszkają w szóstkę, czy w dwójkę, czy nie ma tam kuzynki, która akurat studiuje przez roku nie mieszka. Póki mi to nie przeszkadza,
0: Ale nie wolno dzielić mieszkania, w teorii przynajmniej, tak? Nie wolno by podzielić tego mieszkania na 10 pokoi i wynajmować je jako hostel, tak? I tak samo...
1: Skala.
0: To są inne rzeczy, tak? Czyli jakby najem krótkoterminowy zaczął się jak inne idee wspaniałe, tak jak te kryptowaluty, o których mówiliśmy, tak? Jako właśnie, okej, ja mam wolny pokój, ja będę wynajmować ten wolny pokój w wakacje, żeby dorobić sobie. Albo wyjadę raz na wakacje, prawda, gdzieś tam za granicę, już moje mieszkanie, ale ja wyjeżdżam na miesiąc na wakacje i podnajmę to mieszkanie. Tak to się zaczęło, ta idea była od tego, tak? Ja pamiętam, jak to wchodziło w ogóle i tak to mniej więcej wyglądało. I natychmiast zostało to znowu przejęte przez korpo, dużych graczy, bo większość tych mieszkań na najem krótkoterminowy należy do naprawdę niewielkiej ilości ludzi, tak? Badania były pokazywane. Jest po prostu kilkadziesiąt jakichś podmiotów, tak, bogatych osób, które mają po prostu po kilkadziesiąt mieszkań na najem krótkoterminowy. Więc znowu ta idea taka właśnie wolnościowa, demokratyczna, tak, jakaś taka właśnie emancypacyjna, została natychmiast zawłaszczona przez korporacje i przez bogatych do tego, żeby, no właśnie, czynić życie wszystkich po prostu okropnym. Więc nie, zróbmy z tym porządek i naprawdę jak Czarnek, jakby jak ci wszyscy ludzie od demografii, pierwsza rzecz, wyrzucić najem krótkoterminowy z miast, tak? I to jest moja postulat, a oni jedyne co oni chcą, to oni chcą odrobinę tutaj uregulować, żeby ciągnie.
1: Niech się państwo nie dadzą zwieść, to wcale nie chodzi o to, żeby odrobinę uregulować, ale ja oczywiście rozumiem, że to zagadnienie jest kompleksowe. Ja po prostu mam takie podejście, że zawsze, może jestem właśnie ze względu generacyjnych, obronię tych

regulować, ale ja oczywiście rozumiem, że to zagadnienie jest kompleksowe. Ja po prostu mam takie podejście, że zawsze, może jestem właśnie ze względu generacyjnych, obronię tych drogów.

0: zwolnimy ale... wyścig gołoty, a tak naprawdę tam hulaj dusza z ruskimi, tam imprezki i tak dalej, tak? No, i to jest dokładnie tak samo z tym najmem krótkoterminowym. Już. Mówię, panie lektorze, 80% tych domów, tego mieszkania należy do bogaczy, to są ogromne biznesy i naprawdę wolność jednostki nie może naruszać wolności innych ludzi do spokojnego życia.
1: To z tym się na pewno obaj zgodzimy.
0: Musimy ograniczyć tą galopadę cen nieruchomości. Nie może być tak, że w centrach miast stoją puste mieszkania przez większość czasu.
1: Czyli Czarnek chce dobrze skupować interwencyjne
0: mieszkania. A młodzi ludzie wyprowadzają się na pola kapusty, gdzie nic nie ma, tak?
1: No bo dzieci, to jest, znajdą jeszcze w kapuście dzieci, zobaczymy, zachwyceni.
0: Proszę nie mówić tego Czarnkowi, bo on myślę, że on tak wierzy, że się tak dzieci rodzą, że bocian przynosi albo kapusta. Myślę, że to jest ten rodzaj intelektu, który może w to uwierzyć.
1: Myślę, że nie docenia pana profesora, ale rozmowa z panem jest niepełna, że nie padnie słowo Donald Tusk. A ponieważ mam taki zakład, że w naszej rozmowie padnie dwa razy, no to wpadłby drugi, a wtedy wygram 1,5 miliona baksów.
0: Dobrze.
1: Donald, w Ameryce.
0: Pozdrawiamy Donalda Tuska. Naprawdę, profesor Czarnek spadł mu z nieba.
1: Myśli pan, że...
0: No nie, znaczy Donald Tusk naprawdę, no ja nie wiem, że stan tej prawicy w opozycji jest tak samo zły, jak Platformy był w opozycji tak samo. Znaczy widzę, że tutaj degrengolada jest bardzo podobna.
1: I nie jest tak, że Donald Tusk sprawnie zarządza takimi drobnymi kryzysami. Część tych kryzysów wywołuje sam rząd, część spada...
0: Ale ten rząd wszystkim nic nie robi, więc jakby co on ma robić?
1: Zarządza, czeka, co się wydarzy.
0: Oni absolutnie nic
1: dzisiaj
0: nie robią.
1: Dzisiaj nic, nudy, prawda?
0: Niczym się nie zajmują. Nie
1: może jutro coś się wydarzy, jakieś dużo deszczu spadnie, może gdzieś...
0: No mam nadzieję, bo jest straszna susza i to kolejny temat, który się rząd nie robi.
1: No to susza, wie pan, no to susza to wina Tuska?
0: No, ale winą Tuska jest to, że nie robi nic w sprawie retencji i w sprawie
1: retencja, panie Janie, to się dziś robi, a po latach dopiero widać rezultat. I to do końca nie wiadomo jaki. Po co nam tak? To są mrzonki, dury i mrzonki. Czekajmy,
0: znowu,
1: jutro spadnie dużo deszczu.
0: Znowu ta sarmacka, tak. Czekajmy na deszcz i miejmy nadzieję, że będzie dużo padać, długo siąpić, a nie będzie ulew i podtopień, tylko że myślimy, ta woda będzie tak wsiąkać w grunt powoli.
1: Ja chyba wiem, jaki będzie tytuł pana następnej książki. Sarmaci. Cała prawda. Dziękuję państwu. Jan Śpiewak był naszym gościem. Zapraszam państwa jutro.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Na początek tragiczne doniesienia z Lubelszczyzny. Nie żyje pilot samolotu, który brał udział w gaszeniu pożaru lasu na Roztoczu. Maszyna rozbiła się podczas trwania akcji. A przypomnijmy, od popołudnia pali się las w powiecie biłgorajskim. Strażacy uspokajają mieszkańców pobliskich okolic i mówią, że są bezpieczni, mówi kapitan Mateusz Małyszek.
1: No, pożar jest typowo w kompleksie leśnym. Oczywiście Puszcza Sorska przylega bezpośrednio do Józefowa. Sztab kryzysowy cały czas działa, jesteśmy w stanie kontakcie ze służbami.
0: Po 21:00 odbył się briefing prasowy w sprawie pożaru. Na tamtą chwilę ogniem objętych było nieco ponad 100 hektarów lasu. Akcja gaśnicza może potrwać do rana. A dodam jeszcze, że w lasach województwa lubelskiego obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Ale nie tylko na wschodzie kraju panuje susza. Podobnie jest też w lasach na Pomorzu. Leśnicy apelują o rozsądek. Tylko w ostatnich dniach w regionie było kilkanaście pożarów, mówi Mariusz Lewczuk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
2: Mamy bardzo dużo.
3: Ten mężczyzna zaczął tracić przytomność, a pomimo udzielonej mu pomocy i reanimacji nie przywrócono funkcji życiowych.
0: Sprawę badają prokuratura i policyjne biuro spraw wewnętrznych. Wiadomo, że funkcjonariusze mieli na sobie kamery, które wszystko nagrały.
3: Wszystkie kwestie dotyczące przyczyny zgonu oraz kwestia taka, czy ten człowiek mógł być pod wpływem alkoholu, czy też chociażby narkotyków, będą zbadane podczas sekcji zwłok. To jest standardowe działanie podczas ustalania przyczyny zgonu w tego typu sytuacjach.
0: Mężczyzna z podciętym gardłem trafił do szpitala, jest pod opieką lekarza. Zaczęli pisać egzamin prawie 20 minut później. Wszystko przez alarm bombowy, który usłyszeli maturzyści z pierwszego liceum w Bydgoszczy, mówi Ewa Podgórska z Kuratorium Oświaty.
4: Pani dyrektor niezwłocznie podjęła wszelkie procedury związane z takimi sytuacjami, które zostały ewentualnie przewidziane na taką okoliczność. Zostały wezwane służby, które sprawdziły dokładnie każdą z sal, każde pomieszczenie i na szczęście okazało się, że był to alarm fałszywy.
0: Jak udało nam się dowiedzieć, na szczęście matura dla bydgoskich licealistów nie jest zagrożona.
4: Mogli kontynuować właśnie egzamin, ponieważ nie było żadnych kontaktów z osobami postronnymi i materiały egzaminacyjne w żaden sposób nie były zagrożone, dlatego matura mogła się odbyć zgodnie z terminem.
0: Za wszczęcie fałszywego alarmu może grozić do 8 lat więzienia. To Bydgoszcz. A o tym, jak egzamin z matematyki poszedł maturzystom z Radomia, pytała nasza reporterka Daria Żurowska.
5: Dobrze mi poszło. Zagięli. Mówiłam, że mają się postarać. Muszą się postarać, żeby mnie zagiąć. Zagięli mnie.